0: SK Beskidy.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: SK Beskidy.
1: Nigdy im nie pozwoliłem na posztane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

0: powietrzu.
1: Gdzie idziesz? Z nimi? Nie no, chyba żartujesz.
0: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: Radio SK.
3: Radio SK.
4: Raz, dwa, trzy. Maj się!

patrząc na czarną magię, bo patrzę w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej, w sensie spodnie stale dla niej, okay.

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: SK Beskidy.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
1: Po dwóch upalnych dniach dziś spadek temperatury, maksymalnie 20 stopni, sporo chmur na niebie, jutro tylko 15. Cześć, witajcie, tutaj Przemek Kopiejka, ale w weekend słonecznie od 17 do 20 stopni, fajna temperatura, żeby się wybrać na przykład na jakiś górski spacer.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Śledczy w akcji do późnego wieczora prowadzili oględziny i zabezpieczali dowody. Służby ustalają okoliczności katastrofy na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. A to po tym, jak ciężarówka uderzyła w wagon pociągu Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. A o szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Pociągiem miało podróżować 114 osób. Przewoźnik nie ma jednak pewności, czy wszystkie osoby, które wykupiły bilet, były na pokładzie. Jak tłumaczy prokurator Robert Czerwiński z prokuratury okręgowej w Radomiu, ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierowca ciężarówki spowodował zdarzenie.
4: Uderzył w drugi w kolejności wagon, doprowadził do wykolejenia tego pociągu.
3: Zginęła pasażerka pierwszego wagonu, a 7 osób trafiło do szpitali.
5: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
3: Relacjonowali pasażerowie pociągu.
2: Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Aktualnie ekonomiści ostrzegają nawet przed podwyżkami, a wszystko przez prognozy dotyczące inflacji.
6: Rosną też obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację bazową.
2: Mówi Jarosław Sadowski z Ankomat.pl. Większe szanse na obniżki stóp upatrywane są dopiero w przyszłym roku. A Robert Lewandowski z 6. trafieniem w MLS w hicie ligi między jego Chicago Fire a Interem Miami, Lionela Messiego i Luisa Suareza padł remis 1-1. Lewy trafił już na początku meczu, wykorzystał dośrodkowanie mocnym uderzeniem z powietrza. A w drugiej połowie Inter wyrównał. Lewandowski nie był jedynym Polakiem, który trafił tej nocy w MLS. W spotkaniu Houston Dynamo z Realem Salt Lake zwycięską bramkę na 2-1 zdobył Mateusz Bogusz.
0: SK Beskidy News.
1: Gminnoparafialne dożynki w Ujsałach 13 września odbędą 7 uroczystości związane ze świętem plonów w programie Przemarsz Korowodu, występy kapel, degustacja potraw przygotowanych przez gospodynie wiejskie i klepanie kosy, młocka, cepami czy ubijanie kapusty. 12. rajd Bartka poświęcony kapitanowi Henrykowi Flamemu, pseudonim Bartek, i żołnierzom jego zgrupowania odbędzie się 19 i 20 września. Wydarzenie połączy górski rajd, uroczystość na Baraniej Górze oraz obchody religijno-patriotyczne w Kamysznicy.
7: Czwartek odpalony, dzień dobry. Ustawione, dzień dobry. Teraz jest jedno zadanie przede mną. Słuchać, czy wszystko dobrze będzie grać.
8: Ach, ja sprawdziłem, ekspres trzeba wyczyścić, czyli zadanie czyszczenie ekspresu i później kawa.
7: Ty jesteś no od dolewania.
8: Kawa.
9: Ja jak zwykle mam najcięższe zadanie, muszę was pilnować, śmiać się po waszych żartach.
7: No, dobrze by było. No.
8: Dzisiaj będzie bez zmian, to prawda.
7: To drodzy, poradni słuchacze, powiedzcie, co wy robicie dzisiaj w pracy, jaką macie listę zadań, a my sprawdzimy, czy też byśmy sobie z tym poradzili.
9: 664-402-302. Gadamy do eskowego messengera.
8: Kawa. I jak mówi klasik, do roboty.
7: To co tam macie do zrobienia w robocie?

0: fala muzycznie z pogodą się zlała. 8 po 6. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj sprawdzamy waszą listę zadań, no i potencjalnie spróbujemy dopasować albo Kamę, albo Jankesa, albo mnie, bo może damy radę też to zrobić?
1: Eskowy Messenger oczywiście się kłania. Jakie zadania dzisiaj macie przed sobą? Dzień dobry.
2: Siemanko ekipa. Pierwszym kursem dzisiaj zbieramy plastik, drugim kursem zbieramy śmieci. Do zrobienia około 100 km wysypisko i fajranto. Pozdrawiam, zapraszam do współpracy.
1: O, Jankes zawsze marzył o tym, żeby na stopce jeździć, więc myślę, Janki, że to jest twoje zadanie.
3: To jest tak, game changer, to jest życie, to jest po prostu coś najlepszego.
0: Sprawdziłbyś
1: się. Ja się tylko zastanawiam, bo dzisiaj z kolei u mnie papier wywożą, który wyniosłam oczywiście wczoraj wieczorem, no bo przecież rano mnie nie będzie. No. I jak się domyślacie, papier zamienił się na papier marché, bo już jest cały mokry.
0: Kto tam jeszcze w kolejeczce? Jakie zadania dzisiaj do wykonania? Dzień dobry.
4: Adaptacja. Kolejny dzień, słuchajcie. Przytulanie maluszków i zapewnienie im bezpieczeństwa.
0: No to ewidentnie Kamila. Dzisiaj ona przyszła z pieskiem, którego przytula i adaptuje do warunków radiowych.
1: Znaczy ja powiem tak, ewidentnie nie Wiktor. Lepiej, żeby nie przytulał maluszków.
5: I też są pampersy rozstawione tutaj u nas w studiu. Nie, to jest mata, tak, rzeczywiście. Wszystko gra. Dajcie znać, czekamy cały czas.
0: Mata Calvin Harris.
5: No mówisz, no gra, no.

0: Kwadrans po szóstej. Pani Jadzia już z nami, zamieszanie w studiu. Witamy.
1: Dzień dobry, jest dyskusja, jest dobrze, jest prasowanie, są gazetki. No dobra, jedźmy.
2: Poranne prasowanie.
0: Dzisiaj, słuchajcie, prasujemy na bogato, na bogatości. Bo Omena Mensa i Rafał Brzoska, czyli no jedna z najbogatszych par, jakby nie było naszego kraju, organizują imprezkę w Wenecji.
1: Impreza
0: jest charytatywna, ale najpierw to wygląda tak, że wynajęli za własne pieniądze cały wielki pięciogwiazdkowy hotel. Zapraszają bogatych znajomych i wejściówka tam kosztuje 20 patyków, 20 tysięcy złotych.
1: Kiedy to się odbywa?
3: 10 września.
2: A co, Jankiec, wybierasz się?
1: No, to dzisiaj jest. To nie, całe szczęście nie mogę. Całe szczęście nie mogę. Oj, no.
4: Jadzinia, a co ty byś zrobiła, gdybyś miała na koncie tyle, co ma pani Omena i pan Rafał i ich znajomi?
2: W jedwabnej pościeli.
0: To nie przyszłabyś dzisiaj do nas rano, tylko byś spała w chacie?
2: A jak? Nie musiałam.
4: Jestem w szoku, że jesteś w szoku.
1: To całe szczęście u ciebie, wszystko w porządku, tak. Z twoim kątem, tak, bardzo tak. Dobrze.
2: Do Wenecji się nie wybieram.
0: Może chociaż byśmy się połączyli na FaceTime'ie ze złotego iPhone'a.

0: A czy ochotę na kolejny odcinek angielskiego z Wiktorem?
1: O nie. O tak.
0: Jestem człowiekiem. Robię co mogę.
2: No, co?
0: Nie kładź wina na mnie. Nie kładź wina na mnie.
2: Ale to prawda, to są takie niebezpieczne sytuacje, chociaż kiedyś na studiach byłem i kładliśmy na siebie wina. No, to takie było.
3: Moja wina.
4: Co niedzielę człowiek się uderza i mówi: moja wina, moja wina.
0: To teraz moja praca, moja dzisiaj poranna praca.
4: Ale
0: halo.
4: Twoje zadanie.
3: Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Radio SK. Dzisiaj w pracy nic już nie muszę robić, bo jestem po nocce. Wszystko już zrobiłem, kiedy wszyscy żeście spali. Teraz ja jedę do domu spać, a wy jedziecie pracować.
2: Ale proszę nie i spać. Nie wolno i spać, jak ma pan tyle energii. No nie wolno. Szkoda tej energii. Szkoda.
5: Jankes. Kama. Wiktor.
4: W Radiu SK. Taką energią to będzie szybka drzemka.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę RoxLab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
5: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
13: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
14: Opadów deszczu dziś nie zabraknie, nie będą to opady duże, niemniej jednak warto mieć parasol. Jutro trochę większe opady i o wiele niższa temperatura, tylko 13 stopni. A teraz na drogach coraz większy ruch samochodowy, powoli zaczyna się poranny szczyt komunikacyjny, szczególnie jeśli chodzi o Żywiec. No to szerokości za kółkiem, jedźcie bezpiecznie.
13: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w

0: Mistrzów. FC Barcelona 5-1 rozbiła Feyenoord, a broniący tytułu piłkarze PSG aż 6-1 wygrali ze Slovanem Bratysława. Arsenal 1-0 wygrał z Napoli, a Liverpool 2-1 pokonał Atletico Madryt.
1: Sport w Warszawie.
0: A będzie zmiana też na szczycie kobiecego tenisa, bo Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu tenisistek. Zawodniczka z Kazachstanu zagwarantowała sobie to, awansując do półfinału US Open. W nim jej rywalką będzie Coco Gauff.
2: Kama i Wiktor.
1: Radio SK.
3: Dzień dobry wszystkim, 6.32, już teraz 28 minut do godziny 7.
4: I tak to bywa właśnie z takimi dniami jak czwartek, że są zadania do zrobienia. I pytanie, jakie wy zadania dzisiaj macie przed sobą, a my tutaj wyślemy odpowiednich wysłanników. Jankes jest chętny, Wiktor jest chętny, Boga jest chętny do roboty.
5: No, na czym polega wasza robota? Może my też byśmy się sprawdzili.
3: Co tak patrzycie na mnie?
5: Podaj numer telefonu. No podaj.
4: Miałeś jedno zadanie, no. Jedno zadanie.
3: Ale nie pomyślałem lepiej o swoim numerze telefonu. Słuchajcie, podaję numer telefonu. 664-402-3020. Zapraszamy. Numer do mnie.

0: za oknem jesień, a w radiu jeszcze pachnie latem. Ostatni dzień lata na playliście.
1: Tak, dzisiaj fajnie pada na zewnątrz, rzeczywiście. No dobra, lećmy dalej. 22 minutki do godziny 7 już teraz.
2: Słuchajcie, co byście zrobili, gdybyście mieli 186 milionów złotych?
0: Ja jak pani Jadzia, dalej bym spał w Jedwabiu.
1: Ja bym w ogóle bym nie spał.
2: A wiecie, co polski rząd postanowił zrobić?
1: Co
2: przeznaczyć
1: zrobić?
2: 186 milionów złotych na poszukiwania 34 surowców krytycznych. Czyli będą szukać miedzi, grafitu i platynowców, cokolwiek to jest.
1: A ja słyszałem o tym, będą robić odwierty, tak? Gdzieś tam chyba w całym kraju.
2: Tak.
1: Będą szukać gdzieś nawet w stolicy, pod Warszawą, no wszędzie dosłownie.
0: Znając nasze szczęście, to i tak nic nie znajdą, ale jak już wiercą te dziury, to może w innych miastach niż Warszawa by metro zrobili.
3: Następna stacja, Rondo Daszyńskiego.
4: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 18, 47, 12.
13: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto.
13: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

To my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Sama.
1: Kama zaraz będzie śpiewać.
2: Sama. Będzie sama.
0: Solo Kama. 12 do godziny, 12 minut do godziny 7.
1: Uwaga. 3, 2, 1, poszła.
3: Happy birthday to you. Adam, Adam.
4: SK budzi w urodziny.
0: O, Adaś.
1: Dzisiaj tak trochę jak kibicka. Tak. Z żylety.
5: Bo ja mu bardzo kibicuję.
0: Poczułeś się lepiej?
6: Jak najbardziej. Ja wiedziałem, że byłem grzeczny, ale że aż tak.
5: No, bez przesady, bez przesady. No. Powiedz szybciutko, czego ci brakuje do szczęścia?
6: To znaczy wszystko mam, tak więc niczego więcej nie chcę, prócz zdrowia.
5: No to muszę ci powiedzieć, że twoja żona dobrze cię wychowała i ty dobrze się wychowałeś przy niej, bo napisała, z racji tego, że ma już wszystko, bo ma wspaniałą żonę i dzieci. No więc wszystko się zgadza.
0: Ta. Telefon od nas do ciebie, czyli mamy tak zwany komplecik. Urodziny, które to urodziny dzisiaj? Pochwal się.
6: 38, no niestety czas leci.
0: No gdzie tam niestety, proszę cię, no.
5: Słuchaj, na pocieszenie...
6: O, wiadomo, człowiek się czuje zawsze młodo, tak więc...
5: Jankes zrobił coraz większe oczy. Jak ty się, Janki, czujesz?
0: Ja wspaniale się czuję. No. Czekałem, co powie, po tak więc. Tak więc jest dobrze, no.
1: A tam dzisiaj zbieramy od naszych słuchaczy zadania do pracy. Co ty robisz w robocie? Bo może ktoś z nas mógłby cię podmienić i na przykład ulżyć ci trochę i porobić za ciebie.
6: Raczej mnie nie zamienią. Ja akurat zajmuję się meblami do Ikei. Robimy od podstaw, tak więc... No jestem jako stolarz.
1: Ja widzę w tym Jankesa, bo Jankes bardzo często struga wariata.
0: To prawda, to się zgadza.
6: Idealnie. Możemy postrugać razem.
0: Kama, dołączasz?
5: Ja po prostu będę kierowniczką tego całego zamieszania. Ja będę wam mówić, co trzeba robić, ja się w tym świetnie odnajduję.
0: Dostaniesz instrukcję rzeczywiście i będziemy składać to wszystko i strugać i w ogóle.
5: A świstak będzie zabijał to w papierki.
1: Pomocnik się przyda i zamiennik, bo będziecie przynajmniej mieli taki jeden dzień, kiedy was nie będzie, bo pojedziecie z całą rodziną do Energylandii. Czteroosobowe zaproszenie dla ciebie.
6: O kurczę, no super, dzięki wielkie.
0: A tam się dzieje, jak wiadomo. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. Czegoś jeszcze tobie życzyć specjalnego, poza zdrowiem i poza tym, co masz już?
6: To znaczy, no nic więcej, no. Wszystko już mam, nic więcej nie potrzebuję, tak więc...
5: Twoja żona na samym...
6: Jedynie co, to mogę pozdrowić żonę. Wspaniały prezent mi zrobiła, która jedzie do Międzylądu, do pracy, do Urzędu Skarbowego. Mm-hmm. Niech się męczy z nimi tam wszystkimi. Mm-hmm. No i... Oczywiście całe Radio SK chcę pozdrowić.
5: Dobrze, że powiedziałeś to o tej żonie, bo ona na końcu wiadomości napisała: mam nadzieję, że potwierdzi moją wersję z tą wspaniałą żoną, bo inaczej sobie porozmawiamy.

0: Jutro odświeżona wersja tego hitu razem z Matą, ale to w swoim czasie. To jutro, jutro, jutro, a dzisiaj za chwilę u nas, no, Marcin Procki, newsy.
1: Tak, najbliższa przyszłość. Sprawdzimy, czy dojedziemy do 10 zł z cenami paliw na stacjach benzynowych.
2: Zobaczymy, co będzie pierwsze. Czy to ceny dojadą do 10 zł, czy jednak dojadą nas?
3: Jankes!
4: Kama!
3: I Wiktor!
4: Wiktor!
3: Radio SK!
4: Radio SK!
3: Radio SK!
5: Reklama.
6: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
5: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
6: Siła z pianka, cukru, brak, Duda, Duda, Day!
5: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec w Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: To będzie ostatnia reklama.
0: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
16: Dziś w naszym regionie temperatura wyniesie maksymalnie 19 stopni. Opady deszczu jak najbardziej są możliwe, a teraz mamy duży ruch samochodowy na głównych ulicach Żywca, Milówki i Węgierskiej Górki. Wzmożony ruch samochodowy także na drogach wojewódzkich, także uważajcie szerokości.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
20: Jest 7, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Kilkanaście minut obowiązywał we wschodnich województwach alert RCB. To w związku z sytuacją na Ukrainie. Zakończył się atak na obszarze Ukrainy, informuje w SMS-ie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. A to po tym, jak w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim ogłoszono alarm powietrzny z powodu nadlatujących dronów. A w nocy śledczy zakończyli oględziny na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Zginęła w niej jedna osoba, około 20 zostało rannych. Na miejscu zabezpieczono m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Nowe informacje zbiera o poranku reporterski Mateusz Chłyston. Mateuszu, co jeszcze robili na miejscu śledczy?
21: Między innymi sfotografowali miejsce wypadku z użyciem drona. Zebrany w ten sposób materiał będzie kolejnym dowodem, który pozwoli odtworzyć przebieg tego zdarzenia. Kolejarze nie informują na razie, kiedy przywrócą ruch na tej trasie. Skala zniszczeń jest tak duża, że naprawy mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Do zdarzenia pociągu relacji Lublin-Szczecin z ciężarówką doszło w środę około południa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jej kierowca wjechał na przejazd mimo czerwonego światła. W wyniku zderzenia wykoleiła się lokomotywa i dwa pierwsze wagony. Jedna z pasażerek pociągu zmarła w szpitalu, a cztery osoby są w stanie ciężkim. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki.
20: Cena za baryłkę ropy przekroczyła $100. Ministerstwo Energii uspokaja jednak, ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
22: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać.
20: No, wszystko będzie jednak zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8 zł i 90
23: groszy. SK Beskidy News.
24: 19 września w Łękawicy odbędzie się bieg memoriałowy imienia błogosławionego ojca Michała Tomaszka. Wydarzenie od lat łączy sport, pamięć o franciszkańskim misjonarzu, który został zamordowany w Peru, oraz lokalną integrację. Karaibska potańcówka w Świnnej. 12 września plac za Gminnym Ośrodkiem Kultury zamieni się w taneczny zakątek pełen kubańskich brzmień. O atmosferę zadbają Caribbean Soul Band oraz Szkoła Tańca Swing Żywiec. Początek o 20.
25: Jankes, Kama i Wiktor.
26: Jankes, Kama i Wiktor.
25: W Radiu SK.
27: Co to było?
0: Ach, jest moc, jest energia, jest czwartek, za kwadrans piątek.
2: Nie wiem. Przepraszam, ale to brzmiało bardziej jak zatwardzenie.
28: To jest rozgrzewanie gardła. Słuchajcie, dajcie nam znać, co macie na dzisiejszej liście zadań, bo może ktoś z nas się będzie nadawał i zrobi to, co wy macie zrobić w pracy.
29: No to który panowie idzie dzisiaj na zebranie do szkoły?
28: O, Jalki.
0: Bardzo ja nie mam czasu,
2: przepraszam. Bardzo mi się podoba, że zostałam wyjęta z tego równania.
0: A panowie, no to
28: ja się podejmę tego zadania pod jednym warunkiem, że nie dodacie mnie potem do WhatsAppowej grupy rodziców.
0: Czyli zgłaszasz na przygotowanie, tak?
28: Nie no, ja idę, mówię.
2: On po prostu nie ma internetu.
28: Nikt mi potem nie pika w telefonie. O trzeciej w nocy. Jakaś
2: Janki, bo
28: mama
2: ty jeszcze nie
28: pisać.
2: Wiesz. Ty jeszcze nie wiesz, co cię czeka, jak twój młody pójdzie do szkoły. Ulu, kochanie.
28: Profilaktycznie skasuj WhatsAppa.

0: Ed Sheeran, 8 minut po godzinie 7, to jest SK z samego rana.
1: Ja generalnie jestem fanką social mediów pod tym względem, że mamy permanentny dostęp do ludzi, do gwiazd, do których normalnie byśmy nie mieli. Wchodzisz na takiego Instagrama i już wiesz, co robi Madonna, dlaczego zmieniła swój wygląd i dlaczego używa tak mocnych filtrów.
0: To jak jesteś taka mądra, to powiedz lepiej, gdzie jest i co robi Lady Gaga. Podobno zaginęła.
2: No. Jak to?
0: Nie ma jej.
2: Jak to?
0: Nie ma jej.
1: No właśnie.
2: Ale rzeczywiście jakoś jakby ciszej, nie? Jakoś tak.
0: Ani to nawet Instagram.
1: Tak.
0: Ani inne media, które mogłyby ją złapać typu paparazzi. Nikt nie wie, co się dzieje z Lady Gagą.
1: Podobno nawet przyjaciele się o nią martwią. Nikt jej nie widział, nikt o niej nie słyszał od ponad miesiąca. No i wszyscy się zastanawiają, gdzie jest Lady Gaga?
2: Where are you, lady?
0: A może ona dostała przedpremierowy dostęp do GTA 6? Siedzi na chacie, już ma 40% gry zrobione?
2: Lady, daj znać, no, czekamy.

0: Bruno, fantastyczny Mars w Radiu SK, 14 minut po godzinie 7, eskowe klapki Kubota, no i skiety, czyli skarpety do wzięcia.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: To jest skiety i klapki, do wzięcia, bardzo dobrze, tak kiedyś śpiewał artysta.
2: Pięknie. 664-402-302, to jest nasz numer telefonu, pamiętajcie, szybko odpowiadamy i telefon przy uchu trzymamy. Ha! Ale mi się rymuło. Ha! Dzień dobry.
3: Halo, halo.
0: Dzień dobry, witamy.
4: Jak masz na imię? Gramy czy nie gramy?
3: Pewnie, że gramy, Seba.
1: Zabawa rozpoczęta.
0: Poczciwy Seba leci w stronę nagród, lecimy.
2: W jakich polskich miastach odbywało się Euro 2012?
3: W Warszawie.
4: I jeszcze jakieś jedno chociaż.
3: Wrocław?
4: Dobrze.
0: I Gdański, Poznań.
4: Drugie, jaki jest numer do Radia SK, żeby się do nas dodzwonić?
3: 664-402-302.
0: Pięknie, rewelacja.
4: Trzecie, jak jesteś w Krakowie, to Opole jest na wschód czy na zachód?
0: Tutaj na dole, tutaj.
3: Na zachód.
4: Dobre!
0: Bardzo ładnie. Uwaga, 4-4-4, kto najczęściej chodzi w moro?
3: Żołnierze.
0: Edyta.
2: Jakie znasz polskie tańce ludowe? Daj dwa przykłady.
0: Oho.
3: Polonez. Aha. I
4: syrena.
3: Belgijka.
2: I co?
5: Belgijka nie.
2: Belgijka nie będzie polskim tańcem ludowym.
4: No właśnie, przecież sama nazwa mówi, że to belgijski taniec ludowy.
0: No i po co to sobie zrobiłeś?
2: Miał koników 7. Trzymaj się, dobrego
0: Mazur,
2: Seba.
0: Oberek. No nie, no źle powiedział, no to dziękujemy.
4: Pogo, to jest też tradycyjny taniec polski,
0: to prawda.
2: Halo.
5: Robimy koło.
6: Halo, cześć.
2: No hejka, zostały dwa pytania, więc lecimy z szóstym. Czy czerwona jarzębina, jak jest zielona, to nadal jest czerwona?
6: No nie, no jest zielona.
4: No nie, nazywa się dalej tak samo.
0: Dobra.
2: Trzymaj się, dobrego. Ostatnie pytanie i szansa na zwycięstwo. 664-402-302. Jak Seba powiedział, dzień dobry.
4: Halo.
7: Halo, halo.
0: Jesteś? Słuchaj. Dobra, dawaj szybko, czas się kończy.
4: Jesteś dzikiem i musisz wychrumkać pozdrowienia dla słuchaczy Eski.
7: Chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum.
0: Kurde, tak. Ale wstał dopiero.
2: Zaspany dzik.
4: Poczciwy, kulturalny dzik. Pozdrawia delikatnie.
2: Jeszcze nigdy nie widziałam dzika w eskowych klapkach Kubota i w skarpetkach, ale z przyjemnością na to popatrzę. Dodatkowo jeszcze wyrzucamy ci magazyn SK Story, wydanie wrześniowe, z Oskarem Cymsem w roli głównej.
4: Tak.
7: Dziękuję ślicznie.
0: Dziku, a u ciebie która teraz jest godzina?
7: U mnie 7:17.
0: No to
2: chrom, chrom, chrom, chrom.
1: Siódme wygrywa w

0: poradne ochy i achy od Sylwii Grzeszczak. Mam na playliście wesoło, ale za chwilę poważne sprawy, bo Marcin Protki się pojawi i są proponowane zmiany w ruchu drogowym, w przepisach a propos przejazdów kolejowych.
1: No to właśnie, prawda. A dokładnie jakie i dlaczego to jest takie ważne, to za chwilę o tym Marcin.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu fabryki dobrych materacy w domu handlowym Klinczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. FDM.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
8: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
9: Do końca listopada będą utrudnienia w sobotniej Wielkiej w gminie Jeleśnia, a chodzi o zamkniętą ulicę Plebańską przy obiekcie mostowym, który jest remontowany. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Tymczasem wracam na chwilę na drogi. Na nich duży ruch samochodowy, szczególnie w centrum Żywca, w Milówce, w Węgierskiej Górce. Dziś jeszcze może padać.
8: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
10: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Minister infrastruktury zapowiada zmiany w karach za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. Dariusz Klimczak chce, by kierowcy tracili za to prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt zmian ma być gotowy na następne posiedzenie Rady Ministrów, a to reakcja na wczorajszą katastrofę kolejową na Mazowszu. Teraz ważne ostrzeżenie dla kierowców w Małopolsce. Na czwórce doszło rano do karambolu między węzłami

0: Skrzanie.
1: To ja się zgłaszam na ochotnika.
2: A ja mam plan dla pani. Niech pani z koleżanką założy food trucka z białą kiełbasą. Koleżanka będzie tak dała kiełbasę, a pani będzie chrzanić.
3: Życzymy smacznego dnia.
0: Nie jakieś tam parma czy foie gras, tylko biała kiełbasa z cielęciną.

0: Tutaj SK 22 minutki i będzie z nami godzina 8. A teraz zapraszamy w wyjątkowe miejsce pod tytułem Akademik.
1: Widzisz, że ja nigdy nie mieszkałam w Akademiku i strasznie żałuję tego.
0: Ja przez chwilkę, ale
1: fajnie
0: to
1: było?
0: Długo nie wytrzymałem. O nie, no, tam się w ogóle nie śpi.
2: Ja byłem przez kilka godzin, bo zaprosiła mnie pewna koleżanka do Akademika. Co? No musieliśmy wchodzić bokiem, żeby ta pani, która pilnuje na wejściu, nie widziała, że wchodzi nieuprawniona osoba. A potem jak wychodziłem, to ona już spała, więc...
0: Ale wychodziłeś drzwiami czy oknem?
2: Wychodziłem normalnie na ugiętych kolanach, tak mi było dobrze.
1: Akademiki w Polsce coraz mniej przypominają te akademiki, które kojarzymy z różnego rodzaju filmów z lat 80. i 90., tylko naprawdę są takie super ekstra wypasione.
0: Czekaj, a no czy ktoś przed wyborami nie obiecywał, że będą za darmo?
3: Cicho!
1: Może i obiecywał, ale jeszcze nie spełnił, bo okazuje się, że miejsce w pokoju dwuosobowym kosztuje około 500 zł miesięcznie, a jedynka potrafi kosztować nawet 1500.
0: Czyli trzeba się łączyć w pary, dobrze myślę?
2: Tanie
0: będzie.
2: Zacisnę zęby, możemy mieszkać razem.
0: Dawaj. Kama, dołączasz? Będzie jeszcze taniej.
1: A to trójeczki też są?
4: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
5: Jeszcze więcej.
4: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
5: Zapraszam.
4: Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: To będzie ostatnia reklama.
11: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
12: I po reklamie.

0: Ona temu winna, czyli kto? Czyli Kamil Nosel.
1: Edyta bardzo zryta.
0: Tak się dzisiaj nazywa Kamil Nosel. Uważajcie, bo będzie wkręcał już teraz w Radio SK.
1: Idziemy na wesele do hotelu.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Czy ja z panią Iwoną rozmawiam?
3: Tak, dzień dobry.
4: Telefon jest z hotelu, proszę pani, ta bardzo zryta, w sprawie uroczystości weselnych, bo mam panią na liście. Jak pani obsługę kelnerską, proszę pani, tutaj domawiała, niech mi pani powie.
3: Wie pani co, ale ja nie wiem, bo ja wszystko załatwiałam z panią Karoliną.
4: Tak, i pani Karolina kazała mi do pani zadzwonić i się dogadać, bo ja jestem z obsługi kelnerskiej i my prowadzimy protest, proszę pani, z właścicielem.
3: Co prowadzicie?
4: Protest, proszę pani, z właścicielem, nadgodziny.
3: Dobrze, ale jakby co ja mam z tego wspólnego, bo jakby nie rozumiem.
4: Umiecie obsługiwać, proszę pani, mikrofale, ewentualnie taką głębszą frytkownicę?
3: Nie no, pani sobie chyba jaja robi. Na moim weselu?
4: A w którym momencie, proszę pani, niech mi pani powie, bo nie rozumiem teraz ja.
3: Dobrze, ja się skontaktuję najpierw z panią Karoliną i potem
4: do pani dzwoni,
3: dobrze?
4: Kazała do mnie dzwonić, proszę pani, a wtedy już będę obrażona na panią.
3: No dobrze, a to nic pani na mnie nie obraża, tylko niech pani mi powie, na jakiej to jest zasadzie. Czy jakby my mamy płacić tę nadgodzinę, czy mamy się dogadać?
4: Nie. Jak nam właściciel zapłaci za te nadgodziny, które nam wcześniej nie zapłacił sprzed 3 miesięcy, no to my normalnie pracujemy. Ale nie wychodzi na to, że będziemy, proszę pani, mieli wypłacone. Więc my do 12 wydamy torta, a później już idziemy do domu.
3: To idziecie do domu, no i co wtedy z moim ostatnim daniem?
4: Więc
3: bo tam
4: ja mogę.
3: Jest tylko ostatnie danie.
4: No wiem. Więc ja mogę państwu zostawić urządzenia tak zwane grzewcze. Tylko niech mi pani powie, czy pani to potrafi obsługiwać.
3: Wie pani, co ja to nie umiem obsługiwać takich rzeczy, ale mój tata kiedyś się zajmował cateringem, więc ja zadzwonię do niego.
4: Ale to chodzi, zapytam, proszę pani, o mikrofale, ewentualnie o airfryera. Bo ja do kuchni nie mogę państwa wpuścić.
3: To widziałam to przygrzeć.
4: No to mówię, wystawię to, proszę pani, tylko niech mi pani powie, czy wy jesteście w temacie i potraficie to obsłużyć.
3: Obsłużyć to potrafimy, ale gdzie pani to nam wystawi? Na stole.
4: A gdzie by było najlepiej, żebyście mieli dostęp? Koło baru, czy gdzie? No koło orkiestru, niech mi pani powie, no.
3: Dobrze, ale jakby ja rozumiem, że pani jest zdenerwowana, że oni wam nie płacą,
4: no.
3: Ale jakby nie musi pani być do mnie taką agresją, dobrze?
4: Nie, proszę pani, ja jestem spokojna.
3: Dziwnej i ciężkiej,
4: ja tylko
3: dobra?
4: Chcę ustalić, czy wy, proszę pani, nie zrobicie sobie krzywdy, nie wiem, obsługując mikrofale, czy
3: robimy, no. Ale żadne z nas podpisując umowę nie pisało się na to, więc zaraz zadzwonię do właścicieli.
4: Ale proszę pani, z tortem wjedziemy, rozdamy talerzyki i do domu.
3: No ja rozumiem, ale to co, każdy gość ma sam podejść się pod grę, bo nie rozumiem.
4: To może w tym wszystkim pomoże Agata.
5: Iwona, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Zabiję cię.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Słyszeliście?
1: Mhm.
0: To powiedziała, kocham cię.
1: To się wszystko nagrało. Piszę do ciebie, śpisz.

0: Za chwilę ósma, więc to coś, o czym łajciory śpiewały, to jest numer telefonu i coś kolorowego na zdjęciu, które wyślecie nam w Messengerze, bo na dworze jest szaro, więc tak niestety, w kontrze.
1: Jesień idzie, a zbieramy oczywiście was, drodzy słuchacze, do naszej zabawy. Pięć słów, pięć stów.
2: Na przykład kolorowe karetki mogą być.
0: Na przykład kolorowe włosy mogą być, albo kolorowe samochód zęby. Może ktoś ma.
1: Kolorowe zęby.
2: No ja miałem kolorowe zęby. Jeszcze niedawno mieliśmy kolorowe zęby, jak się jadło jagodzianki, to jakie były zęby?
0: Kolorowe, fioletowe.
2: Dobrze, no.
0: Słuchajcie, gramy w pięć słów, pięć słów. W skojarzenia wybierzecie sobie Kamę, mnie albo Jankesa, tylko najpierw numer telefonu, coś kolorowego, a potem może pięć słów będzie wasze.
3: Jankes. Kama i Wiktor.
0: Oddzwonimy po ósmej.
3: Autopromocja.
4: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
9: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO SA. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
17: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
17: Dziś w naszym regionie temperatura wyniesie maksymalnie 19 stopni. Opady deszczu jak najbardziej są możliwe, a teraz mamy duży ruch samochodowy na głównych ulicach Żywca, Milówki i Węgierskiej Górki. Wzmożony ruch samochodowy także na drogach wojewódzkich, także uważajcie szerokości.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
18: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
19: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, maszyniści zapowiadają protest, a premier zaostrzenie przepisów dla kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych. A to reakcje na katastrofę w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity, jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych. Stało się to po tym, jak wjechała na przejazd na czerwonym świetle.
20: To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią.
19: Mówi premier Donald Tusk, a już pojawiła się propozycja, by kierowcom, którzy wjeżdżają na przejazd na czerwonym świetle, odbierać prawo jazdy na 3 miesiące. Pieniądze w kasie PKOL-u na najbliższe wydarzenia są bezpieczne, zapewnia zarząd instytucji. Pojawiają się jednak sygnały, że kasa komitetu jest pusta, mówi Katarzyna Kochaniak-Roman z PKOL-u.
21: Teraz przed nami to, co najważniejsze, to są młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze, które rozpoczynają się pod koniec października. One nie będą w żaden sposób zagrożone, to znaczy będziemy w stanie wysłać tą reprezentację.
19: A w poniedziałek ma się zebrać zarząd PKO-lu, by wyłonić prezesa, który dokończy kadencję za zatrzymanego Radosława Piesiewicza. A nowe skarby mamy z dna Zatoki. Kolejne tajemnice odsłania 19-wieczny żaglowiec spoczywający przy wejściu do portu Gdańsk. Znaleziono m.in. fragmenty obuwia i szelek.
22: Z pewnością jest to pozostałość po jednostce handlowej, która zatonęła przy wejściu do Gdańska. Znamy kilkanaście takich jednostek.
19: Dalej jednak nie udało się ustalić dokładnego pochodzenia żaglowca.
23: SK Beskidy News.
17: Gminno-parafialne dożynki w Ujsałach 13 września odbędą 7 uroczystości związane ze świętem plonów w programie Przemarsz Korowodu, występy kapel, degustacja potraw przygotowanych przez gospodynie wiejskie i klepanie kosy, młocka cepami czy ubijanie kapusty. 12 rajd Bartka poświęcony kapitanowi Henrykowi Flammemu, pseudonim Bartek, i żołnierzom jego zgrupowania odbędzie się 19 i 20 września. Wydarzenie połączy górski rajd, uroczystość na Baraniej Górze oraz obchody religijno-patriotyczne w Kamysznicy.
24: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
0: 8:02 na naszej liście zadań jest skutecznie was obudzić. Chyba na razie się udaje.
1: Aha. No nie wiem, zapewne ci, co śpią, jeszcze nie dali znać.
2: Ale na pewno dają znać te osoby, które za chwilę wystąpią w 5 słów 500. Zapraszamy.
0: Zbieramy cały czas coś kolorowego, żeby przyciągnąć wzrok Bogaja. To fotka na Messengerze, no i numer telefonu dołączcie, będziemy oddzwaniać.

0: kto się zgłosi na kolorowo, ten bierze udział w konkursie 5 słów, 5 słów. Tomek, nasz słuchacz, wysłał nam kolorowe pomidory, prawda?
1: 5 słów, 5 słów.
2: Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry, witajcie.
4: To są kupione w sklepie, czy wyhodowane jak Nosel samemu?
3: Nie, swojskie, swojskie.
2: Ojejku, Nosel przyniósł nam kiedyś do studia swoje własne pomidory i przyznam szczerze, że dawno nie miałam czegoś tak smacznego w ustach.
4: No, takie są najlepsze. Tomek, z kim czujesz, że możesz mieć na antenie dobry przelot? Jankę, Skama, Wiktor, kogo typujesz do gry? Z kim chcesz?
3: Już co, jak tak was słucham codziennie, to myślę, że chyba Wiktor.
0: Super. Bardzo dobrze.
4: Tomek, powiedz mi coś o sobie szybko, poznajmy się. Kim ty jesteś prywatnie, jakie masz hobby, co lubisz?
3: Prywatnie lubię spędzać czas z rodziną na pewno, z moimi dziećmi. Pracuję jako operator koparku ładowarki, jeżdżę ciężarówkami, lubię rośliny, pracować na zewnątrz ogólnie, nie lubię ciasnych pomieszczeń.
4: Słuchaj, to ja wychodzę ze studia, zostawiam cię z Kamą i z Jankesem i z Bogajem, tylko obiecaj mi jedno. Miej, proszę cię, proste skojarzenia. Proste. Nie kombinuj.
2: Wtedy no Wiktor, sobie...
3: Nie będę kombinował.
4: Ja jestem prosty chłop i chcę ci po prostu dać 500 zł. Wychodzę.
2: Nara.
0: No dobrze, no to co? Zabieramy się za 5 słów. Przypominamy, my podajemy słowo. Tomek daje swoje skojarzenie. Później im więcej tych samych słów, tych samych skojarzeń od strony, ze strony Wiktora, tym więcej kasiory. Walczymy o 5 słów.
2: No to lecimy. Pierwsze słowo, szczaw.
0: Ach.
3: Zupa.
0: Ja bym to samo powiedział. To jest proste.
2: Dobra.
0: Lecimy dalej. Pendrive.
3: Pamięć.
2: Dobra. Kajdanki.
3: Areszt.
0: Kurczę, ładnie, ładnie, fajnie, fajnie. Budowa.
3: Kredyt.
2: Ojej.
0: Tutaj może
2: i
0: być.
2: Pies.
3: Radość.
2: Dobra. Oj. Szybko poszło, Tomku, to za momencik będziemy wołać Wiktora. Ty wytrzymaj dwie piosenki, za dwie piosenki dzwonimy ponownie.

0: To już 19 minut po godzinie 8. Pięć słów.
1: Dosłownie chwilę temu Tomek odpowiedział na nasze, no, różne dziwne słowa. Cześć Tomku, dzień dobry.
2: No, hej.
1: Pamiętasz, co powiedziałeś na słowo szczaw?
2: Na szczaw pamiętam, zupa.
0: Zgadza się.
2: Pamięć.
1: Kajdanki?
2: Areszt.
1: Budowa?
2: Kredyt.
1: Pies?
2: Szczęście.
1: Tam było trochę coś innego, ale nie mogę już powiedzieć, co miał przed
0: nim. To jest rozwiązanie bez zapowiedzi w ogóle.
3: Okay. Tempo, ludzie. Zróbmy to.
1: Dobra, Wiktor, jeżeli tobie się uda odgadnąć te słowa, które powiedział na nasze słowa Tomek, no to wiadomo, będzie dobrze.
0: Tak jest. Każde słowo to stówka, no to dobra, zabieramy się za te słowa. Wiktorko, skup się. Uwaga, pierwsze słowo. Szczaw.
3: Szczaw. Czy jest to kategoria jedzenie?
0: Tak. No tak, no.
1: A jak szczaw inaczej? To tapeta do malowania.
3: Ale czy to już jest jakaś gotowa potrawa ze szczawią?
2: Tak.
3: Zupa szczawiowa.
1: Nawet samo słowo zupa uznajemy, oczywiście.
0: Bardzo dobrze.
3: Stówka pierwsza, idzie dobrze.
1: Teraz będzie trudniej. Pendrive.
0: Pendrive?
3: Mhm. Czy...
1: Bez podpowiedzi.
3: Odpowiedź ma tylko 3 literki. Tak czy nie?
1: Tomek nie zrozumiał pytania, więc nie.
0: Dawaj, strzelaj. Pendrive, komputer.
1: To jest zła odpowiedź. Dobra odpowiedź to pamięć.
0: Nie pamiętałeś.
1: Wiktor, o pamięci. Dobra. Próbowałeś przekombinować, więc teraz proszę cię, bądź naprawdę prosty.
0: Teraz bądź sobą.
1: Dobra.
0: Kajdanki.
3: Tomek, czy jest to jedna ze służb, która funkcjonuje w Polsce?
2: Nie do końca.
3: Czy jest to część ciała, na którą się zakłada kajdanki?
0: Po tych pytaniach to...
1: Strzelaj.
0: Dawaj. Kajdanki i twój strzał.
3: Przestępca.
1: Areszt.
0: Areszt. Byłeś kiedyś w areszcie?
3: Nigdy.
0: No, dlatego nie wiedziałeś, no. A miałeś kiedyś na sobie kajdanki założone?
3: Nie odpowiem na to pytanie.
0: Jednak.
1: No i to jest z kolei teraz takie słówko, na które ja obstawiam, że nie zgadniesz. No. To tak, żeby dodać ci trochę sił. Budowa.
0: Budowa.
3: Tomku, czy to jest coś, z czego składa się dom?
0: Tak.
2: No nie.
3: Okej.
0: No trochę tak, no.
3: Czy to jest coś, co daje się wykonawcy?
2: Tak.
0: Łapówka?
3: Pieniądze.
1: Kredyt.
3: No to ale kredyt to czym jest kredyt, jak nie pieniędzmi? No, uznajcie to.
1: Dobrze, uznamy.
3: Tak?
1: Tak, uznamy specjalnie dla Tomka.
3: Pieniądze, kredyt.
0: Dobra, pieniądze to kredyt, to samo.
2: To pieniądze.
0: Dobra, i uwaga, ostatnie.
1: Pies.
3: Czy to jest odgłos, który pies wydaje?
2: Nie.
3: Czy to jest część ciała psa?
2: Nie.
0: Mhm.
4: No, dawaj!
2: Emocje twoje.
1: O,
0: to ładne.
1: Ładna emocje
0: moje. Pies?
1: Tak.
3: Radość!
0: Dobrze!
2: Tak!
0: Fantastycznie! Zgarniasz! Trzy!
1: Trzy stówy!
2: Super!
0: Rewelacja, bardzo dobrze, gratulacje, owacje na siedząco, na stojąco, na fruwająco.
3: Ale czy pies nie powinien się też kojarzyć z kajdankami?
2: Też. 5 stów.
0: Powiedział to Wiktor, jakby co.

0: To już 25 minut po godzinie 8.
1: Ciepło.
2: Ciepło, ciepło, cieplej. Za chwilę w newsach, słuchajcie, będzie gorąco.
3: No właśnie, dzisiaj co prawda w Polsce już troszeczkę przyszło ochłodzenie, ale przyszły pomiary sierpnia i okazuje się, że sierpień na całym globie był najgorętszym miesiącem ever.
0: Za chwilę sprawdzimy tę temperaturę, co to było. Rzeczywiście było bardzo, bardzo gorąco, a teraz jest bardzo, bardzo chłodno.
2: Patrzę tylko, że to się zgadza, ale nie nad Bałtykiem.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Idealna para na wieczór i z rana. Ona świeża i chrupiąca. On delikatny i bogaty w smaku. Pyszna bułeczka tylko z serami żółtymi w plastrach, tradycyjnymi smażonymi lub serkami topionymi od firmy Sertop. Sery Sertop. Dopasowane do rytmu dnia. www.sertop.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
6: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
7: Do końca listopada będą utrudnienia w sobotni Wielkiej w gminie Jeleśnia, a chodzi o zamkniętą ulicę Plebańską przy obiekcie mostowym, który jest remontowany. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Tymczasem wracam na chwilę na drogi. Na nich duży ruch samochodowy, szczególnie w centrum Żywca, w Milówce, w Węgierskiej Górce. Dziś jeszcze może padać.
6: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
5: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
8: 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wczoraj w jednej z hal rozlano substancję zawierającą kwas masłowy. Ta okazała się niegroźna, a do zatrzymań doszło na Mazowszu i w województwie kujawsko-pomorskim. Przejście graniczne ze Słowacją w Chyżnem całkowicie zablokowane, a to po tym jak rano ciężarówka najechała tam na bramownicę systemu ETOL i przewróciła się w poprzek jezdni. Utrudnienia mogą potrwać do 11. A tegoroczny sierpień był najgorętszy miesiącem w historii pomiarów temperatury na Ziemi. Średnia na całej planecie osiągnęła 16,7 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord z lipca 2023 roku został pobity o 0,01 stopnia.
9: Jankes.
10: Jankes.
9: Kama.
10: Kama.
11: I Wiktor.
12: Ale godzinka zasuwa, już 8.31.
13: Pierwszy dzwonek już za nami i zadania cały czas do rozdysponowania.
14: No, co tam w pracy robicie dzisiaj? Może możemy was zastąpić?
15: Cześć Eska, ja jeszcze dzisiaj mam do ogarnięcia kilka autokarów przed wycieczkami i do domu.
13: Ja się nie nadaję, nie umiałabym zaparkować.
14: No to, ciekawe, to samo co ty. No, ty dolewasz kawy, a pani płyn hamulcowy. Mhm.
12: Kurczę, teraz paliwko poszło do góry. Znakowanie takiego autobusu.
14: To nie są tanie wycieczki.
12: Hej!

0: 35 minut po godzinie 8. Jan Kes. Ty wiesz, że teraz wszystko się musi nazywać Ameryka? Tak Donald Trump zarządził.
1: No witamy oczywiście w Ameryce.
0: Po tym jak Zatoka Meksykańska stała się Zatoką Amerykańską. Teraz producenci serialu South Park, kojarzysz?
1: No pewnie, że tak.
0: Oficjalnie zmienili nazwę. Wiesz na jaką?
1: American Park?
0: Nie, South America.
2: Nie. To jest naprawdę piękne.
1: Co to się dzieje w ogóle?
2: No.
0: A my jako modelowy sojusznik powinniśmy chyba pójść tym tropem. I na przykład.
2: Tak.
1: Mam zmianę nazwy.
0: Mam propozycję.
2: No.
0: W TVP Ameryka szuka żony.
1: To prawda,
2: albo
1: rzeczywiście.
2: Zamiast M jak miłość, niech będzie M jak
1: Ameryka.
2: Ameryka.
1: Co jeszcze mamy, no?
0: Świat według kiepskich, świat według amerykańskich.
1: Zamiast Master Szefa? Master Ameryka! O!
3: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
1: A jak my teraz się będziemy nazywać? My w sensie radio jak?
2: No, Trump, Trump and Trump.
4: Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedzaj.

0: kręcowate UFO. A w tym zestawie...
1: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
0: To będzie dla mnie zaszczyt.
2: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w 1.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
7: I po reklamie.

0: ale ci Niemcy sobie promocję wymyślili, no, Axwell i radni miasta Bonn, które znajduje się w Niemczech, śpiewali o tym, że to przepiękna miejscowość i zapraszają wszystkich.
1: Mm-hmm. Tak przypominam, było. Że twoja mama jest germanistką, tak więc było. Na pewno tak było.
2: Oczywiście, jak mama powie, to wiadomo, że tak było, tak jest.
0: Na mojej liście zadań jest bezsensowne tłumaczenie piosenek, a
1: wiem.
0: Na waszej? Dzień dobry.
3: Cześć, Eska, ja jeszcze dzisiaj mam do ogarnięcia kilka autokarów.
0: Ale przecież pani już mówiła o tych autokarach. Halo, kolejny w kolejce.
4: Halo. Hej, Eska, co do powierzonych zadań, kierownik sam dzisiaj osobiście powierzył mi kilka zadań, ale powiedział mi, że ostatnią zrobi za mnie, bo on musi jeszcze wypić kawę. Dlatego ja nie będę mu dłużny, ja za niego wypiję tą kawę.
2: Bardzo dobrze, ale się dogadują w tej robocie, prawda? Prawie tak jak my.
0: Mm. Z kawką i robotą jest również coś, co może ich połączyć.
2: Haha, cukier?
0: Przelewik.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 9, Radio SK w czwartek. Ha! Za kwadrans piątek, jak to fantastycznie brzmi.
1: A z nami jest Łukasz.
2: No witam, cześć, ale słuchaj, za kwadrans to było o 6 rano, teraz już jest za 10, tak myślę.
0: Ach,
3: bardzo mi się podoba twoja wizja rzeczywistości, naprawdę.
1: Dzisiaj sprawdzamy listy zadań, kto co w robocie ma do zrobienia, co ty masz po 9 do robienia.
2: Mhm. Kawkę, aha, bo jeszcze nie piłem. Dobra. Potem z kolegami poplotkuję trochę. I to coś ja pogadam, no i pogram hity na czasie. O, to jest moje główne zadanie.
1: Spokojnie, tak. Radyjko to tylko przy okazji.
4: Gama i Wiktor. Wiktor. W Radiu SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
19: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
1: Z dobrych wiadomości dla mieszkańców Żywca, no to powoli kończy się poranny szczyt komunikacyjny. Co do pogody, no to dziś na zmianę chmury, słońce i delikatny opad deszczu, a temperatura nie dobije do 20 stopni, tak mówią specy od meteo. Jutro to w ogóle załamanie aury, deszczowo, chłodno, lepiej ma być w weekend.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
20: Sponsorem programu jest Więgra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
21: Jest to 9, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Maszyniści zapowiadają protest po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła wczoraj tam w wagon pociągu Intercity. Związek Zawodowy Maszynistów podkreśla, że to nie pierwsza taka sytuacja. Dziś ma przedstawić szczegóły protestu. A Ryszard Grosset, był zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej, zauważa, że
22: coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się w takim przypadku zachować. Głupieją. Nie wiedzą, jak sobie poradzić.
21: A w tej chwili w miejscu wczorajszej katastrofy zaczyna się akcja podnoszenia wykolejonych wagonów. Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Dziś i jutro mają odbyć się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Polski przyjeżdża amerykańska delegacja i odwiedzi potencjalne lokalizacje.
23: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia. I to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
21: Mówi wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Decyzja o lokalizacji bazy ma zapaść jeszcze na jesieni. Z Orlika prosto na stadion w Gdańsku rozegrano pierwszy mecz trzeciej edycji ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
24: Na początku są etapy gminne, no powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę, nawet więcej niż jedną drużynę. Potem mamy etapy wojewódzkie, no i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska.
21: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Co ciekawe, udział dziewcząt w zawodach będzie niemal dwukrotnie większy niż rok temu.
25: SK Beskidy News.
1: 19 września w Łękawicy odbędzie się bieg memoriałowy imienia błogosławionego ojca Michała Tomaszka. Wydarzenie od lat łączy sport, pamięć o franciszkańskim misjonarzu, który został zamordowany w Peru, oraz lokalną integrację. Karaibska potańcówka w Świnnej. 12 września plac za gminnym ośrodkiem kultury zamieni się w taneczny zakątek pełen kubańskich brzmień. O atmosferę zadbają Caribbean Soul Band oraz Szkoła Tańca Swing Żywiec. Początek o 20.
0: I proszę bardzo, jak nam dobrze idzie. Jutro o tej porze w Radiu SK będziemy już rozpoczynać weekend. Także słuchajcie, to już jest ostatnia prosta przed weekendem. Także zapraszam do wspólnej pracy. Jeśli mieliście na 9, to macie tylko 2 minuty spóźnienia. Zaraz będziecie. W razie czego szefowi będziemy mówić, że poszliście teraz do toalety. Tak się umawiamy. Teddy Swims w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: gorąca nowość. Przy tym bardzo dobrze się pije pierwszą kawkę w pracy. Robin Schulz i Waterbed. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. No i dzisiaj zaczynają się też emocje. Wielkie kibicowanie. Polscy siatkarze dzisiaj zaczynają Mistrzostwa Europy i w pierwszym meczu dzisiaj o 15 zagrają z Portugalią. Słuchajcie, gdybyśmy grali z Portugalią w piłkę nożną, to cudem by było, jakbyśmy tego meczu choć po prostu nie przegrali. A tutaj cudem będzie, jak oni z nami wygrają chociażby jednego seta. Także bądźmy dobrej myśli, powinno pójść gładko. A w Radiu SK za chwilę Zalia, która ostatnio wygrała gorącą 20 Radia SK. Prosto z miejsca pierwszego, Tylko kochaj mnie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
13: I po reklamie.

hit zawsze na czasie. To Jamelia w Radiu SK. Teraz bardzo ważne pytanie. Jak długo powinniśmy brać prysznic? Słuchajcie, pewien ważny pan ekspert z jakiegoś tam poważnego uniwersytetu ma konkretne wytyczne, słuchajcie. Konkretnie ile minut? Jeżeli myjemy całe ciało, ale bez włosów, to 3 minuty. A jeżeli dodajemy włosy, to w sumie będzie 5 minut. Przecież nikt i tak się do tego nie stosuje. To zależy od wielu czynników, prawda? Jeśli jesteśmy ostatni w kolejce do mycia wśród domowników, to możemy myć się długo. No chyba, że padnie takie hasło z ust drugiej połówki. Dobra, to teraz ty idź się myć, a ja...

0: poczekam. To jesteśmy w stanie załatwić sprawę w 2 minuty.
1: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca 20 startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w domu handlowym Klinczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. FDM.pl.
7: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
0: Bo teraz w Auchan wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: I po reklamie.

O, i przy tym numerze można robić przerwę w pracy. Co z tego, że jeszcze 10 nie ma? Już zasłużyliśmy. Post Malone i Swae Lee w Radiu SK gramy hity na czasie. Dzisiaj poranna ekipa w Radiu SK, Jankę, Skama i Wiktor pytali was, jakie zadania dzisiaj na was czekają w pracy. No ale skoro już za 4 minuty godzina 10, to myślę, że coś tam się udało zrobić, prawda? Już jakieś sukcesy mamy na koncie. Co wam się dzisiaj już udało? Otwieramy listę waszych czwartkowych sukcesów. Co do niej dopiszecie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Może udało wam się dzisiaj dziecko ogarnąć do szkoły, zawieść i jeszcze zdążyć na czas do pracy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Marian, jaki laptop jest top?
2: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
3: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
17: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
18: Temperatura w naszym regionie wyniesie dziś maksymalnie 19 stopni. Do końca dnia chmury słońca, ale już brak większych barw deszczu. Takie większe opady pojawią się jutro w Beskidach i tylko 13 stopni, także wyraźny spadek temperatury jutro. Do pracy weźcie po raz.
17: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
16: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
19: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pasażerowie i pracownicy są wystawiani na śmierć. Potrzeba pilnych zmian w prawie, mówią maszyniści po wczorajszej katastrofie kolejowej na Mazowszu. Po tym jak betoniarka na przejeździe kolejowym wjechała w pociąg, zginęła jedna osoba, a kilkadziesiąt zostało rannych. Jutro akcja w całej Polsce. Będziemy zwalniać na przejazdach kolejowych do minimalnych prędkości, zapowiada szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
20: Właśnie odebrałem ostatnie meldunki z kraju. Jest pełne poparcie dla tego typu działań. Maszyniści będą się stosowali do tego apelu.
19: A w takiej sytuacji kolejarze ostrzegają, że należy spodziewać się sporych opóźnień. Zakończył się atak Rosji na Ukrainę. W związku z nim rano rozesłane zostały alerty RCB dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Po wstrzymaniu operacji lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły już działanie. A minął tydzień od wprowadzenia zakazu używania telefonów w szkołach. Smartfony trafiają na przykład do szafek albo specjalnych etui. Uczniowie widzą teraz różnicę.
21: No jest... W sumie trochę lepiej.
22: Rozmawiacie?
21: Mhm. Każdy sobie siedzi, je na przerwie i tak dalej.
23: Każdy uczeń ma prawo, żeby skorzystać ze swojego telefonu.
19: Opowiadają uczniowie z Bydgoszczy, są wyjątki. Z telefonu można skorzystać, gdy nauczyciel uzna, że jest potrzebny na zajęciach, albo kiedy potrzebny jest pilny kontakt ucznia z rodzicami.
24: SK Beskidy News
18: 4,5 miliona złotych dotacji na 4 karetki, w tym jedną specjalistyczną do transportu noworodków i wcześniaków, pozyskał powiat bielski dla swoich jednostek medycznych. Pieniądze pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
0: To jest sprzęt bardzo kosztowny i bardzo drogi, szczególnie ten, jeżeli chodzi o karetkę N, czy są dla bielskiego pogotowia ratunkowego.
18: Mówił starosta bielski Andrzej Płonka. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie zapowiada przerwę w dostawie wody w Inwałdzie. Utrudnienia rozpoczną się dziś o 15 i mają potrwać do północy.
1: Co wam już się dzisiaj udało? Nagrywacie o tym głosówki, Marcin?
14: Witam. Mi się udało odebrać akt urodzenia dziecka.
1: A, to brzmi jak sporo urlopu ojcowskiego do wykorzystania. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Tobi Romi w Radiu SK. Gramy hity na czasie i razem uzupełniamy waszą listę czwartkowych sukcesów i nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobił Piotrek, którego teraz możemy podziwiać, bo on dokonał rzeczy niemożliwej.
1: No nie uwierzycie, ale udało mi się zapamiętać numer żony.
0: Skoro to jest taki wielki sukces, to aż się prosi, żeby zapytać, czyjej żony. A tak serio? No to jest wyczyn, no bo ja na przykład cały czas nie pamiętam numeru mojej narzeczonej, ale wiem, że w życiu dorosłego człowieka przychodzi taki moment, że tego numeru trzeba się nauczyć na pamięć. Na przykład dlatego, że pod jej numer jest podpięta karta klienta w pewnym znanym supermarkecie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, nosem, a co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
3: Czy uszy twojego dziecka zaginają się podczas snu? Oto Stick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpi spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.
11: Eska.

0: Imani w Radiu SK. To są hity na czasie, za 24 minuty, godzina 11. No słuchajcie, za chwilę chyba pięści pójdą w ruch. Roberta Lewandowskiego nam obrażają w tej Ameryce. Wczoraj Lew wygrał mecz w amerykańskiej lidze MLS i piłkarz drużyny przeciwnej, Argentyńczyk Rodrigo De Paul, strasznie Roberta Lewandowskiego wkurzał. Prowokował go co chwilę i w pewnym momencie do niego podbiegł i powiedział tak: kim ty jesteś, głupku? Ja wygrałem 2 razy Copa America i Mistrzostwo Świata, a ty? No i się Lewy trochę zdenerwował, prawda? Ale co ciekawe, słuchajcie, potem ktoś w internecie podliczył, to jest niezłe, że ten Rodrigo cały ma w karierze tylko 5 trofeów, a Robert Lewandowski o 28 więcej, bo 33. Więc co ten Rodrigo podskakuje? No po prostu oni się zachowują, ci piłkarze, jak dzieci na WF-ie. Niech Rodrigo uważa, bo Lewy zaraz się pójdzie poskarżyć do pani. Pani Ani Lewandowskiej, ona ma czarny pas w karate i ona raz dwa mu wytłumaczy, kim jest Robert Lewandowski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.

0: Hej, czat. Potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
1: Cześć, jasne. Mogę je przygotować.
0: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
1: Nie możesz. Pracownicy sami tego nie ogarną.
0: A skrócenie szkoleń BHP?
1: Zapomnij. Od tego może zależeć czyjeś życie.
0: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
1: Koniec żartów. Przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
2: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.

0: MJ Deli, numer 1 rap 20 w Radiu SK. Wiedzieliśmy, że to wam się spodoba, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Dzisiaj robimy listę waszych czwartkowych sukcesów. Martyna nagrała głosówkę na SK-owym Messengerze.
1: Witam wszystkich w Radiu SK.
0: Okej.
1: Mi już się dziś udało nawet wyjść z pracy i mam wolne, więc życzę wszystkim miłego dzionka.
0: A no, ten dzień będzie miły, szczególnie dla twoich domowników, bo ja w tej głosówce słyszę tak. Skoro wróciłam wcześniej do domu, to mam czas, żeby ogarnąć kuchnię po śniadaniu, pościelić łóżko w sypialni i zacząć robić obiad. To będzie dobry dzień.

0: front folk like a leaf of put the.
1: So what, we get drunk. So what, we don't sleep. Living young and wild and free.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Idealna para na wieczór i z rana. Ona świeża i chrupiąca. On delikatny i bogaty w smaku. Pyszna bułeczka tylko z serami żółtymi w plastrach, tradycyjnymi smażonymi lub serkami topionymi od firmy Sertop. Sery Sertop. Dopasowane do rytmu dnia. www.sertop.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
13: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
15: Czy to koniec lata w Beskidach? Nie do końca, jeszcze będą słoneczne, piękne akcenty we wrześniu. Na razie mamy wyraźny spadek temperatury, u niektórych też spadek nastroju, więc słuchajcie Eski, żeby sobie ten nastrój trochę poprawić. Jutro opady deszczu, weźcie parasol do pracy.
16: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
17: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
18: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
19: Minęła 11, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam na miejscu. Ciężki sprzęt. Niebawem rozpocznie się próba podniesienia wykolejonych wagonów i lokomotywy. To po wczorajszej katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Od wczoraj ruch na tej trasie jest wstrzymany, mówi Włodzimierz Kiłczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
20: Rozpoczęliśmy naprawę toru numer 1. Zostały zdemontowane szyny, zostały zdemontowane uszkodzone podkłady. Jak tylko będzie możliwość usunięcia tego wagonu, który stoi w poprzek, zostanie on usunięty.
19: Jest szansa, że jutro ruch pociągów zostanie przywrócony po jednym torze. Dwie osoby zatrzymane za rozlanie drażniącej cieczy w halach targów Kielce. Doszło do tego podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Zatrzymane to dwie młode kobiety.
21: W wieku 20 i 22 lat. Na dziś zaplanowane są czynności z ich udziałem. Wartość strat powstałych w wyniku tego zdarzenia została wstępnie oszacowana na kwotę 2,5 tysiąca złotych.
19: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepa z policji w Kielcach, a to kolejny incydent podczas wydarzenia. Wcześniej zatrzymano obywatela Ukrainy, który próbował wnieść na teren obiektu ostrą amunicję. Portugalia pierwszym rywalem polskich siatkarzy w drodze po obronę tytułu Mistrzów Europy. Podopieczni trenera Nicoli Grbicia to jeden z głównych faworytów turnieju. Biało-czerwoni fazę grupową mistrzostw i pucharową do ćwierćfinałów będą rozgrywać w Sofii, a początek meczu o 15.00.
0: SK Beskidy News.
15: Ponad pół roku funkcjonowania komunikacji powiatu żywickiego samorządowcy chwalą rozwiązanie, tak jednogłośni nie są jednak pasażerowie. Zauważa w rozmowie z nami starosta żywicki Adrian Midor.
11: Bardzo dużo kursów obserwujemy na tych liniach do Rajczy, do Ujsu, prowadzących na południe.
15: Komunikacja powiatu żywickiego to obecnie 33 linie. 27 września w Żabnicy czeka na Was łosot, czyli zakończenie sezonu pasterskiego. Zobaczycie przemarsz owiec, posłuchacie góralskiej muzyki i spróbujecie regionalnych produktów.
22: Uwaga, potrzebna pilna pomoc. Julia pisze na eskowym Messengerze. Hej Eska, dzisiaj tak się nie wyspałam, że potrzebna mi kawa pod kroplówką. Niepotrzebna kroplówka ani kawa. Wystarczy eseczkę dać głośniej. Najpierw Damiano Dawid, a potem bracia Fastboy z wakacyjnym numerem. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: można podgwizdywać i jakoś ta czwartkowa praca leci. Maroon 5 i Christina Aguilera w Radiu SK i to jest bardzo dobry czwartek. Widać to w waszych głosówkach na SK-owym Messengerze, bo teraz dopisujemy kolejną rzecz na liście waszych czwartkowych sukcesów. Piotrek.
1: A moim czwartkowym sukcesem jest to, że udało mi się zrobić bardzo ciężki trening nóg. Wow. Teraz nogi mam jak z waty i ledwo co chodzę.
0: Szacun, Piotrek, bo ty jesteś jedną z niewielu osób w Polsce, która robi nogi na siłowni. Ja tylko przypomnę, że się jesień zaczyna, sezon na noszenie długich spodni i tak tych nóg widać nie będzie. Lepiej klatę zrób, Piotrek. Ale zaraz, skoro ty już teraz masz problemy z chodzeniem, to ja się boję pomyśleć, co będzie, jak przyjdzie ten moment, a przyjdzie w pewnym momencie, że będziesz musiał usiąść, zgiąć nogi bardzo precyzyjnie. Trzymamy za ciebie kciuki. A jeśli wy macie w planach trening na siłowni, to śmiało zabierajcie Eskę na słuchawki, bo my mamy dużo energicznych numerów. Za chwilę Axwell Ingrosso. A do Piotrka, tak w nagrodę za to, że nogi na siłce robił, leci zestaw eskowych gadżetów.
2: Reklama.
3: Pani Paciu, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: I po reklamie.

0: Sombr w Radiu SK. Mam nadzieję, że wy jesteście ready, bo SK jest zawsze w gotowości, żeby grać wam najlepsze nowości. Od razu jak się pojawią, to my to gramy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Od rana do wieczora najlepsze nowe numery i teraz na naszą antenę wskakuje stara nowość, bo to będzie muzyczna podróż w czasie do roku 2011. Słuchajcie, to było jeszcze przed piłkarskim Euro w Polsce. W 2011 roku Sean Paul wypuścił ten kultowy hicior. Pamiętacie te czasy? Ja wtedy do szkoły chodziłem, ale się tego słuchało. Mamy dobre wspomnienia z tym numerem. I teraz, po 15 latach, doczekaliśmy się nowej wersji tego kawałka, za którą odpowiada francuski projekt muzyczny Riviera. Sean Paul daje kciuka w górę, mam nadzieję, że wam też się spodoba.

0: Hit zawsze na czasie, Britney Spears w Radiu SK. Ile? To pytanie zadaje sobie teraz wiele osób. Wczoraj była premiera nowego modelu pewnego znanego smartfona z takim owocem na tylnej klapie. I słuchajcie, najmocniejsza wersja tego smartfona kosztuje 12 800 zł. Przecież za tyle to już samochód można kupić. Słuchajcie, jakbyśmy mieli telefon za taką wielką kasę, to przecież aż strach go z kieszeni wyciągać. Byśmy go używali tylko w niedzielę i święta jak najdroższe ubrania z naszej szafy. Słuchajcie, jak się patrzy na ceny nowych smartfonów w dzisiejszych czasach, to nagle człowiek stwierdza, że ten mój stary to w sumie nie jest taki zły. Może się trochę tnie, może jest pajączek na przedniej szybie, ale pochodzi jeszcze trochę.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
3: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
4: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609 304 454. www.drewnopartner.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
7: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
9: I po reklamie.

0: rondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa tajna kara.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa tajna kasa.

Armin van Buuren w Radiu SK. Ten pan już jutro przejmie antenę Radia SK i zrobi jeszcze bardziej imprezkową, weekendową atmosferę. Armin van Buuren w każdy piątek po 23 gra swój set w SK Live Remix Estate of Trance tylko na antenie Radia SK. Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na bardzo dobrym kursie w kierunku piątku. W czwartkowe popołudnie już za chwilę wprowadzi nas Michu Zobkowski.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, jedna plus jedna za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu fabryki dobrych materacy w domu handlowym Klimczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. FDM.pl.
6: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609 304 454. www.drewnopartner.pl.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Idealna para na wieczór i z rana. Ona świeża i chrupiąca. On delikatny i bogaty w smaku. Pyszna bułeczka tylko z serami żółtymi w plastrach, tradycyjnymi smażonymi lub serkami topionymi od firmy Sertop. Sery Sertop. Dopasowane do rytmu dnia. www.sertop.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
13: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
15: Temperatura w naszym regionie wyniesie dziś maksymalnie 19 stopni. Do końca dnia chmury słońca, ale już brak większych barw deszczu. Takie większe opady pojawią się jutro w Beskidach i tylko 13 stopni, także wyraźny spadek temperatury. Jutro do pracy weźcie pracę.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
13: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
16: Południa, Agata Kruściek, zapraszam. W akcji służby i ciężki sprzęt. Cel: podnieść wykolejone wagony i lokomotywę. To w Sokolnikach Suchych pod Radomiem po wczorajszej katastrofie kolejowej. Po uderzeniu ciężarówki w pociąg jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Na miejscu katastrofy jest nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.
17: Zniszczenia są ogromne. Uszkodzony jest nie tylko sam tabor, ale też infrastruktura. Jak wyjaśnia Włodzimierz Kiewlicki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych, sytuacja na torach wymaga użycia specjalistycznego sprzętu o ogromnym udźwigu.
18: Planujemy pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę.
17: Dźwigi są już stabilizowane, czekają na dociążenie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze dziś po południu ruszy naprawa pierwszego z torów, a ruch pociągów przynajmniej jednotorowo ma zostać przywrócony jutro w godzinach późno popołudniowych.
16: A przypomnijmy, że po tym wypadku na jutro związkowcy zapowiedzieli ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Mówią głośne nie. Mieszkańcy Gomulina Włódzkiem sprzeciwiają się budowie ogromnej chlewni.
19: Żeby nie było takiego odoru.
20: Mieszkańcy się boją głównie zapachu.
19: Transportu dużego, wywozu gnojowicy.
16: Rozmawiał Rafał Różycki, a chlewnia miałaby powstać 200 metrów od zabudowań. Nowy Targ będzie rowerową stolicą kraju w weekend Małopolska Tour. Wśród najbardziej widowiskowych zawody MTB.
21: Czekają dwie trasy. Jedna 25 km, druga 40 km.
16: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, a szczegółów szukajcie na małopolskatur.pl.
22: SK Beskidy News.
15: Choć uczniowie mogą korzystać z hali sportowej w Moszczelicy, ma zostać ona oficjalnie otwarta 2 października.
23: Obiekt sportowy o nietypowej konstrukcji, na bazie drewnianej konstrukcji stałej, powlekane takim płótnem.
15: Mówił starosta żywiecki Stanisław Kucharczyk. Hala to inwestycja za około 5 600 000 zł. Motocykliści z Żywiecczyzny 27 września wspólnie zakończą sezon. Grupa Moto Żywiec organizuje przejazd, który rozpocznie się w Czernichowie o 11, a zakończy w Żywcu.
0: Ale ja wam ładnie zagram. I to w dodatku po polsku będzie dużo sztosów. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Będzie Zalia, Tylko kochaj mnie. Będzie Kuba i Kuba Chłopaki, a na początek Dawid Podsiadło. Michu Sapkowski, witajcie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez próby.

0: H, R&B, Ring My Bell, jeden z waszych ulubionych numerów ostatnio. No, w końcu szóste miejsce w gorącej 20 Radia SK. A moi drodzy, H ma dla was, drodzy słuchacze Radia SK, coś naprawdę wyjątkowego. O czym jeszcze nie mogę powiedzieć, ale wszystko wyjaśni się w nocy z czwartek, piątek, czyli za 12 godzin. Za 12 godzin wszystko będzie jasne. Mocno zapraszam na spotkanie z Matim Fuczyło, który będzie podczas naszej nowej jesiennej pozycji programowej, czyli programem Wszystkie Hity Zaczynają Się w ST o godzinie 23. Tak, będzie Mati i będzie sporo premier i tyle mogę w tym momencie powiedzieć. Nic więcej nie mogę, ale mocno zapraszam na spotkanie z Matim właśnie po 23. Zaraz po północy najświeższe numery, te takie, które właśnie premiera mają o północy, wybrzmią na antenie Radia SK, jak od teraz, co tydzień w nocy z czwartku na piątek. Zalia, obiecałem, będzie, tylko kochaj mnie, a później Rudimental i Khalid u nas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
5: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

0: A co tam? Przypominam, Akcent i Kylie na antenie Radio SK to hity zawsze na czasie. Za chwilę będzie PZ Mataka z Bałaganem, czyli Plan B, a później Mark Ronson i Miley Cyrus na antenie Radio SK. Jak mówiliśmy w newsach, jutro strajk maszynistów i już wiadomo, że będą na kolei naprawdę spore opóźnienia. Ktoś mógłby powiedzieć, ale że oni tak codziennie strajkują, bo dla wielu takie opóźnienia to dzień jak codzień. Oj, wiem, że spóźnione pociągi to nie wina maszynistów, no. Czasem są też inne powody.
1: Szyny były złe, a podwozie też było złe.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Dużo dobrego!
8: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego!
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A zimowy

0: Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
1: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
2: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.

0: 4,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danone Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk
1: Patrol! mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto.
9: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
9: 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: Jak kończyć godzinę hitów, to w takim stylu na antenie Radia Zgaz. Jana Spyro i Great Expectation. Tuż przed godziną 13. Za chwilę newsy, a po godzinie 13 kolejny wór pełen hitów na czasie. Będzie Avicii na sam początek Westę.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
11: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
12: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe High Protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
13: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Doskonale, kupujemy.
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 18,47,12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto.
20: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
21: To ja też chcę.
20: 24,30.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
25: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
26: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
27: Czy to koniec lata w Beskidach? Nie do końca, jeszcze będą słoneczne, piękne akcenty we wrześniu. Na razie mamy wyraźny spadek temperatury, u niektórych też spadek nastroju, więc słuchajcie Eski, żeby sobie ten nastrój trochę poprawić. Jutro opady deszczu, weźcie parasol do pracy.
26: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
25: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
24: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
0: 13. Agata Chruściak, zapraszam. 8 osób nadal w szpitalach, to po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych. Wiadomo, że ofiarą śmiertelną zdarzenia ciężarówki i pociągu jest 39-latka z okolic Lublina. W poważnym stanie są kierowca i maszynista.
1: Stan zdrowia nie pozwala na wykonanie czynności. Pobrana została krew od obydwu kierujących. Ustalimy, czy byli trzeźwi w chwili tego zdarzenia.
0: Informuje Aneta Guście z prokuratury okręgowej w Radomiu. Na miejscu katastrofy cały czas pracują śledczy.
2: Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagażek.
0: Zapowiada Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Zabezpieczono już m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Granica 8 zł za litr benzyny przebita. Kierowcy płaczą i płacą. Na razie nie widać, by sytuacja miała się poprawić, co odbije się na gospodarce. Kto najszybciej odczuje galopujące ceny?
3: Właśnie taksówkarze, kurierzy, którzy prowadzą własną działalność, przewoźnicy.
0: Mówi profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wysoka cena, zwłaszcza oleju napędowego, uderza też w rolników. Wnioski można składać od poniedziałku. To w ramach podkarpackiego czeku turystycznego. 300 zł dopłaty mogą dostać osoby, które krótki jesienny urlop spędzą w województwie. W bazie znajdziecie blisko 350 obiektów.
4: SK Beskidy News.
27: 4,5 miliona złotych dotacji na 4 karetki, w tym jedną specjalistyczną do transportu noworodków i wcześniaków, pozyskał powiat bielski dla swoich jednostek medycznych. Pieniądze pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
19: To jest sprzęt bardzo kosztowny i bardzo drogi, szczególnie ten, jeżeli chodzi o karetkę N, czy są dla bielskiego pogotowia ratunkowego.
27: Mówił starosta bielski Andrzej Płonka. Zakład Wody Ciągów i Kanalizacji w Andrychowie zapowiada przerwę w dostawie wody w Inwałdzie. Utrudnienia rozpoczną się dziś o 15 i mają potrwać do północy.
21: SK Story, czyli nasz multimedialny magazyn na story.sk.pl w tym miesiącu razem z Oskarem Cymsem. Jego bez końca obiecuję, że zagram dosłownie za kilkanaście minut. Teraz Avicii, za chwilę Temper City, Michu Sopkowski. Witajcie, zapraszam. 13:02 na zegarach. SK już wam gra!

0: White 2115, Palary i Vivi Simon, czyli To Coś na antenie Radio SK. Radio wciąż ma to coś, jeśli chodzi o medium. Wiemy o tym dobrze, bo codziennie po radio sięga 18 milionów Polaków, a jest nas mniej więcej 37 milionów. W skali tygodnia to są 24 miliony, ale radio jest już inne niż było kiedyś, to fakt. To nie jest tylko medium, to jest multimedium. Odkąd pojawił się internet, to nam tu się każą myć, a niektórym to nawet czesać. Czemu o tym mówię? Mówię o tym, bo mamy naszego Instagrama i na tym Instagramie mamy tu taki specjalny licznik w studiu. W tej chwili jest 249 879 polubień i obserwacji. Do 250 tysięcy brakuje naprawdę, naprawdę niewiele. Tam na przykład jest teraz stories z jednym z ostatnich wkrętów Nosela. Jeśli mielibyście ochotę zobaczyć i przy okazji na przykład jeśli jeszcze nas nie polubiliście, to zrobić to, no nie ma lepszego momentu niż cóż przed albo w okolicach 250 tysięcy, prawda? Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, Veste za moment, a później obiecany Oscar Sims.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
2: I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
0: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
5: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Siła z białka, cukru, brak, Duda, Duda Day.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, To z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
12: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
13: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Marian, jaki laptop jest top?
19: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11, mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: i po reklamie.

0: Imagine Dragons na antenie Radio SK i Demons. Siatkówka to taki sport, gdzie to inne kraje muszą uporać się z demonami właśnie, gdy przychodzi im walczyć z Polakami. Startują właśnie Mistrzostwa Europy Facetów. Za półtorej godziny pierwszy mecz biało-czerwonych z Portugalią. No, apetyty mamy spore, bo nasi są po pierwsze w niezłej formie, a po drugie w ostatnich trzech Mistrzostwach Europy to byliśmy cały czas na pudle. W 2019 brązowy, 2021 też brązowy, a w 2023 roku to był złoty medal. No i pewnie zwróciliście uwagę, że były lata nieparzyste, a teraz po raz pierwszy mamy rok parzysty. No, rozregulowało się to, ale podobno kolejne Mistrzostwa Europy mają być już w parzystych, czyli za dwa lata w 2028 roku. Najpierw wygrajmy te! A zresztą z rzeczy, które mogą się nam rozregulować, to lepiej Mistrzostwa Europy w siatkówce niż coś innego. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beast za moment, a później coś od Sanach u nas.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
0: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gram.

0: Alex Warren i Passenger tuż przed godziną 14 na antenie Radio SK. Po 14 jedziemy razem z wami z kolejną godziną hitów na czasie. I wcale nie trzeba mieć biletu, można na gapę, byleby z odpalaną eską. Łatwoganki, Majko, czyli wszystkie marzenia zaraz po godzinie 14 w Esce.
1: Radio SK. Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Tylko w czwartek 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrovit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
21: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
22: Temperatura w naszym regionie wyniesie dziś maksymalnie 19 stopni. Do końca dnia chmury słońca, ale już brak większych barw deszczu. Takie większe opady pojawią się jutro w Beskidach i tylko 13 stopni, także wyraźny spadek temperatury. Jutro do pracy weźcie pas.
21: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
20: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Związkowcy gotowi do protestu, sztab kryzysowy w PKP Intercity i rozmowy z ministrem. Szef resortu infrastruktury rozpoczyna właśnie spotkanie z maszynistami, a ci zapowiedzieli na jutro ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
1: Pasażerowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jak mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, jutro przez całą dobę pociągi na przejazdach kolejowych pojadą wolniej. Maszyniści apelują też o zmiany przepisów tak, aby zwiększały bezpieczeństwo na przejazdach.
19: Kierowca musi sobie zdawać sprawę, że łamanie przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych to jest bardzo poważne wykroczenie.
1: Po wypadku w Sokolnikach Suchych minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy.
0: A dodajmy informację sprzed chwili. Na miejscu katastrofy kolejowej pod Radomiem służbom udało się już postawić na torach wykolejoną lokomotywę. Śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w miejscowości Wyryki Wola umorzone. Do zdarzenia doszło rok temu w trakcie neutralizacji 3 rosyjskich dronów, a te naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Mieszkańcy uszkodzonego budynku dostali lokal zastępczy, mówi Jolanta Borsuk, sekretarz gminy Wyryki.
23: Poprzedni dom został wyburzony, na uprzątniętej działce postawiono nowy budynek.
0: A koszt budowy pokryło Ministerstwo Obrony Narodowej. Poszkodowani jeszcze w tym roku mają w nim zamieszkać. Najpierw upała, potem załamanie pogody na północy Włoch. Po przejściu gwałtownych burz i ulew zginęła tam jedna osoba. W Mediolanie zawalił się sufit w sądzie. Wiele dróg zalanych jest w Bergamo. Lokalne podtopienia zanotowano też w Wenecji i Rzymie.
24: SK Beskidy News.
22: Ponad pół roku funkcjonowania komunikacji powiatu żywickiego samorządowcy chwalą rozwiązanie, tak jednogłośni nie są jednak pasażerowie. Zauważa w rozmowie z nami starosta żywicki Adrian Midor.
25: Bardzo dużo kursów obserwujemy na tych liniach do Rajczy, do Ujsu prowadzących na południe.
22: Komunikacja powiatu żywickiego to obecnie 33 linie. 27 września w Żabnicy czeka na Was łosot, czyli zakończenie sezonu pasterskiego. Zobaczycie przemarsz owiec, posłuchacie góralskiej muzyki i spróbujecie regionalnych produktów.
26: Kto się stęsknił za Bledką, to obiecuję, że komu miałabym powiedzieć ten singiel dosłownie za kilka chwil wcześniej. Andrea Bocelli, David Guetta i spółka, czyli DNA. A na początek Wszystkie marzenia. Łatwo Gang i Majko. 14:02 na zegarach w czwartek 10 września. W SC już grają Michu Sapkowski. Witajcie!

0: kapitalną energię wciąż ma ten kawałek, prawda? One Republic, All the Right Moves na antenie Radia SK. Bardzo dobry ruch, bardzo dobre posunięcie. To nie grzebać przy radioodbiorniku co najmniej do godziny 18. Nie ściszać, zgłaśniać to można, ale na pewno nie wyłączać i nie zmieniać stacji. Stoń tutaj Kościel z wami po godzinie 15. Już teraz obiecuję. No i oczywiście pierwszy raz z SK, opcja na to, żeby zgłosić się do chłopaków i oni już zajmą się tym, żeby ten pierwszy raz wasz spełnić. Julka wczoraj odezwała się, bo chciałaby zrobić fajne zdjęcia tylko dla swojego męża. Taką intymną sesję. I nie, wcale nie chodzi o zdjęcia rentgenowskie. I nawet, słuchajcie, wcale nie chodzi o sesję. Julka zażyczyła sobie własną drukarkę foto, tak żeby nikt nie mógł... Poczekajcie, tak jak ona to powiedziała, żeby nikt inny nie mógł się podpiąć, jakkolwiek to brzmi. Oczywiście, że drukarka już opłacona, a kolejne zgłoszenia pakujecie już teraz na sk.pl albo w aplikacji Radia SK, a Sonita i Korościel Wesce po 15. Bletka, obiecałem, będzie. Później Purple Disco Machine.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Mediaexpert,
1: taniej masz. Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
2: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w domu handlowym Klimczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. FDM.pl.
5: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
6: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
7: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
11: Poleca Radio SK.
12: I po reklamie.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
11: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie.
14: Idealna para na wieczór i z rana. Ona świeża i chrupiąca. On delikatny i bogaty w smaku. Pyszna bułeczka tylko z serami żółtymi w plastrach, tradycyjnymi smażonymi lub serkami topionymi od firmy Sertop. Sery Sertop. Dopasowane do rytmu dnia. www.sertop.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango na antenie radiacka. Przez chwilę ożywiona dyskusja od czego, co, kogo boli i czemu są to cztery litery i czy panowie rozwiną ten temat po godzinie 15 czy nie, ja bym bardzo chciał wiedzieć.
1: Mnie bardzo boli, że muszę kolejne 3 godziny spędzić tu z Cinkiem. Nie zostałbyś ze mną, a on by poszedł sobie
2: nawzajem.
1: Do domu.
2: Michał, ja to słyszę.
3: A jesteś, to cześć,
0: dzień dobry, witam. Cześć. Zasięg się skończył, do usłyszenia.
1: Pa.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
22: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
23: Mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny, czyli teraz m.in. na Browarnej Dworcowej Armii Krajowej trzeba trochę wyhamować. Większy ruch samochodowy oczywiście również w Milówce w Węgierskiej Górce. I przypominam o sporych utrudnieniach między Żywcem a Węgierską Górką na S1. Jutro deszczowy dzień w Beskidach.
22: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum – Żywiec.
21: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
24: 15. Agata Chruściek, zapraszam. A na początek alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. W przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Komunikat o takiej treści trafił do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Trwają rozmowy ostatniej szansy, czyli spotkanie maszynistów z ministrem infrastruktury. To reakcja na zapowiedź protestu po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Maszyniści zapowiadają, że jeśli nie dojdzie do zmian w zakresie bezpieczeństwa, jutro wszystkie pociągi zwolnią na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. godzinę. Mateusz Gołębiewski rozmawiał z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem przed wejściem na rozmowę.
0: Minister nie chciał zdradzić, co zaproponuje związkowcom, by do protestu nie doszło, ale podkreślał, że rząd przygotowuje się również na najgorszy ze swojego punktu widzenia scenariusz, czyli ogólnopolski protest w pełnym wymiarze.
1: My już od rana organizujemy komunikację zastępczą, więc przygotowani jesteśmy na najgorszy scenariusz, ale mam nadzieję, że dzisiaj przemówię do rozsądku związkowcom i złagodzą swoją formę protestu.
0: Maszyniści przekonują, że bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to tylko wierzchołek góry lodowej.
24: A związkowcy twierdzą, że o tych problemach wielokrotnie informowali już resort. Polska właśnie zaczyna rozgrywki w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Biało-czerwoni lada moment zagrają z reprezentacją Portugalii. Strefę kibica w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki.
2: Problemów nie będzie?
15: Nie będzie, na pewno. Musimy rozpocząć tylko dobrze te mistrzostwa. Na pewno bardzo dobrze pójdzie.
19: Będzie od początku dominacja i prowadzenie.
24: A mecz jest rozgrywany w Sofii.
25: SK Beskidy News.
23: Choć uczniowie mogą korzystać z hali sportowej w Moszczelicy, ma zostać ona oficjalnie otwarta 2 października.
26: Obiekt sportowy o nietypowej konstrukcji, na bazie drewnianej konstrukcji stałej, powlekane takim płótnem.
23: Mówił starosta żywiecki Stanisław Kucharczyk. Hala to inwestycja za około 5 600 000 zł. Motocykliści z Żywiecczyzny 27 września wspólnie zakończą sezon. Grupa Motożywiec organizuje przejazd, który rozpocznie się w Czernichowie o 11, a zakończy w Żywcu.
25: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
27: Witamy serdecznie, kochani. To jest czwartek, 10 dzień września i to jest dobra i zła informacja. Dobra dla słuchaczy, ponieważ 10 dzień miesiąca to jest dzień wypłaty, ale zła dla nas.
28: Nie, ale nie wszędzie, to różnie w różnych firmach, ale a niektórych nie ma wypłaty.
27: Ale najczęściej to jest, proszę ciebie, 10, ale w związku z tym, że my tu pracujemy dopiero w Radiu SK 10 dni, to my nie dostaniemy wypłaty.
28: Jak
27: teraz,
28: to nie
27: wiesz?
28: To,
27: no teraz nie dostaniemy, my dopiero dostaniemy w październiku. I teraz jak przeżyć wrzesień? Wrzesień,
28: jak
27: przepraszam.
28: Właśnie, to jest pytanie do naszych słuchaczy. Jak przeżyć wrzesień?
27: Jak przeżyć wrzesień? Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze, czekamy. My pozdrawiamy, zapraszamy. Zalia teraz będzie grała w Radiu SK, tak? Tak, coś chciałeś jeszcze?
28: Nie,
27: dobrze.

0: Somber, my body isn't ready w Radiu SK. Proszę Państwa, do tej pory było nam bardzo miło w Radiu SK i wszystko fajnie, aż tu nagle przychodzi 10. My sprawdzamy z Cinkiem konta bankowe, nic zero, nic, zupełnie. A 10. ludzie dostają przelewy. No z tym, że dlaczego mieliśmy Cinek dostać przelew, skoro pracujemy tu 9 dni? Trochę przykro, trochę rozumiemy. Tak czy inaczej, pytanie brzmi do Was, kochani słuchacze, jak mamy w związku z tym przeżyć ten wrzesień?
1: Cześć chłopaki, w razie jakbyście chcieli przeżyć wrzesień, to chodźcie koło, gdzie tam mieszkają kaczki. Aha. To może wam chleb rzucą, jak będziecie biedniejsi niż one.
2: Okej, super, świetny pomysł, tylko niestety kaczki dopływają do chleba szybciej niż ja.

0: Baby Romeo i Fly High w Radiu SK. Tymczasem na SK-owym Messengerze zbieramy głosówki na temat tego, jak przeżyć wrzesień, bo my tu jesteśmy już 10 dni, a jeszcze nie widzieliśmy żadnych pieniędzy. Mm-hmm. To trochę normalne, no ale utrudnia życie. No to posłuchajmy.
1: Panowie, zbierajcie butelki plastikowe. Nie jeden się wzbogacił na tym już.
2: Oczywiście, że tak i nie ma co z tego żartować. To jest teraz sposób na wzbogacenie się. Aha, wiem, Cinek, tak, że ty skądinąd zbierasz butelki. Ja jeszcze nie, dlatego mam dla ciebie tę butelkę. Proszę, proszę bardzo.
0: A dzięki, ja taką już mam.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Od września Gorąca 20 startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama. Yeah, yeah.
9: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
10: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bardzo.

0: Sobel i Sanach w Radiu SK, a teraz wszystkie hity zaczynają się sami wiecie gdzie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Jak byłeś młodszy, Michał, to oglądałeś Hannę Montanę?
0: Nie, nie oglądałem. No oglądałem żużel, skoki narciarskie, piłkę nożną oglądałem. Byłem mężczyzną, byłem małym mężczyzną,
2: Michał, tak? Możesz mi powiedzieć.
0: Dobra, oglądałem.
2: Oglądałeś.
0: Tak.
2: Podobała ci się?
0: Nie.
2: Nie podobała ci się?
0: No, mogę powiedzieć?
2: Tak.
0: Tak.
2: A teraz ci się podoba?
0: Co, Miley Cyrus? No. Tak, podoba mi się jeden teledysk, jak ona na takim wrecking ball.
2: Na kuli.
0: Pół naga się
2: bujała. Buja się na kuli, tak?
0: Buja się na kuli, kochanie. Tak, tak.
2: Tak, teraz wydała nową piosenkę Bass Persuades i ten hit zaczyna się również w Esce, a płyta pod tym samym tytułem Bass Persuades pojawi się za tydzień w piątek. To co, posłuchamy sobie przedsmaku?
0: A jak?

0: Adele, Rolling in the Deep w Radiu SK. Proszę Państwa, już za 22 minuty, godzina 16, to wspaniały moment, żeby poinformować o akcji, która się nazywa SK po raz pierwszy. My tu jesteśmy po raz pierwszy, znaczy już drugi tydzień, ale cały czas jakby jesteśmy świezi, czy świeży?
1: Świeżsi.
0: My nie jesteśmy świeżi, tak to trochę. W ogóle bez sensu.
1: Szczególnie o tej godzinie.
0: Tak, także słuchacze na Radiu SK.pl zgłaszają swoje kandydatury, co chcieliby zrobić po raz pierwszy. Co tam jest?
1: Tak, na przykład Justyna chce lecieć do Laponii, do Świętego Mikołaja.
0: A wiesz, jak go widziałem? Bo ja byłem na skokach w Kusamo, to jest bardzo blisko Laponii.
1: Ale mieliśmy rozmawiać o Justynie, a nie o tobie.
0: Przepraszam.
1: Ale już skończyliśmy, możesz mówić.
0: No i byłem w tej Laponii na skokach w Kusamo i tam Mikołaj z Mikołajową zawsze przyjeżdżają. I to jest cały czas ten sam Mikołaj, on ma już ze 100 lat.
1: No właśnie, a wracając do słuchaczy, to cały czas możemy finansować wasze pierwsze razy. Zgłaszajcie się na SK.pl, my mamy dużo pieniędzy i nimi się dzielimy. Znaczy służbowych pieniędzy oczywiście.
0: Tak.
1: I rozdajemy wam te pieniądze, przelewy robimy już po godzinie 16, także bądźcie czujni.
2: Promocja. Więcej.
3: Więcej. Jeszcze więcej.
2: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
3: W piątek startujemy o 20:00.
2: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
3: SK Live Remix.
2: Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
7: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
8: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. To kupuje.
3: I po reklamie.

0: Post Malone w radiu SK Sunflower.
1: Już teraz ja?
2: No mów.
1: A bo miał być o sporcie, nie wiedziałeś co powiedzieć, tak? I zwróciłeś
2: nie, mogę powiedzieć.
1: No to powiedz.
2: Dobrze, teraz będzie o sporcie.
1: Polska gra z Portugalią na Mistrzostwach Europy
2: Polska
1: Siatkarzy.
2: Polska gra z Portugalią.
1: Na Mistrzostwach Europy Siatkarzy.
2: Na Mistrzostwach Europy Siatkarzy.
1: I prowadzimy w setach 2-0, ale nie ma się z czego cieszyć, bo oni są strasznie słabi, także spokojnie.
2: Także na smutno prowadzimy.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w domu handlowym Klinczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. FDM.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
12: Popołudniowy szczyt komunikacyjny, czyli teraz większy ruch samochodowy mamy w ścisłym centrum Żywca, w Milówce, w Węgierskiej Górce. Nieco więcej samochodów też oczywiście o tej porze na drodze 945, 946 i na drodze 948. Uwaga, jutro szykujcie się na większe opady deszczu.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: 16. Agata Chruściak. Zapraszam. Rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury były konstruktywne, ale porozumienia na razie brak. Maszyniści podtrzymują więc zapowiadany na jutro protest. Odpowie za nielegalne posiadanie 7 sztuk amunicji. 43-letni Ukrainiec chciał wnieść amunicję na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
14: Mężczyzna przyznał się do stawianego mu zarzutu, złożył także wyjaśnienia.
13: Wyjaśnia Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. To nie jedyny incydent, do jakiego doszło na targach. Dwie młode kobiety rozlały drażniącą ciecz, są teraz przesłuchiwane, a straty oszacowano na 2,5 tysiąca złotych. Droższa benzyna i olej napędowy to nie tylko problemy kierowców. Za chwilę koszty przeniosą się na konsumentów, ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
15: Paliwo, którym napędzane są samochody dostawcze, maszyny rolnicze, będzie to mogło wpływać na cenę dostaw.
13: A cena popularnej 95 na wielu stacjach przebiła już granicę 8 zł za litr. Diesel jest średnio o złotówkę droższy.
16: SK Beskidy News.
12: 4,5 miliona złotych dotacji na 4 karetki, w tym jedną specjalistyczną do transportu noworodków i wcześniaków, pozyskał powiat bielski dla swoich jednostek medycznych. Pieniądze pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
17: To jest sprzęt bardzo kosztowny i bardzo drogi, szczególnie ten, jeżeli chodzi o karetkę N, czy są dla bielskiego pogotowia ratunkowego.
12: Mówił starosta bielski Andrzej Płonka. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie zapowiada przerwę w dostawie wody w Inwałdzie. Utrudnienia rozpoczną się dziś o 15 i mają potrwać do północy.
18: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
19: I żeby była jasność, nikt nie każe wam słuchać nas za darmo. My normalnie płacimy za to, że nas słuchacie. To jest akcja SK po raz pierwszy, w której finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. To znaczy, wy piszecie nam na SK.pl, czego jeszcze nie robiliście, a chcielibyście zrobić, i my wyskakujemy z kasą, i to już niedługo.
20: Teraz już będziemy dzwonić?
19: No tak.
20: A już wiemy do kogo?
19: Za pół godzinki.
20: Już wiemy do kogo?
19: No już trochę się domyślałem.
20: Troszkę tego, już tego. Calvin Harris, My Way, teraz w Radiu SK.
19: Ramy.
21: Radio SK. Why wait to say, at least I did it my way.

0: / tickets. Bądź z nami w grze!
1: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz? Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Idealna para na wieczór i z rana. Ona świeża i chrupiąca. On delikatny i bogaty w smaku. Pyszna bułeczka tylko z serami żółtymi w plastrach, tradycyjnymi smażonymi lub serkami topionymi od firmy Sertop. Sery Sertop. Dopasowane do rytmu dnia. www.sertop.pl.
4: I po reklamie.

0: It Ain't Me to Kygo i Selena Gomez w Radiu SK. SK po raz pierwszy to jest taka zabawa, w której wy na SK.pl nam piszecie, jaki pierwszy raz chcecie przeżyć na koszt Radia SK, a my ten pierwszy raz opłacamy i w tej sprawie jest z nami Marta. Cześć!
1: Cześć, witam was serdecznie.
2: Witamy cię, Marta, bardzo serdecznie. Jaki chciałabyś przeżyć pierwszy raz z Radiem SK?
1: No, pierwszy raz SK. Chciałam, żebyście zafundowali mi pierwszy tatuaż.
2: Nie masz jeszcze tatuażu? Taka duża dziewczyna i bez tatuażu?
1: Nie mam, jestem po 40 i nie mam jeszcze tatuażu.
2: Ale jak to? Nigdy nie siedziałaś?
1: Nie siedziałam.
2: Słuchaj, Marta.
1: Marzy mi się wzór wilka.
2: Tak się składa. Wzór wilka ci się marzy?
1: Tak, jak najbardziej.
2: Mhm. Okej, to wiesz, tak się składa, że jest z nami tatuażysta i ten tatuażysta chce ci zadać teraz trzy już bardzo precyzyjne pytania. Dobrze, jesteś gotowa?
1: Okay.
2: Panie tatuażysto, zapraszam.
0: Dzień dobry, to ja jestem tatuatorem i tak się składa, że ja chciałem zrobić swój pierwszy w życiu tatuaż, także mimo, że SK nas połączyła. Mam już dłuto. Mam pytanie, czy ty wiesz coś o wilkach?
1: No nie mieszkam w takich terenach, gdzie są wilki, ale wzór wilka nie umiem tego do końca.
2: W Bieszczadach mieszkasz?
1: Chociaż po prostu czuję ten tatuaż.
2: W Bieszczadach
1: nie, mieszkam w centrum Polski.
0: No dobrze, a jak robi wilk? Może prościej.
2: Bardzo fajnie, bardzo fajnie.
0: Chory wilk, ale tak.
2: Panie tatuatorze, czy ja mogę zadać pytanie?
0: Nie, jeszcze jedno.
2: Panie tatuatorze, jeszcze jedno.
0: Gdzie chcesz, Marta, ten tatuaż?
2: W Radomiu.
1: Na ramieniu.
0: Nie, w jakim mieście pytam?
1: W Łodzi.
0: Myślę, że możemy to zrobić, ale jest jeszcze jedno pytanie.
2: Na jakim morzu? No nie, błagam cię, w Łodzi to jest miasto. No.

0: Nie no, Michał, pytanie twoje.
1: Aha, moje pytanie. Tak. Aha, po co ci ten tatuaż?
2: Ale mądre, nie warto było.
3: Nie, wewnętrznie już dojrzałam. Czuję od dawna, że chcę mieć tatuaż.
1: Dobra, chcesz pieniędzy?
3: Przemyślana decyzja.
1: Cicho, tatuator teraz cicho. Ile chcesz pieniędzy, Marta?
2: Ja chcę pieniędzy.
3: No,
2: chyba
3: potrzebuję 1500 zł, bo to będzie duży deal.
2: Spokojnie, ja to zrobię za dwa.
1: Marta, zrobimy ci tatuaż i zmienimy ci tatuatora na profesjonalnego. Dobra?
2: Dziaramy, brawo!
3: Super. Dziaramy, hej!
1: Gratulujemy.
3: Super, bardzo się cieszę.
1: Trzymaj się.
2: Tak to działa, proszę państwa. Dziaramy Martę. Jeżeli wy chcecie przeżyć z nami swój pierwszy raz, to zapraszamy na sk.pl.

0: Shakira i Loka. Dizzy Rascal towarzyszył Shakirze w tym utworze, to jest Radio SK. Dizzy Rascal, taki brytyjski raper. Aha. Już trochę taki przeszły, wiesz? Mhm. Ale może jeszcze wrócimy.
1: Ale, ale jest na emeryturze? Dobrze się czuje?
0: Tak, tak.
1: Wysoką jest, emeryturę?
0: Jest w ośrodku dla emerytowanych raperów brytyjskich. Aha. W Sulęcinie.
1: No to fajnie. Mamy nadzieję, że tam w Sulęcinie słuchacie Radia SK, kochani.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801.

0: 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
3: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: Joe, End of Beginning w Radiu SK. Stoń tak rozciel, czyli SK w Radiu SK, ale nie jesteśmy sami, bo jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry, Jadziu.
1: Jeszcze raz, nie włączyliśmy Jadzi mikrofonu.
0: Jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry.
1: O, jest z nami pani Jadzia.
2: Dobry.
1: Ustaliliśmy, że pani Jadzia ma dwoje wnucząt, tak? Tak czy nie?
2: Mam czworo wnucząt.
1: Czworo wnucząt. Przed chwilą pani miała dwoje,
0: to
1: czyli
0: się
1: był poród
0: dzieje.
1: Przed chwilą.
0: No. Porody mamy.
1: Ale to idzie.
0: Ale leci.
1: Czy oni są, oni są w wieku szkolnym? Te, oni, one?
2: Tak.
1: I czy oni, one zgłaszają się do pani Jadzi po pomoc w nauce, czy nie?
2: Nie.
1: A gdyby się zgłosiły, to z jakiego przedmiotu Jadziu najchętniej udzieliłabyś im korepetycji?
2: Z prac ręcznych? Znaczy, jak jest jeszcze taki przedmiot w szkole.
1: Oczywiście, że jest, oczywiście, że jest. To jest szydełkowanie na przykład, tak?
2: Tak.
1: A, czy
2: szycie.
1: Się... Szycie.
0: Ale... Szycie.
1: Szycie na antenie, tak czasami się mówi.
2: To jak... Życie na antenie.
1: Dobrze, więc drogie, a czy dzieci słuchają Radia SK? Bo jak słuchają innego, to proszę Jadziu nie mówić absolutnie. Czy one słuchają Radia SK?
2: Nie, dzieci teraz nie słuchają radia.
1: O rety, nie o to nam chodziło. Jadziu, powiedz jeszcze raz, że słuchają.
2: Słuchają.
1: O, dzięki, to była super Jadzia.
2: Jej, radia dzieci.
1: Radia SK. No.

0: Ghost Town to Adam Lambert w Radiu SK. Dzisiaj, proszę Państwa, 10 września mamy Dzień Piłkarza.
1: A dlaczego akurat 10 września obchodzimy Dzień Piłkarza, Cinku?
0: Bo wtedy wygraliśmy chyba finał turnieju olimpijskiego w piłkę nożną. To było w Monachium 7-2, tak? Dobrze mówię?
1: O, jesteś przygotowany. To bardzo miło. To bardzo miło.
0: Mam po prostu neostradę i sobie spojrzałem.
1: Masz taki background wiedzy, nie?
0: Tak,
1: dzisiaj młodzi ludzie tego nie mają. To nie mają.
0: No to już cicho. W każdym razie szukamy sposobu, jak świętować Dzień Piłkarza. Pomysłów jest dużo i nigdy się nie kończą. O czym świadczą głosówki, które nagrywacie na SK-owego Messengera. Posłuchajmy kolejnej.
2: No, facet to chyba może strzelić gola. Może tak zaświętować. Mhm. A my dziewczyny zrobić spalonego. Kotleta na przykład.
1: No tak, bo jak kotlet jest spalony, to nie pozostaje już nic innego, jak strzelić gola, skoro jeść się nie da.
0: A głodniaka zresztą. No,
1: dokładnie. Wręczamy pani skarpety eskowe oraz
0: klapki Kubota.
1: Klapki Kubota.
0: Proszę nie grać w nich w piłkę, nie strzelać w nich goli.
1: Gratulujemy.
0: Wszystko dobrego.
3: Reklama.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
3: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: I po reklamie.

takie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Bez końca i Oskar Cyms w Radiu SK. Sońta i Korościel, dzisiaj 10 września, już w pół do szóstej. Zaraz się będzie ciemno robiło. Patrz, Cinek, jeszcze dwa miesiące temu o tej porze to jeszcze było jasno, wiesz, jeszcze można się było opalać. A teraz, wiesz, patrzę za okno, nie mówię, że już jest ciemno, ale już jest coraz ciemniej. I zaraz, wiesz, zaraz wszystkich świętych, przepraszam, że nie dopuszczam się do głosu, nie, ale akurat mam coś ważnego do powiedzenia. No. Wiesz, zaraz wszystkich świętych, tak. Później święta, wiesz, Sylwester, Nowy Rok i zacznie się robić jaśniej, także to też nie ma co panikować.
1: A co po Nowym Roku, bo nie wiem.
0: Po Nowym Roku jest Trzech Króli.
1: Wośp, Trzech Króli, Wośp.
0: Walentynki.
1: O Wośp, Walentynki.
0: Walentynki.
1: Potem ja mam urodziny, zaraz pamiętasz, którego?
0: No i znowu pandemia, jakoś to się powolutku kręci.
1: Pytałem, czy pamiętasz, kiedy mam urodziny?
0: A pamiętam, w lutym, nie?
1: Tak, którego?
0: Czekaj, o ile się można pamięć?
1: W połowie, właściwie w drugiej połowie. Właściwie to 16.
0: 16. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, na zaś.

0: się w Radiu SK, to Fastboy i Music Sounds. Sonia Karosiel, czyli SK w Radiu SK.
1: Za chwilę Chapel Roan i Good Luck Babe w Radiu SK.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
6: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzeda.

0: Stryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w domu handlowym Klinczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. FDM.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: I po reklamie.
7: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: H, Ring My Bell w Radiu SK. Sońta Krościel, czyli SK w Radiu SK. My już kończymy, a za chwilę z wami Michał Hanczak.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
6: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
5: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
7: Nie, Boże!
5: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu.
8: Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Idealna para na wieczór i z rana. Ona świeża i chrupiąca. On delikatny i bogaty w smaku. Pyszna bułeczka tylko z serami żółtymi w plastrach, tradycyjnymi smażonymi lub serkami topionymi od firmy Sertop. Sery Sertop. Dopasowane do rytmu dnia. www.sertop.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
14: Robert strzela na wyjeździe.
13: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News.
15: SK Sport News.
13: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18.
15: Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
18: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
19: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
20: Popołudniowy szczyt komunikacyjny, czyli teraz większy ruch samochodowy mamy w ścisłym centrum Żywca, w Milówce, w Węgierskiej Górce. Nieco więcej samochodów też oczywiście o tej porze na drodze 945, 946 i na drodze 948. Uwaga, jutro szykujcie się na większe opady deszczu.
19: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
18: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
21: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 zł zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach, Patryk F. W grudniu 2023, dzień przed Wigilią, wjechał samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby. Do naprawy ponad kilometr sieci trakcyjnej oraz 400 metrów torowiska. To po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych. Wykolejoną lokomotywę postawiono już na torach. Do pojazdu może wejść policja.
15: SK Sport News.
21: Pewne zwycięstwo biało-czerwonych na początek Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze pokonali 3-0 Portugalię.
22: Przewaga ogromna, aby tak dalej.
23: Dobry rozruch, piękny, zrobiony wstęp.
21: Mówili kibice z Bełchatowa, a w sobotę Polacy zagrają z Izraelem. Aleksander Wukowicz nie jest już trenerem Widzewa Łódź. Szkoleniowiec stracił posadę tuż przed ligowym klasykiem w Warszawie z Legią.
0: SK Beskidy News.
20: Choć uczniowie mogą korzystać z hali sportowej w Moszczelicy, ma zostać ona oficjalnie otwarta 2 października.
1: Obiekt sportowy od nietypowej konstrukcji, na bazie drewnianej konstrukcji stałej, powlekane takim płótnem.
20: Mówił starosta żywiecki Stanisław Kucharczyk. Hala to inwestycja za około 5 600 000 zł. Motocykliści z Żywiecczyzny 27 września wspólnie zakończą sezon. Grupa Motożywiec organizuje przejazd, który rozpocznie się w Czernichowie o 11, a zakończy w Żywcu.
2: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Eska.
14: Eska. Czego potrzeba Wam dzisiaj wieczorem, żeby ten czwartkowy wieczór po dniu pełnym zajęć był udany? Mam nadzieję, że na przykład Tylko kochaj mnie od Zali to jest taki hit, który dobrze Wam zrobi. Od niego rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie w imprezce. 2 po 18, tu Hanczak, witam.

0: Loser to jest osoba, która poszła na grzybobranie i wróciła z lasu z pustym koszykiem? Możliwe, tak na czasie. Dzisiaj mam wrażenie, że mój Instagram został zalany przez zdjęcia od moich znajomych, którzy poszli na jakieś grzyby. Kiedy oni w ogóle mają na to czas? No moi rodzice na emeryturze na przykład też. No i opowiadają o tym i chwalą się zdjęciami, co takiego w lesie znaleźli. No więc w takim razie może tego będzie dotyczyło moje pytanie, które zadam za chwilę. 664-402-302. Wy dzwonicie, ja zadaję pytanie, a wy odpowiadacie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. I tak to będzie związane z grzybobraniem. Zobaczymy, kto się do mnie dodzwoni. 664-402-302. A to oczywiście Tame Impala już za nami. Hit pod tytułem Loser. Za chwilę m.in. nowość od Toflow. To będzie jej hit Talking Body. Ale wcześniej sprawdźmy, kto się do mnie dobija, bo już ktoś jest na linii. Halo, witam. Halo, jak masz na imię? Słuchawka przy uchu. Najlepiej wtedy się usłyszymy. Anna! No to w takim razie coś, co możemy spotkać podczas grzybobrania na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A.
1: To można spotkać na A.
0: No.
1: Akacje?
0: Akacje? Podczas grzybobrania? No okej, okay, no że drzewo, no dobrze, ale ja bym jednak patrzył pod nogi. 664-402-302, sprawdźmy tutaj. Halo, jaki pomysł? Jak masz na imię?
2: Cześć, Paulina.
0: Paulina, no to co można spotkać podczas grzybobrania na pierwszą literę twojego imienia?
2: Prawdziwki.
0: O, i tego wszystkim życzymy. No to jeszcze jedna osoba, szybciutko, halo? Halo, witam na antenie Radio SK z tej strony, a kto po drugiej?
3: No witam, Konrad z tej strony.
0: Konrad, no to na pierwszą literę twojego imienia co można spotkać podczas grzybobrania?
3: Oczywiście największego kozaka w lesie.
0: Konrad, ja coś czuję, że ty jesteś niezły kozak wszędzie tam, gdzie się pojawisz. Kesza, TikTok w Radiu SK. And feeling like P. Diddy, hey, grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Terry Swims na antenie Radia SK w imprezce. Gdyby wszystkich artystów porównać do grzybów, to Teddy Swims byłby prawdziwkiem, zdecydowanie. Mr. Know-it-all na naszej antenie, jaki to jest wokal, jaki to jest talent. No a skoro o tym grzybobraniu już zaczęliśmy i zaczęliście mi nawet donosić tutaj na Messengerze Radia SK, że udało się już co nieco znaleźć w lasach, to może dalej się w tym temacie nieco już jesiennym pobawmy. Przy okazji z przymrużeniem oka rozliczymy się z naszymi byłymi partnerami i partnerkami. Pytanie do Was brzmi, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie? Takie zdanie albo słowo, które pasuje zarówno do byłej byłego i do grzyba. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Zobaczymy, czy się ze mną dzisiaj w to trochę pobawicie. A że warto zostać z Radiem SK, no to będę Was przekonywał nie tylko tym, że za chwilę Wasze odpowiedzi, ale też nowością od Kuby i Kuby, bo chłopaki, jeszcze przed 18.30.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Esko.

0: Ja mam nadzieję, że w czwartkowy wieczór u was bez spiny. No taka jest też imprezka, tutaj się w ogóle nie spinamy, tu luzujemy i szukamy odreagowania po ciężkim dniu w pracy. Denzel, You Spin Me Round na antenie Radia SK za nami. Hanczak z tej strony, czas na was i na rozliczenia z byłymi. Bo pytam was dzisiaj z okazji tego, że sezon na grzyby się rozpoczął, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie. No to startujemy z głosówkami z Messengera Radia SK. Na dobry początek Ania się będzie rozliczała.
1: Co można powiedzieć o byłym i grzybie? No cóż, tak jakiś śliski egzemplarz mi się trafił.
0: Może Maślak? Pozdrowienia dla Rafała Maślaka, ale on akurat fajny facet i przystojny i porządny, to na pewno śliski nie jest. Tymczasem Andrzej, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie?
2: Uważaj, toksyczny.
0: Okej, no tak, wiadomo jak to jest z grzybami. Niby wszystkie jadalne, ale niektóre tylko jeden raz, przypominam. A jeśli chodzi o byłe, to tutaj Andrzej w liczbie mnogiej powiedział, czyli to świadczy o tym, że niby się już raz struł, a potem i tak znowu zabrnął w to samo miejsce. Do tego samego zagajnika. Shabuzy i Tate McRae za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
4: Jeszcze więcej.
5: Od września Gorąca 20 startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień

0: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
1: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
0: Znaczy, Frosta kupiłeś?
1: Prościej się nie da.
2: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: I po reklamie.

0: За кілька хвіль година 19 в Радіо СК в імпресі Ibn Easy Bizu All of My Love. То є одна з наших новостей. Всі хіти починаємося вести і, напевно, по годині 19 теж щось прем'єрового вам заграм. Але множество прем'єр to będziemy mieli dla was dzisiaj późnym wieczorem. Bardzo często jest tak, że właśnie z czwartku na piątek wielu artystów wydaje nowe piosenki, a my w Radiu SK zagramy je jako pierwsi. Po 23 Mati Fuczyło przejmie stery i rzeczywiście do późnej nocy będzie wam grał nowości, na które warto zwrócić uwagę i na które warto rzucić uchem, mówiąc krótko. A dziś wśród tych nowości będzie też wyjątkowa wersja hitu R&B od H'a, która powstała we współpracy z pewnym bardzo znanym polskim raperem. I uwaga, zagramy to jako pierwsi, bo ta piosenka na razie do streamingów nie trafi. To już dzisiaj po godzinie 23. Wszystko na naszej antenie. Bądźcie z nami.
1: Radio SK. Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
11: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
12: Sformowanie Gen Z.
13: Pokolenie młodych.
14: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
11: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
15: No można się zakochać, nie?
16: Nie, no tak.
10: SK Reakcje.
11: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
10: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
11: Hanczak, zapraszam.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
19: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
18: Gdy siatkarze gromią do zera.
20: Wiesz o tym pierwszy.
10: SK Sport News.
21: SK Sport News.
10: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18.
21: Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
22: SK Sport News w Radiu SK.
23: I po reklamie.
24: Beskidy na czasie.
25: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Zerknijmy teraz do kalendarza Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu, bo tam się sporo będzie działo, ale najpierw może Amfiteatr pod Grójcem, bo już 13 września wyjątkowy koncert wystąpią Halina Młynkowa i zespół Śląsk. Oprócz tego znakomici artyści Maciej Zakościelny, Jacek Królik, dyrygentem orkiestry będzie Paweł Tomaszewski. Serdecznie polecamy, więcej informacji na mckżywiec.pl. A propos Miejskiego Centrum Kultury, to warto zapisać, że 20 października w MCK Meksyku właśnie wystąpi król Latino, czyli Skolima. Dwa dni później w tym samym miejscu spektakl Sklep z facetami. Spektakl komediowy. Więcej info w sieci.
0: Muzyką się żyje.
1: Harry Styles ogłosił nowe koncerty. Będzie to finał ery jego ostatniego albumu Together Together. Wiosną przyszłego roku Harry wystąpi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a latem w kilku europejskich miastach. W Polsce? Nie. Ale najbliżej nas będzie 2 i 3 lipca, bo wtedy będzie koncertował w Berlinie. Potem jeszcze Paryż, Madryt, Rzym, Dublin i Londyn. Tu Harry Styles zaplanował 3 finałowe koncerty na legendarnym Wembley. Pamiętacie hit Daylight? Wykonawca tego hitu, czyli David Kushner, w niedzielę wystąpi w Warszawie, promując swój nowy album. Koncert odbędzie się w nietypowym miejscu, bo w Muzeum Narodowym, a wstęp jest wolny. A tymczasem w Łodzi zaczęła się kolejna edycja Great September. Do soboty w wielu miejscach w mieście będzie koncertowo. Pojawią się zarówno nowi artyści, na których warto zwrócić uwagę, jak i dobrze znane gwiazdy różnych pokoleń. Między innymi Krzysiek Zalewski, Julia Wieniawa, Andrzej Piaseczny czy Liwka.
0: Impreska.
1: A Liwka pojawi się też w tej godzinie w imprezie w Radiu SK. Zagram hit Obejmuje noce z Jonatanem i PZ-em, ale wcześniej Zara Larsson i Temper City. Self-Aware na dobry początek tej godziny. No i też będzie o grzybach oczywiście i o naszych byłych w tej godzinie. Michał Hanczak, witajcie!

0: Karla Fernandez w Radiu SK. Kto tęskni już za weekendem, to już naprawdę bardzo blisko, a może ktoś już nawet dzisiaj w imprezowym nastroju.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jeżeli ktoś ma dzisiaj jakieś wieczorowe wyjście na miasto i zaczął już urlop, to teraz będzie mógł naprawdę wprawić się w dobry nastrój, bo zagram nowość, która jest bardzo imprezowa i w sumie to brzmi już trochę jak weekend. MK to jest taki DJ-producent, który ma rękę do takich właśnie klubowych bangerów. Choćby Dior w zeszłym roku nas tutaj kręcił bardzo mocno. A teraz czas na coś świeżutkiego. Living to jest MK, Tristan Henry i teraz właśnie tę nowość wam zagram. Zróbcie głośniej, jeżeli zaraz wychodzicie na miasto.

0: Jeden DJ remiksuje drugiego DJ-a, bo w oryginale to Kygo Take Me Back, ale Robin Schulz zrobił remix tuning tego kawałka, no i właśnie w tej wersji wam ten numer zagrałem, bardzo imprezkowej. 28 minut po 19, Hanczak z tej strony, za chwilę Dawid Podsiadło, a potem zagraniczny Dawid, czyli David Guetta między innymi się pojawią, ale wcześniej wracamy do zabawy, w której z przymrużeniem oka rozliczamy się z naszymi byłymi, ponieważ sezon na grzyby się zaczął, to dzisiaj pytam, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie. Marta nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK.
1: Co można powiedzieć o byłym i o grzybie? Że i tego nie ma.
0: No, czasami może to i lepiej nawet. W sumie to jakby tak się filozoficznie pochylić nad tym, to dobrze, że byłego nie ma. To znaczy, że ten aktualny nie jest byłym i jest po prostu jedyny w swoim rodzaju. A bez grzybów jakoś człowiek przetrwa, prawda? Jeszcze mamy wiadomość od Agnieszki, która na pytanie, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie, napisała: niby ładny, ale pod kapeluszem było nieciekawie. Niektórzy mają nierówno pod sufitem, inni pod kapeluszem.
2: Reklama. Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Mój tani weekend, moje Biedronce.
9: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
12: I po reklamie.

0: Fuka i Vito Bambino na antenie Radia SK. To ja was zabieram teraz na grzybobranie, a konkretnie na rozliczenie się z naszymi byłymi, z uśmiechem, oczywiście z przymrużeniem oka. Pytam was, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybach. No i na przykład Szymon nagrał głosówkę na Messengerze Radia SK. Cześć Szymon.
1: Siemano Radio SK.
0: Witam serdecznie, no to co?
1: Myślisz, że trafiłeś prawdziwka, a potem się okazuje, że trujący. Pozdrowionka.
0: No tak właśnie bywa. Bałem się trochę, że po tym prawdziwku skrócisz to słowo i wyjdzie coś, co nie nadawałoby się na antenę. No to w takim razie może zmieńmy temat. Ola, co jednocześnie można powiedzieć o byłym i o grzybie?
2: Na zdjęciach każdy jeden wygląda super, ale w rzeczywistości wnętrze może być totalnie robaczywe.

Kto teraz na fotelu pasażera w samochodzie słucha imprezki, no to pozdrowienia dla wszystkich, którzy są doskonałymi pasażerami. Passenger to Alex Warren na antenie Eski w imprezce przed godziną 20. Czwartkowy wieczór to już praktycznie jest piątek, czyli praktycznie weekend, a weekend zaczyna się w Esce. Przypominam, że od jesieni w piątki gramy bardzo weekendowym trybem już, bo wiele osób rzeczywiście nieco wcześniej ten weekend zaczyna, a przynajmniej czuje już ten weekendowy vibe. No i dlatego jutro, zaraz po naszym poranku, od godziny 9 z Kasią Mesierską będziemy na Was czekać i wprowadzać Was w ten weekendowy nastrój, grając nowości, ale też rapując o planach na weekend, czy na przykład dając Wam razem z Panią Jadzią rady, które mogą się na weekend przydać. No, no właśnie, to wszystko jutro od 9, ale oczywiście na razie nigdzie się nie wybieram, tylko gram dalej, bo po 20 między innymi Damiano Dawid.

0: Autopromocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Jasne 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie. Beskidy na czasie.
6: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Na początek bardzo ważna informacja dla osób, które planują odwiedzić Muzeum Miejskie w Żywcu. Muzeum zmienia godziny otwarcia. Od wtorku do niedzieli wystawy można zwiedzać od 10 do 16. Tymczasem w Andrychowie trwa plener rzeźbiarski. Do piątku artyści będą pracować przy basenie kąpielowym, a mieszkańcy mogą na żywo obserwować, jak z kawałków drewna powstają niezwykłe rzeźby. Wygląda to już teraz naprawdę interesująco. A więcej ciekawych, interesujących informacji z naszego regionu także na sk.pl. Zaglądajcie.
7: Muzyką się żyje.
8: Ta sobota to wielki finał muzycznej trylogii. W Warszawie odbędzie się koncert Historia polskiego hip-hopu, łączący rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nim Dżimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny projekt.
9: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
8: Dżimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpił m.in. PZ, to STR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115. Koncert odbędzie się w sobotę na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie zaprasza Was Radio SK. Zapraszamy też na kolejne koncerty w ramach naszej trasy SK Music Tour. W ten weekend będziemy w Wałbrzychu i w Rawiczu. Jutro w Wałbrzychu wystąpi m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Krzysiek Zalewski oraz Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Piątek w Rawiczu to m.in. koncert Dawida Kwiatkowskiego. Sobota z kolei należeć będzie do Golców, ale nie tylko. Wstęp wolny, a koncerty poprowadzą eskowi prezenterzy.
10: Impreska.
11: Eska.
8: Minuta po 20. Za chwilę Dawid Kwiatkowski, o którym przed chwilą mówiłem, również wystąpi na naszej antenie razem z Margaret. To będzie ich piosenka, później ci opowiem, ale wcześniej Rasputin i The First Time od Damiano Dawida. Tu Michał Hanczak. Dobry wieczór.

0: Timbaland i Keri Hilson podobno dobrze brzmią na łódkach, bo niektórzy jeszcze na wakacjach, jak Kuba i jego ekipa. Bogaczewie słuchają imprezki. To pozdrowienia też dla tych, którzy w Łodzi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Albo w brzegu, bo czasami Łódź do brzegu przybija. Niekoniecznie geograficznie. 14 minut po godzinie 20, czas na coś świeżego w Radiu SK. Przypominam, że w czwartki wieczorem jesienią mamy nowość, czyli bardzo dużo nowości, które wam gramy już od 23, prawie jedna po drugiej. Już teraz zapraszam na ten nowy program Maciego Fuczyło, ale teraz też wam coś nowego zagram. No przecież u nas nowości mamy w DNA. Temper City to jest ekipa, która ostatnio podbiła nie tylko naszą antenę hitem Self Aware. Jestem bardzo ciekawy, czy kolejny singiel też przypadnie wam do gustu. Reverse Psychology, tak nazywa się ta piosenka, no to posłuchajmy.

0: hit pod tytułem Mango. Mam go w Radiu SK w imprezie, więc zagrałem. Sylwia Grzeszczak się pojawiła, Hanczak z tej strony. 20.30 dochodzi. Jestem bardzo ciekawy, czy dzisiaj jest jakiś powód do świętowania u was. Nie wiem, może jakieś urodziny, imieniny, rocznice, rozwodów, ślubów, jakieś jeszcze inne ważne sprawy, które się wydarzyły. Możemy poświętować wspólnie. Zapraszam do nagrania głosówki na Messengerze Radia SK. To jest też dobra sytuacja i okazja, żeby kogoś przez radio, jak za starych dobrych czasów, pozdrowić. No a za chwilę Meduza i Bad Memories wam zagram.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
2: Jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
3: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: I po reklamie.

To Margaret i Prima Ballerina na antenie Radia SK w Imprezce. No, w Radiu SK żyjemy hitami na czasie i wydarzeniami, które są absolutnie na czasie. I mam dla Was taki muzyczny breaking news, ponieważ do naszego kraju, wiemy to już na 100%, w przyszłym roku wpadnie jeden z najważniejszych DJ-ów na świecie, którego znamy od lat, choćby z takiego hitu jak Lay Low. Proszę bardzo. To oczywiście jest to o nim mowa, ale na przykład jeszcze The Business było. Albo na przykład jeszcze I Will Be Here. Ciekawy jestem, czy w ogóle ktoś pamięta ten hit. Ależ to brzmiało. Tiesto, o nim właśnie mowa. 19 czerwca przyszłego roku wystąpi w Warszawie na stadionie Legii na kolejnej edycji festiwalu Warsaw Music Festival. W tym roku m.in. Black Eyed Peas zagrał Armin van Buuren. Na przyszłym już wiemy, że też będzie grubo. Tiesto do nas wpadnie. To jest informacja naprawdę w ostatniej chwili, także wiecie chyba jako jedni z pierwszych. No to zagram Tiesto teraz z Karol G. Don't Be Shy w Imprezce.

0: Na panią Lady Gaga też czekamy w naszym kraju. Na razie wiadomo, że Tiesto do nas przyleci w przyszłym roku, 19 czerwca u nas zagra w ramach Warsaw Music Festivalu. No i bardzo się fani muzyki klubowej z tego powodu cieszyć mogą i to dzisiaj świętować. A co jeszcze dzisiaj w imprezie świętujemy, Norbert?
1: Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień, ponieważ swoje pierwsze urodziny obchodzi moje psiecko. Oli, samych wspaniałości, pyszności i długich spacerów życzy tata.
0: No, dużo w tym wszystkim zależy od ciebie też, Norbert. Jest też Bartek i jeszcze też bardzo, bardzo ważna okazja do świętowania.
2: Dzisiaj mój syn kończy 3 lata. Także kochanie, Leonek, wszystkiego najlepszego. A poza tym też łatwa data do zapamiętania, bo 10 dzień wypłaty.
0: O właśnie, bardzo dobrze się składa. Akurat całą wypłatę można wydać na prezenty dla synka. To jeszcze w takim razie Agata.
3: A ja bym bardzo chciała pozdrowić moją koleżankę Justynkę, z którą właśnie pracuję i cieszę się, że jako jedyna ze mną tutaj została.
0: Pozdrowienia. Axwell i Bond dla was.

0: Post Malone i Swae Lee poczęstowali swoim muzycznym słonecznikiem Sunflower, czyli słonecznik przed godziną 21. Są tacy, którzy wciąż mają wakacje, jak Monika.
1: Cześć Eska, chciałabym bardzo pozdrowić z moich wakacji, które się niestety na razie kończą, bo jeszcze potem będzie drugi wyjazd. Pozdrawiam serdecznie z Darłówka, tym razem zachodniego.
0: Czyli z nadpolskiego morza, no to super, że jeszcze się szykuje drugi urlop, czyli nie do końca taka spłukana, bogata dziewczyna nam się odezwała. Ale to może dlatego, że już poza sezonem i wtedy trochę taniej. Zupełnie za darmo będziemy wam grali najnowsze hity i to jeszcze dzisiaj wieczorem, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, nasz nowy program po 23. Między innymi Matt Fuczyło dzisiaj wam zagra specjalną wersję hitu Ring My Bell, czyli R&B od H'a z pewnym polskim znanym raperem. Tylko u nas to na razie usłyszycie. A jutro usłyszycie mnie i Kasię Węsierską od 9, bo weekend zaczyna się w Esce. Hanczak, pa!

0: Reklama.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: I po reklamie. Beskidy na czasie.
7: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Król Latino, czyli Skolim, wystąpi w Miejskim Centrum Kultury. Jego koncert 20 października. A 5 dni później spektakl komediowy Sklep z facetami. W listopadzie kolejny spektakl komediowy, tym razem Wstyd. 6 listopada więcej informacji na mck.żywiec.pl. Tymczasem Czesław Jakubiec, bohaterem kolejnego spotkania z mistrzem w Łodygowicach, śpiewak operowy i artysta estradowy, spotka się z mieszkańcami 17 września, początek o godzinie 17. Wstęp oczywiście jest wolny. Więcej ciekawych wiadomości z naszego regionu na sk.pl.

0: Deski The News.
1: Festiwal czy koncert ulubionego artysty to emocje, na które często długo czekamy. Co zrobić, aby takie wydarzenie wiązało się wyłącznie z pozytywnymi wspomnieniami? O tym mówi Adriana Wałęga, powiatowy rzecznik konsumentów Bielsko-Białej.
2: Powinniśmy zwrócić uwagę już na etapie zakupu biletów, żeby nabywać je w sprawdzonych, rzetelnych źródłach. To znaczy u organizatora na autoryzowanej platformie sprzedaży czy w jakimś tam sprawdzonym serwisie biletowym, ponieważ jeśli zakupimy bilet od osoby prywatnej, to nie będzie nam przysługiwała ochrona konsumencka. I też jeżeli kupujemy bilet w jakiejś tam bileterii, to powinniśmy zwrócić uwagę, że taki sprzedawca powinien nam przekazać warunki uczestnictwa w wydarzeniu, swoje dane kontaktowe i także dane ewentualnych pośredników, bo tam różnie odpowiedzialność tych przedsiębiorców może się potem kształtować. Jeżeli konsumentem jest osoba, która nabywa jakąś rzecz od przedsiębiorcy, więc jeżeli w ramach jakiejś odsprzedaży kupimy od osoby fizycznej, która na przykład z pewnych przyczyn nie może iść na koncert, odsprzedaje taki bilet, to wtedy nie będzie nas chronić ustawa o prawach konsumenta. Więc na to trzeba by było zwrócić uwagę, mieć świadomość przy zakupie, no bo ktoś może się liczyć z takim ryzykiem, natomiast raczej powinniśmy kupować w oficjalnych, sprawdzonych źródłach. Ale też chciałam zwrócić uwagę na to, że jeżeli kupujemy bilet przez internet i jest to bilet na wydarzenie z określonym terminem, czyli mamy podany dzień, mamy podaną godzinę, to nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Taki zwrot będzie możliwy tylko w sytuacji, kiedy będzie to regulował regulamin organizatora.
0: SK Beskidy.
3: Jak już informowałem wcześniej, w naszej bielskiej psychiatrii ogłosiliśmy konkurs na wybór nowego dyrektora. To było już jakiś czas temu. Oczywiście komisja konkursowa pracowała, no i dzisiaj mogę poinformować, że to się stało. Pan Tomasz Pawlak obejmie stanowisko dyrektora bielskiej psychiatrii. Pani poprzedniej dyrektor już dziękowałem. Dziękuję tu publicznie jeszcze raz za duży, olbrzymi wkład. Ma swoją drogę zawodową, którą wybrała, więc idzie tą drogą. Musimy naszą psychiatrię dalej, że tak powiem, prowadzić, ponieważ wiele kłopotów i zawirowań przed nami. Kończy się pilotaż, rozpoczyna się nowe kontraktowanie z dniem 1 stycznia. Tym bardziej cieszę się, że na przełomie roku będzie można się do tego w jakiś sposób odnieść i przygotować. No i oczywiście ruszyć w kolejne sprawy, które

0: się wiążą z zabezpieczeniem zdrowotnym, zdrowia psychicznego naszych mieszkańców tutaj w naszym regionie.
1: SK Beskidy.
2: Skąd się wziął pomysł, żeby zaprosić dzieci z naszego zaprzyjaźnionego powiatu na wakacje do powiatu bielskiego?
3: Pomysł zaproszenia dzieci z Ukrainy do naszego powiatu powstał we współpracy z naszym partnerem niemieckim, powiatem Rhein-Erft, którzy zadeklarowali możliwość przesłania pewnej kwoty euro na ten cel. No i po konsultacjach z partnerami z Niemiec zdecydowaliśmy, że przyjmiemy dwie grupy naszych partnerów, dzieci naszych partnerów z Ukrainy do naszego szkolnego schroniska młodzieżowego DWD Porąbka. Partnerzy z Niemiec zadeklarowali kwotę 20 tysięcy euro, która w przeliczeniu na kurs złotego wyniosła ponad 80 tysięcy złotych. Drugą taką kwotę dołożyliśmy jako powiat bielski i w ramach tej współpracy zaprosiliśmy i zorganizowaliśmy pobyt dla dwóch grup dzieci z Ukrainy. W obydwu grupach było po 43 dzieci plus 4 opiekunów, którym zorganizowaliśmy również bardzo bogaty program. Mogli zwiedzić najbliższe okolice naszego powiatu, zobaczyć nasze góry. Grupom tym zapewniliśmy bogaty program. Myślę, że z tego programu są zadowoleni. Między innymi zwiedzili Park Niespodzianek Leśnych w Ustroniu, byli nad naszym Jeziorem Żywieckim, byli na Górze Żar, mieli zajęcia na miejscu, warsztaty, dekupaż, robienia mydełek, zajęcia z robotyki, zajęcia badania wody. Więc myślę, że program bardzo bogaty i atrakcyjny dla nich. Z opinii, które usłyszeliśmy od przebywających u nas dzieci i opiekunów, są bardzo zadowoleni, za co bardzo, bardzo wszystkim dziękuję.
1: SK Beskidy.
4: Dzień dobry Pani Marysiu, jesteśmy u Pani Marii Grzegorek w Juszczynie. Co by się więcej dowiedzieć o stomajtnych rzeczach, których ja już nie pamiętam. A tym razem chciałabym się spytać o dzień targowy. Jak to wyglądało na Żywiecczyźnie?
5: Witam pięknie. Dzień targowy na Żywiecczyźnie, no to zawsze był we środę. To gaździny, co miały mleko, masło, a nie miały ta wiela czego innego do przedania, to przeważnie szły tutaj do Gronia, na nogach i potem na Sastów i Kuzywcu. No i szły na torg pod Łopsory.
4: Sastów jest tam na Czebini już.
5: Na Czebini, no. No i szły na torg pod Łopsor nazywali. Torg był pod Łopsory. No i tam, wiecie, przodowały, handlowały, a zaś za to kupiły gajsu, soli, kapkę cukru.
4: Co to był gajs?
5: No to była nafta do lampek naftowych.
4: Tabak pewnie.
5: Tabak, chłopu, no to trzeba było iść do trafiki i w trafice kupić tego tabaku. No, ale tak, co więksi gazdowie, no to wiecie, mieli konia. No to siadały baby ze synem albo też z chłopem swoim jak chłop był, no i jechali na torg. Na torgu to tam wiecie rozmaite rzeczy przodowali i zwierzyna była, gowiedź, bydło, kury, gęsi, co jeno kto miał to se, co by se zaś kupić co inse, co jakie oblecyni na siebie, czy co ka, co jakiegoś dziorta do chałupy, no co ta było potrzeba, bo jak już się gorki podziurawiły, no to trzeba, jak się nie dało już załotaj, no to trzeba było kupić nowy. No i tak to lecy, co na tym torgu się działo, nawet z Justyny jeździła tako, łódź ślubka godali baba i u nas jeździła kozdy torg i ludzie tam się schodzili pod obsorem, wiedzieli ka u nas towo i ona nastawiała ręce, nogi, kości, kany, kto co miał, to i ta dali jaki pieniędzy, gorzołecki też wypiła, także zasiąk ją kto przywiózł na
4: lekarz roz w tygodniu.
5: Tak, roz w tygodniu zawdy jeździła, jak ino się dobrze czuła, to bardzo długo jezdowała. I tam się ludzie schodzili. No to tak, jak przyjechali, to przeważnie jak już jechali wozem, a grubsi gazdowie w jesieni już wiecie po zbierkach, to ta ziomniaków kapkę sprzedali, jak mieli pełną piwnicę, jak zaś mieli zbozo więcej, no to przedali. Kury już jajka niesły ku jesieni, te młotki, co się wylęgły w czas, no to nabrali jajek, no to gaździno honornie se jechała na wozie. No ale czasem i wzięny i te gaźdy, co szły na nogach, no to nas od tezik czasem wzięny ku chałupie. Nakupili chleba, bułek, takich słodkich kukiełek, no i wiecie to, co najważniejsze, tej soli, no i tego gajsu i cukru trochę, no i kto nie miał, no to i mąki, bo wiecie, nie zawdy ta było tela, żeby co chwila do młyna jeździć i wozić. No to co trzeba było, to się pokupowało i jechało się ku chałupie. To już jak jechali na zód, to dziecyska już czekały na mamę u drugi, czy ta wiezum jakie bułki, dobre kukiełki, słodki, czy co. Tak się cieszyły.
4: Sami takich nie umieli upiec, co?
5: No, chociaż w chałupie się piekało, ale to wiecie, takie słodkie, jakieś dobre, no to już to się w Żywcu kupowało u gałusków, bo oni to tam mieli. Ale przychodzili też ku gazdom tam i zjednali do roboty tam pod łopsor, bo tam mieli wielkie pole gałusko.
4: Kany ten łopsor, chato był?
5: To było tu pod kościołem, jak przemienili w stronę tu starego szpitala. Tutaj to
4: było. I tam długo tam,
5: tam, był tam było 50 hektarów pola, mieli gałuskowie. I trzeba było to obrobić. Tego było strasznie dużo. Tak, że przychodzili na torgi, szukali takich sykownych młodych parobków z koniami, czy co, bo jak sadzili, czy sioli, to potrzebowali, no to tam mój ujek, też tam babka godali, że jej syn, to on też tam jeździł robować do tych gałusków, no to ta, wiecie, godnie pojedli, bo oni mieli piekarnię, no i to im tam zawsze dali pojeść i zapłacili i od tej roboty. To też ci właśnie gazdowie przychodzili i też tak jednali. No to jak się im kto tak sprawdził, że był sykowny, no to go stale pytali, każdy rok. No i tak się tam zmawiali. No niektórzy gazdowie to zawdy kupowali nie u Żydów, ba kupowali u Poloków. To była ta kopani Runckowo, co ona miała sklep, to moja babka zawdy u niej kupowała, to potem jak przychodziło na święta, to ona syczkim tym swoim, co ich znała, co kupowali u niej, dawała kolędę. Dawała gorstki, szklunki, jakieś gorki, każdy rok co insa. I było to bardzo bogate. Niektóre były z porcelany, niektóre talerze były fajansowe, ale gorstki były porcelanowe. I te szklunki ze skła.
4: Ale to jak się zostało, że więcej było tych właśnie Żydów, mieli sklepy niż Polaków?
5: Więcej było Żydów, no to tak, niektórzy nie mieli zaraz zapłacić. No to nieśli do Rądskule, babka mieli rentę, no to mieli pieniądze, bo u Rądskuli trzeba było zapłacić, nie dało się na krychę brać.
4: No ale czemu więcej właśnie tych Żydów miało, karczmy, sklepy, co byli bogaci?
5: Tak, oni umieli prowadzić geszeft, no. A ci, co u niej z tego zyli, z tego handlu i u niej lepiej, to umieli opanować ten handel niż nasi gorole, niż nasi żywcocy. Także kto nie miał pieniędzy, seł do Żyda, a Żyd zaznaczał kryską, kto mu ma dać.
4: A potem zrobił drugą kryskę do tego.
5: I trzeba było potem powiedzieć na jaki co, bo jak nie, no to przyjeżdżali, zabrali ci cielecy, co jak ześ nie płacił długo, albo ci do sądu oddali, jak za dużo było nabrane.
4: Bogacie.
5: A Żyd kolędy nie dawał, no także nie wartało do Żyda chodzić.
4: A jak oni się tam na tym targu dogadywali, dobijali targu, jak to godali? Bo trzeba było, nieraz było tak, że jak się nie targujesz z nim, to się czuje taki obrażony, czy co?
5: Tak, tak, bardzo się tarzyli, się strasznie, strasznie, a przybijali, a zaś nie, a ten się nie godzi, a ten się godzi, a tak. Ja zdobili targu, jak to było zwierzę, jaki, czy co? No to trzeba było zapłacić, ale jeszcze trzeba było dać pasterzowi lutek. To jaki tam pieniądzek temu, co to pos, co tam odbywał. Ten lutek trzeba było zapłacić.
4: Ja pamiętam taki wierszyk, nie wiem skąd mi się wziął, jak się targowali. To było takie coś właśnie o zwierzętach. Kilo za te woły, 4 talary. Kilo za te siwe, 4 prawdziwe. I przybijali ręką. Dej, no. Panie Boże, co by się chowały. No. A to musieli jeszcze splunąć, co coś ich na to mnie.
5: No.
4: Tak
5: żeby to już było przeklepane.
4: A jeszcze poteśli do Żyda, do karczmy.
5: I trzeba było nagowić, to nie tak do ręki dawaj, bo nagowić trzeba było wychynąć porwóz na krowę i dopiero za gazda brał.
4: Żeby no, się
5: a oglądali, a cymol cienki rogi, a cymol grube, cymol zęby kuj, a cy krowa grubą zyłę pod brzuchem, cy będzie mlec, no a jaki ma wiemiącko, a cymol raci zdrowe, no i taki było.
4: Ale łopijali to po tajesce?
5: To znaczy się raczej nie łopijali. jak pośli kupować co, a tanio kupili, no to se tak kuchał pierzieni cośik, nie? Jakiego ci kćpocka se kupili, cyta pośli do zyda na kwaterkę jaką wypić, piwska albo cego. Jeszcze chciałam powiedzieć, że jak szli na torg, no to zawsze starali się wziąć zieli torgowe, albo to my możemy powiedzieć, że to było zieli świętojońskie, bo zieli świętojońskie to wiesz co to jest, czy nie wiesz?
4: No poświęcone ziele.
5: Ale jakie, wiesz? Dziurawiec, to jest zieli świętojoński.
4: Tak?
5: No.
4: I to, a to po co to brali?
5: Bo to brali, żeby się jej torg wydarzył, żeby tanio kupili albo dobrze sprzedali.
4: Dziurawiec brali ze sobą?
5: No, to zieli się nazywało torgowe, albo zieli świętojoński, do kieśnicy by się darzyło. No powiem wam, że na torg to była ważna rzecz, żeby zajechać, bo wtedy następowała ta wymiana. To kupili, to se sprzedali, to se kupili, to se tam najemni się do roboty, to zaś gazdowie się ześli i mieli dziwkę do wydania, to kawalera do łozynienia. No już się ugodali i to torg był taki ważny, jak nie przymierzając idzenie w niedzielę do kościoła.
4: Tak to było, zadaj, tak to bywało. I też łodzieni na tym torgu można było popatrzeć, kto skąd jest, bo oni się umieli pięknie różnić, jak
5: tak,
4: się to godało.
5: Tak, około każdej wsi było troszkę inse łodzieni. No. Jeno, że na torg to się tak pięknie, wiecie, nie oblekali. Ba to by przeważnie były siwizny, bo to przez do tych kabotków wysywanych nikt się nie ubierał, no bo ta się byle kawy maścił na tym włozie, czy przy koniu, czy przy tych krowach.
4: Pani Marysiu, bardzo dziękuję za kolejny ciekawy temat i tak było opowiadane, że się naprawdę przeniosła w tamte czasy i umiała sobie to wyobrazić, jak to na tym targu było. Chociaż jak była dziewczynkiem, to my też sprzedawali borówki, bo trzeba było na trampki do szkoły zarobić, sobie sobie kupić takie, jakie się nam widziały.
5: Grzyby.
4: Czy maliny się zbierało. No to były takie czasy, które ja jeszcze kapkę pamiętam, ale teraz to już jest całkiem inne czasy, a 50 roków czy 60 też było inaczej. Także tak, to się wszystko zmienia i fajnie by to było właśnie mieć. Dziękuję właśnie za te wiadomości, bo jak się to za ileś tam roków odsłucha, to będzie całkiem inny świat.
5: Tak.
4: I niech ze to kany zostanie.
5: No ja też dziękuję, żeś mnie wyposłuchała.
4: Dziękuję. SK Beskidy News.
6: Agata Chmielowska, Radio SK. Witam Cię, Aniu. Rozmawiamy z Anną Barabasz. Wracamy do cyklu, który przez ładnych parę lat już prowadziłyśmy i rozmawiałyśmy na temat wydawnictw książek dotyczących żywca żywiecczyzny i postaci wywodzących się z tego regionu. I dzisiaj będziemy rozmawiać o Andrzeju Komunickim. To taka postać nierozłącznie związana z żywcem. To o czym w takim razie będzie?
7: Dzisiaj porozmawiamy o książce pod tytułem Świat Andrzeja Komunickiego, kronikarza żywca. Autorem tej książki jest Piotr Kowalski. Książka została wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. I to jest coś, co zostało uzupełnione pod tytułem Studia z antropologii historycznej. Na czym polega fenomen tej książki? Andrzej Komuniecki w zasadzie na żywiecczyźnie jest postacią znaną wszystkim. Każdy to nazwisko słyszał. Zresztą nazwisko jest żywe do dzisiaj. Do dzisiaj żyją w żywcu i w okolicach osoby noszące nazwisko Komuniecki. W związku z tym ta dynamika została zachowana. Nikogo nazwisko nie dziwi. Nie jest tak egzotyczne jak nazwisko Augustin na przykład, które nie brzmi swojsko. I niezależnie od tego, na ile zweryfikowane zostały treści historyczne w dziejopisie Andrzeja Komunieckiego, to ten materiał jest bezcenny dla żywiecczyzny, bo jest to jedyne źródło kompleksowe, napisane przez kogoś, kto robił to ze świadomością, że pewne wartości, pewne informacje, pewne treści powinny przetrwać i faktycznie dzięki tej publikacji one przetrwały. Zatem Piotr Kowalski zaczyna zgłębiać te treści, które znajdują się u Komunieckiego i opowiada o tym świecie, bo czytając Komunieckiego, czytamy go różnie. Można potraktować to jako źródło historyczne. Można potraktować to trochę jak źródło mitologii lokalnej. Można potraktować to jak źródło informacji na temat guseł i zabobonów. Ale można również potraktować to jak źródło informacji na przykład o zmianach krajobrazu lub też o zmianach w języku. Takie źródła mają wartość absolutnie bezcenną, bo Komuniecki żył w jakimś kontekście czasowym, widział pewne...
6: Był świetnym obserwatorem.
7: Tak, na pewno był osobą, która z pasją oddawała się kronikarstwu i wierzył głęboko, że to ma sens i że to jest po coś. Nie robił tego dlatego, że ktoś mu za to zapłacił, robił to dlatego, że czuł taką potrzebę. Natomiast był wychowany w jakimś świecie, w jakimś uniwersum kulturowym, w jakiej rzeczywistości, w jakimś języku, w jakiejś wierze, w jakichś zwyczajach, obyczajach, coś widział przez okno i jakoś rozmawiał z sąsiadami. Jednych pewnie lubił, drugich mniej. No, różne rzeczy się dzieją w naszym życiu. Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że zawsze żyjemy w jakichś relacjach. I o tym jest ta książka. Ona opowiada o takich czterech kluczowych obszarach. Pierwsza część książki nosi tytuł Materii pomieszanie. Podtytuł brzmi być może trochę paraliżująco w pierwszej chwili, bo brzmi synkretyczność obrazu świata i zadania historyka kultury. No, dla części z Państwa na pewno to będzie tytuł pod tytułem raczej nie jestem tym zainteresowany, a to błąd. Ponieważ tu jest mowa o tym, z jakich elementów składała się kultura świata żywiecczyzny z czasów Komonieckiego. Czyli co na te elementy wpływało? Co było stąd, a co przyjechało, a może bardziej przywędrowało? Jakie elementy są stałe, o ile w ogóle można o takich mówić, a jakie pojawiły się na chwilę? Możecie Państwo przestudiować sobie ten fragment i zobaczyć, czy na przykład Wasze nazwisko nie jest jakąś formą mutacji jakiegoś słowa. A takie przypadki mamy. Przecież nazwisko Sanetra, które pojawia się na Żywiecczyźnie, bardzo popularne chociażby na Lewobrzeżu Żywca, czyli w Zabłociu, jest pochodną słowa saletra. A to wiązało się z migracją zarobkową na Węgry, czyli na teren dzisiejszej Słowacji, gdzie mieszkańcy dzisiejszego Zabłocia, w zasadzie ich przodkowie, zajmowali się pracą związaną z produkowaniem saletry. Wracali z tymi pieniędzmi ciężko zarobionymi i tutaj inwestowali w swoje domy. Zatem mamy tutaj sanetrarzy, czyli sanetrów, którzy z Węgier, czyli z dzisiejszej Słowacji, bo wtedy inaczej nazywały się państwa, inaczej gdzie indziej były granice, inwestowali te pieniądze tu w Zabłociu i do dzisiaj, jak będziecie Państwo spacerować po Zabłociu, to zdarzy Wam się, że usłyszycie od kogoś, że ktoś mieszka na Węgrach. Czyli w tej części poniżej torów, to są Węgry. Zatem jest i saletra, i Węgry, i wszystko to się wiąże właśnie tą synkretyczną układanką kultury lokalnej. Takich rzeczy możecie Państwo się dowiedzieć tam o sobie. Ja nie opowiem o wszystkich nazwiskach, czy o wszystkich nazwach, z tego prostego względu, że części z nich, czy pochodzenia części z nich po prostu zwyczajnie nie znam. Natomiast dla osoby zainteresowanej swoimi korzeniami, swoją historią rodziny, to są bardzo wartościowe źródła. Następny podrozdział w książce Piotra Kowalskiego o świecie Andrzeja Komonieckiego to jest taki podrozdział, który też brzmi bardzo poważnie, czyli Teatrum Mundi, przestrzeń i semioza. I co tutaj się pojawia? Na przykład bestie, bydlątka i inny zwierzyniec. Brzmi nieźle. Myślę, że jak słyszymy o bestiach, to znaczy, że jesteśmy gdzieś w kręgu zjawisk mitycznych, mitologicznych, trochę zabobonów, trochę legend, trochę wiary w coś, co gdzieś tam drzemie czasami pod powiekami, jak się zasypia, zwłaszcza jak małe dzieci nie oglądają się filmów, których treści do końca nie rozumieją i później gdzieś tam im w głowach odmalowuje się rzeczywistość, którą sobie wyobrażają. Ale dorośli też mają taką skłonność. Zatem bestie, bydlątka i inny zwierzyniec brzmi fascynująco. Zaczyna się to na stronie 140. Bestie, spotkania z dzikością, wilki i inni drapieżcy. Temat wilków zresztą w tej chwili bardzo, bardzo aktualny. Autor pisze tak. Zwierzęta stanowiły oczywisty element ekumeny, zarówno żyjąc w niej, jak i wpisując się w charakterystyki tego, co wobec niej transgresywne. Czyli ekumena to jest ten nasz mikrokosmos, tak? Ten świat, w którym żyjemy. My, drzewa, zwierzęta, które nam towarzyszą, były niezbędne do życia, dostarczały wszak pokarmu, służyły też pomocą w pracy i transporcie. Zapewne, choć kronikarz tym się nie zajmuje, mogą być też przedmiotem umiłowania bądź osobliwą zabawką dla dzieci i dorosłych. Według tych samych kryteriów, w porządku historii naturalnej, patrzono na zwierzęta dzikie. Polowania były zajęciem dla wybranych. Dostarczały wtedy pożywienia, ale też i stawały się szczególnym teatrum, w którym rozgrywał się spektakl władzy i teatr przyjemności. Kłusownictwo jest być może tylko bękarcią odmianą łowieckich zabaw, w których chodziło zarówno o ćwiczenie rycerskich sprawności, jak i szansę na odegranie spektaklu na targowisku próżności. Polowanie dostarczało niekiedy atrakcji innych niż tylko i wyłącznie konsumpcyjne przyjemności. Pojawiały się w okolicy zwierzęta rzadkie. Można więc było się chwalić ustrzeloną zwierzyną, pokazywać innym, a nawet uczynić z niej swoistą atrakcję większych uroczystości. I tutaj autor przytacza taki fragment z dziejopisu, cytuję. Dnia 14 listopada strzelec pański na stawach zarzeckich łabędzia zastrzelił, których przeleciało skądsik onych sześć, na których pan dziedziczny zjeżdżał, chcąc onych postrzelać. których w tych krajach nie bywa, ale też przed lat 30, to jest roku 1686, jednego także tu używca, niejaki Błażej Staszek, mieszczanin żywiecki, na wodzie zastrzelił i na prezent na wesele do Jana Wieczorka, gdy córkę Petronele wydawał, onego darował i jego na stół w pierzu przyniesiono, na widzenie gościom pokazano. Co to oznacza? No, oznacza to, że jak Państwo wejdziecie do parku w Żywcu i zobaczycie łabędzie, widzicie je idąc z pracy do pracy, po dziecko do przedszkola, z wnuczkiem na spacer, jeżdżąc na rowerze, czy biegając, czy po prostu pokazując przyjaciołom czy znajomym zamek i kompleks zamkowy, widzicie łabędzie i nie wzbudza to specjalnie żadnego zdziwienia. A tu proszę, okazuje się, że w czasach Komonieckiego łabędź to było pewne indywiduum na tym terenie, na tyle sensacyjne, że stanowiło atrakcję stołu na weselu, kiedy to wspomniana Petronela, imię też dosyć egzotyczne jak na dziś, a widocznie wtedy przypuszczam dość popularne, skoro była córką Jana, to były pewnie, skoro był Jan, to była i Petronela. Z tego miejsca pozdrawiamy też serdecznie naszą koleżankę o swojsko brzmiącym nazwisku Staszek, choć to nazwisko nie jest w tej chwili w Żywcu bardzo popularne, nie ma bardzo wielu osób w tym nazwisku, ale szefowa naszego kina. Tak się też nazywa, więc najpewniej jest to w jakiś sposób z nią połączone. Z ciekawości przy nadarzającej się okazji może warto zapytać Magdę, czy Błażej Staszek to jest jakiś jej pra-pra-pra-przodek. Zatem takich rzeczy możecie się Państwo dowiedzieć, że łabędzie były egzotyką na Żywiecczyźnie. Zatem jak mijamy łabędzie dzisiaj, to warto się zastanowić, czy one aby na pewno zawsze tutaj były, czy to jest taki integralny element krajobrazu. I tutaj w ogóle pojawia się kategoria zawsze. Co to znaczy zawsze? Skoro łabędź był sensacją, a dzisiaj nie jest. Tak po prostu. Jest jeszcze jedna opowieść. Ta chyba już będzie dla Państwa bardziej zaskakująca niż opowieść o łabędziu. Przytacza taki fragment dziejopisu Piotr Kowalski, cytując Andrzeja Komonieckiego. Dnia 3 lipca Wojciech Cebulski, tu pozdrawiamy wszystkich cebulskich z okolicy, rajtar pański i mieszczanin żywiecki miał ten zwyczaj, że węże żywo w ręce gołe brał i nosił za pazuchą, nie szkodząc mu. Sądząc po minie Agaty Chmielowskiej, wnioskuję, że dziwi ją to tak samo jak mnie, no ale ludzie mają różne pasje. Kontynuujmy. I do zamku przed panem do pokoja przynosił jednego, puściwszy go na ziemię, gdzie się czołgał, czemu się bardzo dziwowano. I gdy go pytano, co im czyni i jako ich zaklina, nie chciał powiedzieć. A tego węża puściwszy za miastem, chodził po ogrodach i przyszedłszy po ulicę, zabito na drodze. Lecz po tym sekretnie powiedział, że to nie przez zaklinanie, a przez świętą Ewangelię Jana Świętego, mówiąc one czynił, a nic więcej. No więc na wszelki wypadek najpewniej Wojciech Cybulski, wspomniany rajtar pański i mieszczanin żywiecki, powołał się na Ewangelię, bo jak Państwo pewnie kojarzycie, wąż nie kojarzy się najlepiej. Boimy się węży z uwagi na to, że one sporadycznie pojawiają się w naszym, jak tu zostało powiedziane, ekosystemie, to raz. A dwa, no jednak w tradycji chrześcijańskiej, w tradycji religijnej wąż jest symbolem czegoś niepożądanego, tak? Grzechu, zła, pokusy.
6: Prowadziły Ewę na złą drogę.
7: Dokładnie. Ciekawe, że jabłko jest jednak mimo wszystko cały czas uznawane za okej. Natomiast na wszelki wypadek wspomniany Wojciech Cebulski najpewniej powołał się na Ewangelię, żeby przypadkiem jednak nie przyklejono mu łatki osoby, która poczynia sobie z przestrzenią, która jest przestrzenią związaną z czymś złym, z czymś, co wiąże się ze sferą, której powinniśmy unikać. Wróćmy do tego, co jeszcze proponuje nam ta książka. Naprawdę świetnie się ją czyta. Na stronie 103 rozpoczyna się rozdział Kurioza, rzeczy dziwne i znaki wieszcze. Czyli dostajemy informacje w istotny sposób, niemalże zbliżoną do tego, co działo się w czasach, kiedy Grecy chodzili do wyroczni w Delfach i pytali, co mają robić, bo tutaj też znaki wieszcze się pojawiają. Nie byłoby to nic pewnie dziwnego, gdyby nie to, że żyjemy dzisiaj w wieku XXI, cofamy się do czasów Komonieckiego i najpewniej nie do końca jesteśmy w stanie przyjąć do wiadomości, że nasi przodkowie aż tak bardzo byli zabobonni.
6: Dzisiaj też chodzi się do wróżek po prostu.
7: Czyta horoskopy? Tak. I mamy tutaj kilka takich informacji, które mogą być interesujące i dla budowniczych, i dla historyków, i dla mieszkańców po prostu, którzy mijają pewne miejsca od tak zwyczajnie codziennie. Otóż podrozdział 1 brzmi Losy wieży kościelnej. I tutaj jest opowieść o dłużniku, który miał za zadanie uiścić pieniądze, Później pojawia się kwestia sądu. Pisze autor, cytując Komonieckiego: ostatecznie sprawa skończyła się źle. Jan Mularz bez zapłaty od roboty swej, która mu złotych 140 należała, z krzywdą swoją odszedł. I później dalej opowieść o tym, że ludzka krzywda nie znalazła w żaden sposób zadośćuczynienia. Zachowanie osoby, która była winna tej krzywdy, każe nawet podejrzewać, że w dodatku jeszcze wiązała się z grzechem szczególnie oburzającym, z krzywoprzysięstwem godzącym w boski porządek świata, pisze autor. I przywołuje tutaj fragment Komonieckiego: stąd każdy przyznać musi, że nie bez tajemnice piorun na tę wieżą uderza, a zwłaszcza w to miejsce, gdzie to sklepienie oberwało się, a podobno dla tej krzywdy tego mularza dzieje się. Zatem pojawia się tutaj wątek, że został skrzywdzony ktoś, kto pracował przy miejscu związanym z sakrum, i jest reakcja świata nadprzyrodzonego, który to świat nadprzyrodzony komunikuje, że to zło nastąpiło. Tak? Skoro nie jesteśmy w stanie tego wysłuchać od ludzi, to słyszymy to od siły wyższej. Co jeszcze mamy tutaj interesującego? Wszystko jest interesujące. Świetnie się to czyta, świetnie czytamy fragmenty o badaczu wyobraźni albo o instynktach czasów. Mamy tutaj na przykład takie piękne zdanie: wójt Żywiecki pozostawiał po sobie dzieło frapujące. No trudno się z tym nie zgodzić, taka jest prawda. Bardzo się cieszę, że w tej książce autor traktuje bardzo poważnie materiał, z którym przyszło mu się zmierzyć, i nie zakłada, że to da się zakwestionować. Myślę, że niezależnie od tego, jak jesteście Państwo związani emocjonalnie z miejscem, w którym mieszkacie, myślę, że każde miejsce chciałoby mieć taką kronikę. Po prostu, ona jest wartością bezcenną. Jest takie powiedzenie, że tak długo ludzie żyją, jak żyje pamięć o nich. I Komoniecki pozwolił na to, ogromnie zasłużył się temu, że przywołał pamięć czasów wcześniejszych, opisał swoje czasy i dał impuls do kontynuacji takich opisów. Kronika Augustyna jest kontynuacją kroniki Komonieckiego, bo pojawił się ktoś, kto docenił dzieło, które zastał, i doszedł do wniosku, że warto to kontynuować, bo to, tak, to jest bezcenne. I przywołam Państwu jeszcze parę takich rzeczy, które mogłyby być interesujące. O, na przykład jest ciąg dalszy historii wieży, to dla tych, których fascynuje katedra, konkatedra, i którzy lubią takie rzeczy. Gdy pioruny uderzały w wieżę częściej niż w inne miejsca, co nie tylko Komoniecki, ale i wcześniejsi autorzy notatek czy dokumentów miejskich skrzętnie odnotowywali, uporczywie poszukiwali możliwych złowróżbnych prognostyków. Jest to przeurocze, że zakładamy, że jest jakiś inny powód niż to, że najpewniej była to jedna z najwyższych wież w mieście.
8: Nie, metalowe części miała, w związku z tym.
7: Tak, zwyczajnie, to dzisiaj wiemy. Ale wiemy to też dlatego, że niezależnie od naszych pasji naukowych albo ich braku, no, fizyka w szkole była, tak? Czegoś się dowiadujemy, rozmawiamy z naszymi bliskimi, jest informacja o tym, że wysoki obiekt to jest miejsce wyładowania. Nie do końca, jak widać. Czasy Komonieckiego, być może również dzisiejsze, to też czasy, kiedy szukamy nieco innych przyczyn. I tutaj znowu przytoczenie opowieści. Piorun w wieżę uderzył, już to trzeci raz po zbudowaniu jej, ale żadnej szkody nie uczynił, tylko trzaski na piętrze zapalił, które zaraz ugaszono. Z tego tedy piętra zrzucił wiatr deskę, która Tomaszowi Fostkowicowi, do szkoły na naukę idącemu, na cmentarzu końcem w palec wielki nogi uderzyła. Stąd, przybiegłszy do szkoły, biegał od bólu, nic nie mówiąc, aż widziawszy krew, omdlał. Aż go okrzesiono i co mu jest, zapytano, na który palec był kaliką aż do śmierci, bo mu go ta deska ucięła. Lecz po tym księdzem został i był mansjonarystą przy kościele na Zamku Krakowskim. No, miał dużo szczęścia, dobrze, że ucięło mu palec, niż głowę na przykład. Druga rzecz jest taka, że musiało to być jednak mimo wszystko przerażające, skoro piorun uderza, wywołuje pożar, deska odpada, spada na dół, idzie dzieciak do szkoły, ucina mu palec, a on jeszcze z jakiegoś powodu nie chce się do tego faktu przyznać, tak? Dopiero kiedy omdlewa na widok krwi, ktoś się orientuje, że czegoś w tym organizmie już zabrakło. I pisze autor bardzo piękną rzecz o tamtych czasach. Pisze tak: anomalia w przyrodzie nie może być przypadkowym incydentem. Naruszenie boskich praw jest przecież czymś przerażającym i wielce znaczącym. Piorun jest sam w sobie zjawiskiem budzącym lęk, ale czymś więcej niż pogodową anomalią jest piorun w środku zimy. A więc gdy pojawia się w niezwyczajnej porze roku, bądź wtedy, gdy uporczywie uderza wciąż w to samo miejsce, wtedy trzeba w nim zobaczyć naruszenie porządku natury jako odstępstwo od reguł. Okazuje się zdarzeniem nacechowanym, skupiającym na sobie uwagę obserwatorów. Wydawać się musi aż nazbyt wyraźnym ostrzeżeniem, zapowiedzią innych, równie zaskakujących wypadków. I faktycznie po tych historiach z piorunem, trzy razy uderzającym w to samo miejsce, zupełnie przypadkiem w najwyższą wieżę w okolicy, pisze autor w ten sposób, a w zasadzie cytuję Komonieckiego. Tegoż roku, 1680, czyli jesteśmy w wieku XVII, czyli barok, w dzień świętej Doroty, to jest 6 lutego, piorun godziny 3 w noc w wieżą żywiecką nagle i niespodziewanie uderzył i po drucie, który zegarowy młotek ciągnie, aż na dół, póki go stawało, leciał i w mur wpadł. Skąd najpierw ankry w murach zapalił i przez 3 dni ogień w nich gorzał i tlał, aż go ledwo ugaszono. To już 4 raz na tę wieżę od zmurowania jej uderzył. No, musiało to być niebagatelne widowisko. Myślę, że dzisiaj by to robiło piorunujące wrażenie, a wtedy myślę, że tym bardziej. Dziś najpewniej stanąłby przed tym jakiś fizyk, budowlaniec, wyjaśniłby, na czym polega to, co widzimy. Natomiast wtedy, w wieku XVII, poziom kompetencji z zakresu jakichkolwiek nauk był ubogi. I jeszcze do tego kościół, i jeszcze do tego piorun, wszystkie te 3 elementy, tak, to musiało robić nieprawdopodobne wrażenie. I te kurioza, rzeczy dziwne i znaki wieszcze, o których mówi autor, bardzo ładnie podsumowuje, bo pisze tak, w kontekście głębokiego analizowania treści z dziejopisu. Mnożąc przykłady, powtarzając złowróżebne precedensy, kronikarz zdaje się zapowiadać zły finał. Przygotowuje niekorzystne rozwiązanie, uprzedza o tym, podsuwa znaczący wymiar zdarzeń, które nieść powinny były ostrzeżenie i przepowiednie. No, to jest lepsze niż Hitchcock. Jak się człowiek na tym skupi, to faktycznie zaczyna w to wszystko wierzyć, zwłaszcza, że mamy taką tendencję, że pewne rzeczy wydają nam się oczywiste, jak spojrzymy wstecz. Tak, dużo łatwiej jest nam nie zrozumieć, czemu ktoś nie przewidział czegoś, co się już wydarzyło. Dużo trudniej jest antycypować, czyli tworzyć sobie jakieś prognostyki czy jakieś hipotezy na przyszłość, na wypadek jakichś zdarzeń. Świat nas zaskakuje, przyroda jest absolutnie zaskakująca. Tak, w konfrontacji z przyrodą raczej szans wygrać nie mamy. Możemy przewidywać pewne rzeczy, być ostrożnymi. Natomiast Komoniecki widocznie miał taką skłonność, że lubił wyciągać wnioski i dziwić się pewnym rzeczom. I co mamy po... Chwilę temu byliśmy w roku 1680, teraz jesteśmy w 1711, mija 31 lat. No i znowu, tego roku, 1711, po zaćmieniu miesiąca, dnia 4 widocznego, który się wszytek po zachodzie słońca zaćmił, po nim dnia wtórego sierpnia miesiąca, po północy w niedzielę na święto Panny Marii Angielskiej, piorun na wieżę żywiecką wielkim trzaskiem zderzył w gałkę samą pod krzyżem. No, myślę, że raz, okej, 2 w porządku, 3 to już jest przerażające, 4 i jeszcze jak coś się tli przez następne parę dni, no ale 5 raz to myślę, że już trudno było nie wyciągnąć z tego jedynie słusznych wniosków. Coś jest na rzeczy. I co się dzieje dalej? Potem następuje niezwykle detaliczny, jak pisze autor, ile jest znakomicie udramatyzowany opis tragicznych zdarzeń. Pożar trawi najpierw wieżę, potem stopniowo ogarnia także i całą świątynię. Najpierw jednak rzeczy straszne, ale jakże wymowne w swojej retorycznej teatralności dzieją się na wieży. Ogień niszczy podstawę krzyża. I teraz cytat. Który lecąc lekko, jakby kłaniając się i dziękując wszystkim, ku kościołu się wywrócił i potężnie o styber trzasnął i tak zawisł. A lud patrzający płacz i krzyk wielki uczynił, a płomienia widać spod blachy nie było. Tak, i nie pomogła akcja ratownicza, wszystko się spaliło, bo w kościele, jak w piecu, jakim ognistym, nie było szans, aby cokolwiek się uratowały. I ten opis katastrofy kończy się wierszem Trenem, w którym żywiecką wieżę sławi autor ponad wieżę babilońską i także egipskie piramidy. Jest to cudowne, bo na pewno egipskich piramid na żywo Komoniecki nie widział, podobnie jak wież babilońskich. Natomiast świadczy to o ogromnym przywiązaniu do miejsca, w którym żył. I do nadania ogromnej wartości temu, co na jego oczach zostało unicestwione, co przeszło do historii. I ta sensacyjność, emocjonalność, ta dynamika języka najpewniej pomoże nam, pomogłaby... czy pomaga nam zrozumieć, co czuli ci ludzie tam, kiedy stali i patrzyli na to wszystko mocno przerażeni, bo jednak płonąca świątynia robi wrażenie. Zresztą do dziś, kiedy rozmawiam ze znajomymi, którzy uczestniczyli w pracach porządkowych na pogorzelisku, po tym jak spłonął kościół w Łękawicy, to twierdzą, że to poczucie, że znika coś bezpowrotnie, przypomnijmy, tam była przepiękna Biblia Pauperum, kościół drewniany, to były to lata 90., a do dziś ludzie widzą to tak, jakby to się działo wczoraj. Więc Najpewniej robi to ogromne wrażenie, zwłaszcza, że każda społeczność, pięknie o tym pisze Marquez w 100 latach samotności, każda społeczność ma takie miejsca wspólne. Miejscem wspólnym jest cmentarz, miejscem wspólnym jest izba porodowa albo szpital, miejscem wspólnym jest kościół. Dziś również szkoła od wielu lat i całe szczęście od momentu, kiedy wprowadzono powszechny obowiązek kształcenia. Choć w czasach komunistycznych oczywiście tak nie było. I te miejsca wspólne, niezależnie od tego, jakie mamy z nimi wspomnienia, takie detaliczne, one w całości konstytuują nasze przywiązanie do miejsca, w którym mieszkamy, żyjemy. To są takie repery. I to jest i reper jako punkt odniesienia w przestrzeni, ale również w emocjach. Do tych instytucji się odwołujemy, bo one wymuszają na nas jakiś porządek życia społecznego. Więc najpewniej jak palił się kościół, to wzbudziło to dużo większe emocje, niż gdyby palił się jakiś szeregowy dom. Bo wspólnota coś traciła. Coś, co zbudowała wspólnie i coś, co było dla niej wartością. A mało tego, no dodajmy jeszcze, że to, co było w środku tego kościoła, to też było coś absolutnie wyjątkowego. Jesteśmy w wieku XVII, jesteśmy w baroku. Bieda, nędza, a kościoły przyciągały, no, to też była istota kontrreformacji, kościoły przyciągały do wnętrza czymś, czego w domach nie było. One były na swój sposób piękne, strojne, zachwycające, przykuwające uwagę, zwłaszcza w korespondencji z biedą wokół i nagle znika takie miejsce. Ono było ze wszechmiar wyjątkowe i myślę, że Komoniecki, opisując to doskonale, to oddał. Te emocje, które towarzyszyły gapiom, którzy lamentowali nad czymś, co już nie wróci w tej formie. Wróci w innej, ale jakiś smutek z uwagi na stratę pozostaje.
6: Każdy z nich był związany emocjonalnie z tym miejscem, bo tam były chrzciny, tam były śluby, tam były pogrzeby. To było jedno z najważniejszych miejsc w tym środowisku.
7: Tak, jeśli dodamy jeszcze do tego wątek związany z religijnością tamtych czasów, no to jest epicentrum. Tak, to jest epicentrum wspólnoty. Bezdyskusyjnie to było bardzo ważne. Co do specyficznych rzeczy, które się jeszcze wydarzały, możemy przytoczyć tutaj jeszcze taką opowieść, że sporo tych informacji, które przytacza Komoniecki, to są takie, oczywiście informacje historyczne, potwierdzone, bardzo ważne i cenne, ale jest też tam sporo takich mitów miejskich.
6: Legendy podań.
7: Tak, to i sensacje sąsiedzkie. Ładnie tutaj jest to powiedziane. Otóż pan Piotr Kowalski pisze tak. Kronikarz czy pamiętnikarz, notując znane sobie, jak często się zastrzegają autorzy, znane sobie z autopsji fakty i to, o czym wówczas chętnie rozprawiano, dokumentuje tę dwuznaczną i ryzykowną ciekawość, jaka kazała poszukiwać bulwersujących doniesień, plotek i pogłosek. To ona zmuszała do wsłuchiwania się w doniesienia o dziwach przyrody, o monstrach, potworach, które niekiedy pojawiają się całkiem niedaleko bezpiecznego, codziennego życia. No to o tym też świetnie pisze Bettelheim, analizując bajki i baśnie, nie? To, co pojawia się u Grimmów czy Andersena, no to ten niepokój czyhający gdzieś za rogiem w ciemnościach, nie? U Andersena może jest więcej melancholii i smutku, u Grimmów tam co chwilę ktoś komuś coś odgryza. Trup goni trupa, to jak na bajki. One miały potężny walor ostrzegawczy, nie? Taki, miały tak skutecznie przestraszyć, żeby tabu zostało tabu. I tu się pojawiają podobne rzeczy. Komoniecki nie jest wyjęty z kontekstu. On się wychował w pewnym świecie, w którym pewne normy, zasady, reguły miały obowiązywać i należało wykorzystać dostępne narzędzia, aby utrwalić te pozytywne i negatywne dla społeczności schematy. Zatem to właśnie ta ciekawość zmuszała do wsłuchania się w doniesienia o dziwach przyrody, o monstrach, potworach, które niekiedy pojawiają się całkiem niedaleko bezpiecznego, codziennego życia. Niekiedy nie są to nawet szczególnie przerażające swoją fizycznością, nienormalnością przypadki, lecz serię dziwnych zdarzeń. Taka powtarzalność czegoś, co mieści się na skraju normalności, poddaje szczególnej próbie granice dopuszczalnych niedorzeczności natury. No, czyli niby nie, ale tak. Są takie rzeczy, które jednak mimo wszystko w szczególnych okolicznościach jesteśmy w stanie zaakceptować. Najczęściej te szczególne okoliczności wynikają z faktu, że one nam się przytrafiają. Trochę trudniej nam to zrozumieć u sąsiadów. Jak to jest nasza historia, to ona zwykle, jak to kiedyś ujął mój kolega, to jest inna sytuacja. No i tu jest podobnie u Komunieckiego. To też te niedorzeczności natury, jak dotyczą nas, to jest inna sytuacja. Tak jest na przykład, gdy rodzą się bliźnięta, pisze autor. U Komunieckiego to było jednak sensacyjne wydarzenie, choć nie dziwaczne, bo takie rzeczy się zdarzają. Przeżywalność bliźniąt była trochę mniejsza niż przeżywalność dzieci, które rodziły się w pojedynkę, ale i tak ta śmiertelność noworodków była przerażająca. Najczęściej przyczyna śmierci kobiet, która nie była śmiercią ze starości, to była właśnie śmierć połogu. Tak? Te porody były śmiercionośne. Także to był moment radości, ale też moment bardzo często potężnego smutku. Zdarzyć się to może, choć raczej nieczęsto, niczego wszak o genetycznej skłonności wówczas nie wiedziano w kontekście bliźniąt. Takie porody specjalnej uwagi nie wymagają, zupełnie inaczej, gdy to, co rzadkie, powtarza się z osobliwą regularnością. Zatem w rodzinie bliźnięta rodzą się wielokrotnie, trzeba już się zacząć nad tym bardzo poważnie zastanawiać. Czyli jak raz to okej, ale jak częściej, no to o coś wszak może tu chodzić. O czymś mają te zdarzenia powiedzieć. I tu cytat z Komunickiego. Dnia 3 listopada 1717 roku Agnieszka Kalfasionka, tu z Żywca, rodziczka, w Stopniach w Podgórzu się wydawszy za syna sołtysiego, po połogu umarła, zrodziwszy dwoje bliźniąt, a przedtem też miała i porodziła porządką dwa razy po dwoje bliźniąt. Co się dziwowano, że po trzy razy jedno po drugim to się stało, a te wszystkie pomarły, tylko jedno zostało. Znowu przydarzyło się też na Milówce u Macieja Szabla, że Dorota Szczotkowna, małżonka jego, troje bliźniąt porządką porodziła, a tylko było między nimi syn jeden. Także w mieście Żywcu przygodziło się Weronice Gniłkowej, mieszczce żywieckiej. Już sam fakt, że nie było nawet określenia trojaczki, świadczy tylko troje bliźniąt, to oznacza, że to faktycznie musiało być absolutnie zaskakujące. No a w przypadku Agnieszki Kalfasionki tragedia, bo trzy razy pod rząd ciąże mnogie najpewniej wykończyły organizm tej kobiety. Bliźnięta nie mają dobrych skojarzeń mitologicznych, pisze autor, ale sądząc po zapisach XVIII-wiecznego kronikarza, w mniemaniu potocznym nie było już śladów podejrzeń o demoniczne koneksje. Nie ma też niepokoju o naturę każdego z narodzonych dzieci. Niepokoić zaczynają dopiero dziwne zbiegi okoliczności, gdy zdarzenie możliwe, lecz rzadko spotykane, powtarza się nazbyt często. Seria identycznych, uporczywie powracających realitates wywołała wiele niespokojnych myśli i podejrzeń u ludzi zazwyczaj skoncentrowanych na oczekiwaniu znaków i cudownych ingerencji.
6: Bliźniaki wcale nie były takie mocno wyczekiwane w takim środowisku. To było trochę nienormalne. W związku z tym trzeba było się temu przyglądać.
7: Tak, a trzy razy pod rząd bliźnięta, żadnej kobiecie chyba tego nie życzymy. Ale pojawiają się dziwniejsze rzeczy. Dla Komunickiego dzieci bliźnięta nie budzą żadnych zdziwień i zaskoczeń. I wtedy też nie powinny. Natomiast co pisze Komuniecki w kontekście innych zaskakujących rzeczy? Pani Buniatowiczowa urodziła przedwcześnie syna. Na skutek uniesienia się gniewem. Uszy i twarz dziecka były podobne do zajęczych. Niemowlę żyło przez tydzień całkowicie bez jedzenia, cierpiąc ciągle na epilepsję. Mówią, że Buniewiczowa poślubiła swego krewnego po śmierci pierwszego męża. Nie chciała ona, żeby ludzie oglądali owoc tego połogu, a nawet starała się zataić go ze względu na obowiązek chrztu. Tegoż roku 1710 przydawały się różne dziwowiska i przypadki. Naprzód, we wsi w Ujsołach, owca porodziła pięcioro jagniąt jednym rodzajem. U Marcina Łabusa w Sopotni na Średnim krowa urodziła czworo cielon, będąc jako szczenięta. Troje było żywych, a czwarte nieżywe. A te przedziwnie becząc pozdychały, które do ziemi zakopano. Znowu na dworze obszarskim krowa urodziła cielo o dwóch głowach żywe, a to kazano zakopać. W Krakowie zaś w miesiącu lutym na Szczepańskiej ulicy narodziło się dziecię mające dwie głowy z jednej szyi wychodzące, także ręce i nogi podwójne, które były spojone albo zrośnięte jedna z drugą, z których głów jedna rano umarła, a druga po południu. A to rozprówszy, znaleziono w nim dwoje wnętrzności, a tylko jedno serce, które monstrum dano odmalować i na ratuszu krakowskim na widok ludziom przybito. Co to było prognostykiem rozdwojenia w Polsce panów, będąc królów dwóch ukoronowanych, a co wojny z pustoszeniem w Polsce były. A na to dziecię sam carowic moskiewski patrzał, który w Krakowie rezydował i do cara ojca swego kazał odmalowania odesłać.
6: No wstrząsające historie.
7: Tak, no i tu to, że w bliźniętach syjamskich doszukano się pewnych reguł rządzących organizmem politycznym w tym okresie. Tak, no i wszystko pasuje. Wystarczy tylko dobrze pomyśleć, jak się okazuje, i można sobie świat wytłumaczyć. Monstra są dla kronikarza, ale także dla jemu współczesnych niedorzecznością natury bądź znakiem, ostrzeżeniem przed nadciągającymi kataklizmami. I takie, zdaniem autora mniejszej publikacji, należy odczytywać. Komuniecki, jak pisze o monstrach, to nie informuje o fakcie, ale wskazuje, że to jest jakiś katalizator, że z tego coś albo wyniknie, lub też jest to Tak, to jest ostrzeżenie, którego celem jest wskazanie pewnej uważności. I zwykle to przegapiamy, oczywiście nie wyciągamy z tego wniosków, no i później jak rąbnie, to tylko echo idzie. I na tym pewnie w istotny sposób wtedy się skupiano, że to był czas ogromnej zabobonności. Spotkanie z bestią, monstrum, które w jakiś sposób zdaje się należeć do świata człowieka, zrodzone przez kobietę, przypomina swoim ciałem człowieka, wystawia na ciężką próbę potoczne wyobrażenie o sensowności świata, jego harmonii i celowości każdego z elementów. No bo jak sobie zracjonalizować fakt, że pojawia się coś, co do niczego nie pasuje i jest jeszcze żywiołem niszczycielskim? Tak, umiera dziecko, wygląda nietypowo, umiera matka, a jeszcze w związku z tym jakiś piorun albo dwóch królów, no to to wszystko razem do kupy psuje wyobrażenie, że świat został stworzony przez Boga w sposób harmonijny. I ta koncepcja świętego Tomasza z Akwinu, która się pojawia, jest pokłosiem jego głębokiego studiowania Arystotelesa, to jest ta koncepcja, która daje człowiekowi ukojenie. Tak, wierzymy w to, że świat może być harmonijny, że jest. No ale co w sytuacji, kiedy nagle takie coś, kiedy się pojawiają elementy niepasujące, dekonstruujące nam zupełnie nasz spokój wewnętrzny. Nasze przekonanie, że jutro będzie dobrze i że będzie, że Bóg wie co robi i w związku z tym nie ma się czego obawiać. A coś nagle okazuje, że owszem.
6: Ale przez wiele lat, mówiąc szczerze, niewiele się zmieniło. My się do tej pory boimy odmienności i dziwnie na nią reagujemy.
7: Oczywiście, że tak. I zamiast poszukać walorów tej odmienności albo pochylić się nad tragedią kogoś, kto jej doświadcza, bo wyobrażam sobie, że w wieku XVII czy na początku wieku XVIII naturalny poród bliźniąt syjamskich dla kobiety był końcem życia. To musiała być tragedia dla kobiety, dla rodziny. Tu zamiast szukać przełożenia na kondycję polityczną ówczesnej Rzeczypospolitej, warto by było skupić się na tragedii rodziny, ale mamy jako gatunek taką potrzebę sensacyjności. Niestety. I co się dzieje w takich sytuacjach? Pisze bardzo ładnie autor. W takich sytuacjach pojawiać się muszą pytania dramatyczne o samego człowieka, jego szczególną pozycję we wszechświecie i tak dalej. Monstrum takie jest przecież zbyt ludzkie, by nie sprowokować pytań podstawowych i niebezpiecznie prowadzić do poczucia pomieszania, lęku, a nawet światopoglądowego kryzysu. Zatem wyjaśnienie tego za pomocą innych zjawisk trochę nam wycisza emocje. Nie skupiamy się na tym, może na smutku, może na rozpaczy, tylko skupiamy się na jakichś innych obszarach, które odciągają naszą uwagę od tych spraw najtrudniejszych.
1: SK Beskidy.
4: Dzień dobry Pani Marysiu, jesteśmy u Pani Marii Grzegorek w Juszczynie. Co by się więcej dowiedzieć o stomajtnych rzeczach, których ja już nie pamiętam. A tym razem chciałabym się spytać o dzień targowy. Jak to wyglądało na Żywiecczyźnie?
5: Witam pięknie. Dzień targowy na Żywiecczyźnie, no to zawsze był we środę. To gaździny, co miały mleko, masło, a nie miały ta wiele czego innego do przedania, to przeważnie szły tutaj do gronia, na nogach i potem na sastów i kuzywcu. No i szły na torg pod Łopsory.
4: Sastów jest tam na Czebini.
5: Na Czebini, no. To i szły na torg pod Łopsor nazywali. Torg był pod Łopsory. No i tam, wiecie, przodowały, handlowały, a zaś za to kupiły gajsu, soli, kapkę cukru.
4: Co to był gajs?
5: No to była nafta do lampek naftowych.
4: Tabak pewnie.
5: Tabak, chłopu, no to trzeba było iść do trafiki i w trafice kupić tego tabaku. No, ale tak, co więksi gazdowie, no to wiecie, mieli konia. No to siadały baby ze synem albo też z chłopem swoim jak chłopcy, no i jechali na torg. Na torgu to tam wiecie rozmaite rzeczy przodowali i zwierzyna była, gowiedź, bydło, kury, gęsi, co jedno kto miał to seł, co by se zaś kupić co inse, co jaki oblecyni na siebie, czy co ka, co jakiegoś dziorta do chałupy, no co ta było potrzeba, bo jak już się gorki podziurawiły, no to trzeba, jak się nie dało już załotać, no to trzeba było kupić nowy. No i tak tam lecy, co na tym torgu się działo, nawet z Justyny jeździła tako, łódź ślopka godali, baba i una jeździła kozdy torgi, ludzie tam się schodzili pod obsorem, wiedzieli ka u nas towo i una nastawiała ręce, nogi, kości, kanyk to co miał, to i ta dali jaki pieniędzy, to Gorzołecki też wypiła, także zaździł ją kto przywiózł na...
4: Lekarz roz tygodniu.
5: Tak, roz tygodniu zawdy jeździła, jak ino się dobrze czuła, to bardzo długo jezdowała. I tam się ludzie schodzili. No to tak, jak przyjechali, to przeważnie jak już jechali wozem, a grubsi gazdowie w jesieni już wiecie po zbierkach, to ta ziomniaków kapkę sprzedali, jak mieli pełną piwnicę, jak zaś mieli zbłoza więcej, no to przedali. Kury już jajka niesły ku jesieni, te młotki, co się wylęgły w czas, no to nabrali jajek, no to gaździno honornie se jechała na wozie. No ale czasem i wzięny i te gaźni, co sły na nogach, no to nas obtezik czasem wzięny ku chałupie. Nakupili chleba, bułek, takich słodkich kukiełek, no i wiecie to, co najważniejsze, tej soli, no i tego gajsu i cukru trochę, no i kto nie miał, no to i mąki, bo wiecie, nie zawdy ta były tela, żeby co chwila do młyna jeździć i wozić. No to co trzeba było, to się pokupowało i jechało się ku chałupie. To już jak jechali na zód, to dziecyska już czekały na mamę u drugicy, ta wiedzą, jakie bułki, dobre kukiełki, słodkicy, co, tak się cieszyły.
4: Sami takich nie umieli upiec, co?
5: No, chociaż w chałupie się piekało, ale to wiecie, takie słodkie, jakieś dobre, no to już to się w Żywcu kupowało u gałusków, bo oni to tam mieli. Ale przychodzili też ku gazdom tam i zjednali do roboty tam pod łopsor, bo tam mieli wielkie pole gałusko.
4: Kiedy ten łopsor, chato był?
5: To było tu pod kościołem, jak przemienili w stronę tu starego szpitala. Tutaj to było.
4: I tam był, tam,
5: było tam było 50 hektarów pola, mieli gałuskowie. I trzeba było to obrobić. Tego było strasznie dużo. Także przychodzili na torgi, szukali takich sykownych młodych parobków z koniami, czy co, bo jak sadzili, czy sioli, to potrzebowali, no to tam mój ujek, też tam babka godali ze jej syn, to on też tam jeździł robować do tych gałusków, no to ta wiecie, godnie pojedli, bo oni mieli piekarnię, no i to im tam zawsze dali pojeść i zapłacili i od tej roboty. To też ci właśnie gazdowie przychodzili i też tak jednali. No to jak się im kto tak sprawdził, że był sykowny, no to go stale pytali, każdy rok. No i tak się tam zmawiali. No niektórzy gazdowie to zawdy kupowali nie u Żydów, ba kupowali u Poloków. To była ta kopani Runckowo, co ona miała sklep, to moja babka zawdy u niej kupowała, to potem jak przychodziło na święta, to ona syczkim tym swoim, co ich znała, co kupowali u niej, dawała kolędę, dawała gorczki, szklunki, jakieś gorki, każdy rok co insa. I było to bardzo bogate, niektóre były z porcelany, niektóre talerze były fajansowe, ale gorczki były porcelanowe i te szklunki ze skła.
4: Ale to jak się dostało, że więcej było tych właśnie Żydów, mieli sklepy niż Polaków?
5: Więcej było Żydów, no to tak, niektórzy nie mieli zaraz zapłacić, no to nieśli do Rączkule, babka mieli rentę, no to mieli pieniądze, bo u Rączkuli trzeba było zapłacić, nie dało się na krychę brać.
4: No ale czemu więcej właśnie tych Żydów miało, tarczmy, sklepy, co byli bogatsi?
5: Tak, oni umieli prowadzić geszeft, no. A ci, co oni z tego zyli, z tego handlu i oni lepiej to umieli opanować ten handel niż nasi gorole, niż nasi żywcocy. Także kto nie miał pieniędzy, seł do Żyda, a Żyd zaznaczą kryską, kto mu ma dać.
4: A potem zrobił drugą kryskę koło tego.
5: I trzeba było po tym powiedzieć na jaki cos, bo jak nie, no to przyjeżdżali i zabrali ci ciele, co jak ześ nie płacił długo, albo ci do sądu oddali, jak za dużo było nabrane. No a Żyd kolędy nie dawał. No także nie wartało do Żyda chodzić.
4: A jak oni się tam na tym targu dogadywali, dobijali targu, jak to gadali? Bo trzeba było, nieraz było tak, że jak się nie targujesz z nim, to się czuje taki obrażony, czy co?
5: Tak, bardzo się tarzyli, się strasznie, a przybijali, a zaś nie, a ten się nie godzi, a ten się godzi, a tak. Ja zdobili targu, jak to było zwierzę, jaki, czy co, no to trzeba było zapłacić, ale jeszcze trzeba było dać pasterzowi lutek, to jaki tam pieniądzek temu, co to pos, co tam odbywał, ten lutek trzeba było zapłacić.
4: Ja pamiętam taki wierszyk, nie wiem skąd mi się wziął, jak się targowali, to było takie coś właśnie o zwierzętach, kilo za te woły, 4 talary, kilo za te siwe, 4 prawdziwe, i przybijali ręką, daj no. Panie Boże, co by się chowało. No. A to musieli jeszcze splunąć, coś ich na to
5: miało. No. Tak by sobie dobijali. To już było przeklepane.
4: A jeszcze poteśli do Zyda do karczmy.
5: I trzeba było nagowieć, to nie tak do ręki dawaj, bo nagowieć trzeba było wyhynąć porwóz na krowę i dopiero se gaz dobrał.
4: Żeby się...
5: A oglądali, a cymol, cienki rogi.

0: Moraci zdrowe, no i taki było.
1: Ale łopijali to po tajesce?
0: To znaczy się raczej nie łopijali. Jak poszli kupować co, a tanio kupili, no to se tak uchałpiał wzięli coś, nie? Jakiego ci pocka se kupili i cyta poszli do Zyda na kwaterkę jaką wypić, piwska albo cego. Jeszcze chciałam powiedzieć, że jak szli na torg, no to zawsze starali się wziąć zieli torgowe. Albo to my możemy powiedzieć, że to było zieli świętojońskie. Bo zieli świętojońskie to wiesz co to jest? Czy nie wiesz?
1: No poświęcone ziele.
0: Ale jakie?

0: Tyle do kościoła.
1: Tak to było, zadaj, tak, tak to bywało. I te łodzieni na tym torgu można było popatrzeć, kto skąd jest, bo oni się umieli pięknie różnić, jak
0: tak,
1: się to godzą.
0: Tak, kłodzaj wsi było troskańca łodzieni, no. Jeno, że na torg to się tak pięknie wycieniało, blekali, bo to by przeważnie były siwizny, bo to przez do tych kabotków wysywanych nikt się nie ubierał, no bo ta się by byleka wymaścił na tym włozie, co przy koniu, co przy tych krowach.
1: Pani Marysiu, bardzo dziękuję za kolejny ciekawy temat i to tak było opowiadane, że ja się naprawdę przeniosła w tamte czasy i umiałam sobie to wyobrazić, jako to na tym targu było. Chociaż jak była dziewczynkiem, to my też sprzedawali borówki, bo trzeba było na trampki do szkoły zarobić, sobie sobie kupić takie, jakie się nam
0: widziały.
1: Grzyby. Czy maliny się zbierało. No to były takie czasy, które ja jeszcze kapkę pamiętam, ale teraz to już jest całkiem inne czasy, a 50 roków czy 60 też było inaczej. Także to się wszystko zmienia i fajnie by to było właśnie mieć. Dziękuję właśnie za te wiadomości, bo jak się to za ileś tam roków odsłucha, to będzie całkiem inny świat.
0: Tak.
1: I niech ze to kany zostanie.
0: No ja też dziękuję, żeś mnie wyposłuchała.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Beskidy.
3: Dzisiaj mamy dla naszych słuchaczy opowieść o wyjątkowym budynku. Budynku, który każdy w Żywcu doskonale zna, ale nie do końca chyba zna jego historię i jego losy. Opowiemy wam nieco o budynku starostwa powiatowego, ale jak się za chwilę pewnie dowiecie, ten budynek wcale do starostwa od zawsze nie należy. O wszystkim opowie wam tradycyjnie Dorota Fir.
4: Witam państwa serdecznie. Historia budynku starostwa powiatowego w Żywcu jest naprawdę bardzo ciekawa i wydaje mi się, że jeszcze nie do końca poznana. Ponieważ dokumentacja, która powiedziałaby na pewno coś więcej, znajduje się w archiwach i w Krakowie i we Lwowie. W poszukiwaniu jakichkolwiek informacji dawnej rezydencji tego pierwszego właściciela trzeba było sięgnąć do archiwów kościelnych. I to, co jest niesamowite i myślę, że większość z Państwa nie zna tej historii, że obecny budynek starostwa powiatowego to dawna, dwudziestowieczna albo z końca XIX stulecia rezydencja księdza proboszcza ze Ślemienia. Kim był ten ksiądz proboszcz ze Ślemienia? To słynny Tomasz Czapella. Gdzie możemy szukać jego nagrobku? W Żywcu, na cmentarzu Świętego Marka przy ulicy Sienkiewicza. Najpiękniejsza neogotycka kaplica to miejsce pochówku księdza kapeli, urzędnika, bo o tym zaraz też opowiem, jak i właściciela budynku, którym dzisiaj rezyduje starostwo powiatowe w Żywcu.
3: Pani Doroto, ale jak to się stało, że ksiądz ze Ślemienia, budynek w Żywcu i pochowany jeszcze na cmentarzu Świętego Marka, również w Żywcu?
4: Tak, sytuacja wydaje się skomplikowana, ale już Państwu wyjaśniam. Tomasz Czapella urodził się w ogóle w Nowym Sączu. To nie jest człowiek, który pochodzi z Żywiecczyzny czy z Żywca. W 1842 roku w rodzinie mieszczańskiej, tam ukończył szkołę podstawową, tam ukończył szkołę gimnazjalną. Teologię studiował w Tarnowie. Kiedy się pojawił w Ślemieniu? W 1875 roku administrował parafię i rok później zostaje proboszczem w Ślemieniu. Jego kariera toczyła się właściwie szybkim tempem. Mówię tutaj oczywiście o karierze duchownego, ponieważ stał się notariuszem dekanatu Suskiego oraz wicedziekanem. Pojawił się w Ślemieniu, czyli na Żywiecczyźnie, i tu zainteresowała go praca społeczna i urzędnicza, że tak powiem, ponieważ bardzo aktywnie włączał się w taką działalność społeczną i polityczną. I trzeba wiedzieć, że pod koniec XIX stulecia był członkiem i delegatem Rady Powiatowej w Żywcu, Rady Szkolnej Okręgowej oraz został urzędnikiem w Wydziale Powiatowym i pełnił funkcję lustratora. Warto też nadmienić, że w Ślemieniu rozwijał taką, i w ogóle na Żywiecczyźnie i w Żywcu, działalność związaną z kółkami rolniczymi, ponieważ właśnie z jego inicjatywy w Ślemieniu powstaje to kółko rolnicze, którego był pierwszym prezesem, natomiast także przyjął funkcję wiceprezesa Zarządu Powiatowego Towarzystwa Kółek Rolniczych w Żywcu. No i co dzieje się dalej? Myślę, że bardziej zainteresowała go jednak działalność społeczna, można powiedzieć polityczna, i w

0: 1895 roku. On ma 51 lat, rezygnuje z probostwa w Ślemieniu. Nie mamy informacji, czy rezygnuje z duchowieństwa. Wydaje mi się, że nie, ponieważ na epitafium znajduje się jednak informacja, że pochowano tu księdza proboszcza ze Ślemienia i osiadł na stałe w Żywcu. Możemy przypuszczać, że właśnie na przełomie XIX i XX stulecia, kiedy już stwierdził, że będzie pracował w naszym mieście, będzie pracował też na rzecz powiatu, wybudował, stać go było na to, małą rezydencję przy dzisiejszej ulicy Krasińskiego 13. Gdybyśmy popatrzyli na Żywiec z jego perspektywy, czyli przełom XIX i XX stulecia, właściwie tą pierwszą willę, rezydencję buduje naprawdę w szczerym polu. Pomimo, że w bliskim sąsiedztwie wyższego miasta, w bliskim sąsiedztwie parku arcyksiążęcego, natomiast no nie ma tej zabudowy, którą Państwo dzisiaj kojarzycie, placówek urzędniczych, placówek, które służą nam dzisiaj tutaj wokoło i szkolnych, edukacyjnych, i że tak powiem społecznych. Szczere pole, zielone pole. Dzisiaj ta sytuacja oczywiście się zmieniła, natomiast miejmy też tą świadomość, że obiekt ten był jednym z takich bardziej eleganckich. Nie mamy zdjęcia, nie mamy ikonografii żadnej, która mogłaby powiedzieć, jak w stosunku do dzisiejszego zachowanego obiektu wyglądała ta willa Czapeli z uwagi na brak przede wszystkim planów architektonicznych.
1: Czy można powiedzieć, że ksiądz Czapela po prostu tutaj sobie pomieszkiwał?
0: Tak, na pewno mieszkał, na pewno miał ogród, cała działka była otoczona płotem, bo to widzimy na zdjęciach w momencie zakupu po śmierci księdza Czapeli przez starostwo powiatowe, więc to dużo nie mogło się absolutnie zmienić. Natomiast to, co mnie też na przykład najbardziej interesuje, wyposażenie tej rezydencji, przecież tam musiały być i wspaniałe obrazy, i meble. Może kiedyś znajdziemy testament księdza Czapeli, wtedy z testamentu będziemy mogli po prostu wyczytać coś więcej. No i co się z tym księdzem Czapelą stało? Oprócz tego, że naprawdę bardzo prężnie tutaj działał, umarł w 1906 roku, to było dnia 2 listopada, na atak serca, tak jak odnotowują dokumenty parafialne, i ma 64 lata, więc też wcale nie jest starszym człowiekiem. Zostaje pochowany na cmentarzu przy kościele świętego Marka. Dla niego zostaje wzniesiona ta najpiękniejsza neogotycka kapliczka, zaprojektowana przez Urbana. Naprawdę warto na nią zerknąć, przypomnieć sobie, jak wygląda. W środku oczywiście ona jest jeszcze nieudostępniona dla zwiedzających, natomiast w środku znajduje się płyta epitafijna, to co jest ważne, oczywiście samego księdza Czapeli, jak i płyta poświęcona Antoninie Górskiej, która opiekowała się księdzem i zadbała o taki godny pochówek księdza Czapeli, była spadkobierczynią. I właśnie od spadkobierców księdza Czapeli CK Starostwo jeszcze w 1906 roku kupuje budynek, czyli ten budynek przy ulicy Krasińskiego 13. Mamy nawet sumę 36 tysięcy koron. No i ten budynek od razu był przeznaczony na siedzibę starostwa. Pamiętajmy, że wcześniej starostwo znajdowało się w Starym Zamku w Żywcu i w części budynku magistratu na rynku, a od 1906 ma swoją siedzibę. No ale oczywiście trzeba było budynek powiększyć. Czy odświeżyć, trudno nam powiedzieć, bo myślę, że to był stosunkowo nowy obiekt, więc na pewno powiększyć. No i to, co udało się ustalić, to przede wszystkim fakt, że dokumenty, plany architektoniczne w 1909 roku wykonuje no, słynny budowniczy z Zabłocia, Robert Fisganger. Te plany się zachowały i wiemy, że budynek został powiększony o skrzydła, że przede wszystkim zostało dobudowane piętro, pierwsze piętro, że wejście, które Państwo świetnie znacie, to są właśnie przynajmniej te czasy, czyli rok około 1908-1909. Ten przód, ryzalit, wejście do starostwa z bardzo efektownym balkonem podpartym na kolumnach, do tego bardzo przestrzenne okna z dekoracją, ciekawie zaprojektowane dachy i jakby z trzech stron bardzo ciekawy pomysł zwieńczenia tych ryzalitów takim schodkowym daszkiem. Więc wszystko to naprawdę w bardzo dobrym stylu zostało zaprojektowane, powiększone i na szczęście ta dokumentacja Roberta Fisgangera z datą, pieczątką, podpisem zachowała się.
1: Ale pani Doroto, warto o tym wspomnieć, że początek XX wieku to ważne wydarzenie artystyczne w tym budynku.
0: Tak, kolejna niesamowita ciekawostka. Jesteśmy pomiędzy zakupem przez CK Starostwo budynku, a remontem według planów Roberta Fisgangera jest rok 1908. Trudno powiedzieć, na ile prace się toczyły. Czy dopiero po 1909 mogło to być już od razu po zakupie? Jan Kazimierz Olpiński, lwowski artysta, który na ten czas mieszkał w Żywcu, był związany także ze starostwem układami, że tak powiem, edukacyjno-oświatowymi, ówczesnymi, przyjeżdża do naszego miasta i miejscem pierwszej wystawy jego prac, a to była dosyć duża wystawa, jest właśnie budynek Rady Powiatowej. 40 płócien prezentuje w tymże budynku, a co najciekawsze czy najważniejsze, to fakt, że otwarcia wystawy dokonał sam arcyksiąże Karol Stefan Habsburg. I myślę, że to było pierwsze zetknięcie się w ogóle Habsburga z lwowskim artystą, świetnym portrecistą, który także był uczniem ulubionego portrecisty malarza naszego arcyksięcia Kazimierza Pochwalskiego.
1: Pani Doroto, ale z postacią lwowskiego artysty wiąże się też bardzo zacna postać żywiecka, czyli Wiktor Idziński.
0: Tak, Wiktor Idziński, zacny lekarz, wspaniały społecznik, urodzony w Żywcu. Jego kamienica przy Jagiellońskiej 1 funkcjonuje do dnia dzisiejszego. To jest najpiękniejszy przykład secesji w Żywcu. Warto też na nią zerknąć, z zachowanymi witrażami, jedynymi właściwie tak okazałymi w Żywcu. I teraz co ma wspólnego w ogóle Idziński z Olpińskim i z budynkiem Rady Powiatowej ówczesnej? Przede wszystkim nasz Wiktor Idziński nie tylko, że był lekarzem, że dyrektorem szpitala, był marszałkiem Rady Powiatu na początku XX stulecia. Wspaniałym społecznikiem, człowiekiem, który działał prężnie, tak samo jak Czapella, na rzecz miasta i powiatu. I Jan Kazimierz Olpiński, oczywiście będąc w Żywcu na początku XX stulecia, bardzo chętnie portretował samego marszałka. Marszałek nie ubierał stroju żywieckiego na ważne uroczystości, tylko strój szlachecki, sarmacki. Znany był z tego, paradował w tym stroju. Na wszystkich ważnych obrazach Jana Kazimierza Olpińskiego właśnie widzimy Idzińskiego w tymże stroju i chętnie fotografował się przed budynkiem starostwa powiatowego czy rady ówczesnej powiatowej właśnie w tymże stroju na paradnych schodach. Natomiast na jednym z najpiękniejszych portretów marszałka Idzińskiego w tle widzimy właśnie już po przebudowie Fisgangera okazały bardzo ciekawy pod względem architektonicznym budynek Rady Powiatowej z około roku 1915.
1: Pani Doroto, stosunkowo niedawno budynek starostwa w ramach olbrzymiego programu termomodernizacji został odnowiony. Ta elewacja zewnętrzna nabrała znowu blasku. Czy to wszystko jest zgodne z tymi starymi, dawnymi fotografiami? Czy można powiedzieć, to wygląd starostwa sprzed ilu lat?
0: Tak, to wygląd starostwa sprzed, można porównać do planów z 1909 roku. Roberta Fisgangera, oczywiście pojawiły się tutaj współczesne elementy, jak prawda, tabliczki, informacje, numeracja, wiadomo, oświetlenie, bo także starostwo jest pięknie iluminowane w nocy, więc te wszystkie wymogi muszą być. Natomiast nic nie zostało przecież zmienione, jeśli chodzi o części architektoniczne, też bardzo mi się podoba kolorystyka elewacji, jest bardzo taka wysmakowana, moim zdaniem bardzo dobrze dobrana. I kolejny przykład bardzo dobrych projektów, bardzo dobrej rewitalizacji. Mamy się czym chwalić i opowiadać historię tego budynku, ponieważ jest to zabytek. Szanowni Państwo, Starostwo Powiatowe w Żywcu to zabytek ze wspaniałą historią. No i oczywiście ten zabytek powstał dzięki takim ludziom jak Czapella, potem był pielęgnowany przez radnych powiatowych i wiążmy właśnie ten obiekt nie tylko z ówczesnym powiatem, ale właśnie z takimi postaciami jak Tomasz Czapella, czy chociażby Wiktor Idziński, czy Jan Kazimierz Olpiński.
1: Pani Doroto, pewnie w Żywcu nie brakuje takich właśnie obiektów, które z jednej strony właśnie doskonale znamy, kojarzymy ze współczesnymi instytucjami, a z drugiej strony za nimi kryje się barwna, tak jak w tym przypadku, właśnie historia i dzieje Żywca.
0: Tak, obiekt należy w ogóle do tych, powiedzmy, obiektów z początku XX wieku i zwróćcie Państwo uwagę, spacerując po mieście, że tych obiektów dwudziestowiecznych, które powstały przed wybuchem I wojny światowej, jest naprawdę wiele, jak na małe galicyjskie miasteczko. To są budynki oświatowe, to jest kasa chorych, no i chociażby budynek właśnie Rady Powiatowej w Żywcu, który kiedyś stanął w Szczerym Polu, tak jak dzisiejszy ogólniak, czyli kiedyś Wyższa Szkoła Realna, natomiast dzisiaj no po prostu jest w centrum miasta, we wspaniałej kondycji konserwatorsko-technicznej, no i miejmy nadzieję, że kolejne 100 lat tak wspaniale będzie się prezentował.
2: SK Beskidy. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Tak, tak, tak, dobrze słyszycie, wybiła godzina prawdy. Godzina, w której wszystko może się zdarzyć i mogę wam powiedzieć, że zdarzy się naprawdę sporo. Jak co tydzień zebraliśmy się tu, żeby posłuchać najnowszych kawałków, które wypuścili albo wypuszczą dopiero wasi i nasi ulubieni artyści. O północy zaczyna się piątek, to już dokładnie za godzinę, a i wtedy gram po kolei same nowości. Jako pierwsi we wszechświecie puszczę wam, między innymi Ring Mabel w oficjalnym polskim remiksie z Matą. I wiosce będziemy go mieli jako jedyni przez cały najbliższy tydzień. Brzmi dobrze, prawda? To za moment sprawdzimy też, jak dobrze brzmi sam kawałek. Ale na start Miley Cyrus, Buzz Persuades. To też jest jeszcze świeżutka nowość od Miley. Ale słuchajcie, minuta po 23. Ja postanowiłem, że dzisiaj zacznę żartem. Wiecie, co robią wszystkie hity? Zaczynają się wesce. Mati Fuczyło, zaczynamy!

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię

0: 13 już prawie minut po 23, to Reggaeton Lento. Od razu można poczuć się jak na Ibizie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A słuchajcie, na Ibizie to ja miałem okazję ostatnio być i pogadać z panem, który, jak wiadomo, już od 2 godzin wystąpi w przyszłym roku w Polsce. Tiesto pojawi się w naszym kraju w czerwcu w ramach Warsaw Music Festival, a SK jest patronem tej imprezy. Zajrzyjcie sobie na nasz Instagram, tam już teraz pokazujemy, jak wyglądało ogłoszenie tego wydarzenia, ale też niedługo pojawi się tam moja rozmowa z Tiesto, więc warto sprawdzić, bo Tiesto powiedział mi m.in. o tym, które polskie miasto lubi najbardziej i do którego lubi zaglądać. I zdarza mu się podobno, ale my nie o tym przecież dzisiaj, my tutaj po nowości, o północy odpalam rakiety, czyli wypuszczam wszystko to, co zdecydowanie najnowsze. No i właśnie, to też będzie nowe. Marshmello wypuścił ten numer mniej niż dobę temu. Close My Eyes, Marshmello, Ilenium i Sasha. To zamykamy oczy i słuchamy, czyli uszu nie zatykajcie.

Coś jest w tym tytule, prawda? Faktycznie ostatnio stygnie lato. 24 minuty po 23, ale do jesieni to jeszcze prawie 2 tygodnie, więc nie myślmy o tym w ogóle. Nie myślmy. To jest deska wszystkich hity zaczynają się w Est. Tutaj gramy najnowsze kawałki. Przed chwilą m.in. Włochy były, czyli Ave i ich All Night. To jest włoski duet, który naprawdę zna się na tym, co robią. Znacie ich m.in. z Meet Me in the Dark. Graliśmy to w Est, oni wrócili teraz z nową i to naprawdę bardzo, bardzo ciekawą propozycją. A jak tam u Was? Co robicie? Możecie wysyłać głosówki na eskowym Messengerze. Będę sprawdzał listę obecności. Gdzie słuchacie? To wysyłajcie. Eskowy Messenger na Was czeka, ale teraz posłuchajcie nowej Ellie Goulding. Kiedyś kawałek o tym samym tytule miał Adam Lambert, a tytuł to For Your Entertainment i kawałek pochodzi z najnowszej płyty Ellie. No to sprawdźcie sami.

Damiano Dawid i Tyla, czyli połączenie włosko-południowoafrykańskie. A zdjęcia i filmiki z Tylą to nie tak dawno pojawiły się też u Bambi. No, kto wie, czy takie połączenie też nie pojawi się niedługo. A byłoby super, prawda? Polsko-południowoafrykańskie. Na takie czekamy i na takie liczymy, ale są też takie, które już mamy i liczyć na nie nie trzeba, bo są. To takie właśnie teraz dla Was mam. Joel Corey, Hannah Bolaney, Don't Go Breaking My Heart.

0: Liwka i Poza Tobą Nic.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Nie tak dawno zachwyciła nas dużą współpracą z Taco Hemingwayem na jego albumie, ale jak widać, solowo radzi sobie równie dobrze. To jest jej ostatnia nowość, jej, czyli Liwki. Poza Tobą Nic, ale poza Liwką, to ja mam dla was jeszcze naprawdę dużo innych nowości. Cały czas rozgrzewamy się przed północą. Już bardzo niewiele czasu zostało. 17 minut dokładnie.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.
3: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
4: To jest ten moment, to jest północ, to jest dokładnie ta chwila, w której ukazały się nowe kawałki od naprawdę wielu artystów. Te najlepsze zagram wam w najbliższych minutach. Mati Fuczyło, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a my zaczynamy od ekskluzywnego hitu, takiego, który w najbliższym tygodniu usłyszycie tylko w Esce. Oryginał już dobrze znacie z naszej anteny, bo to H i jego wersja Ring My Bell, ale dziś, właśnie teraz, dokładnie w tej minucie o północy ukazał się polski remix tego kawałka z udziałem Maty. Tego Maty. I ten kawałek gram wam jako pierwszy we wszechświecie i ten kawałek od jutra, a właściwie to od dzisiaj, będzie w Esce pojawiał się bardzo regularnie. I tylko w Esce.
5: To jest premiera.

0: To Teddy Swims i jego Bad Dreams.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czyli, że złe sny. Może ktoś właśnie włączył teraz sobie Eskę po tym, jak sam miał złe sny i postanowił poprawić sobie humor nowościami. Jeżeli tak, to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobry wybór. 10 minut mamy już po północy, a takich dobrych wyborów mam dla was dzisiaj więcej. Przed chwilą był m.in. H.E. Mata, Ring My Bell, czyli nowość, którą mamy dla was ekskluzywnie w najbliższym tygodniu wyłącznie w Esce. Usłyszycie ten hit, więc warto Eski słuchać. Jak się wam podoba ten kawałek? Wysyłajcie głosówki na Eskowym Messengerze. Ja przyjmuję wasze opinie, ale słuchajcie, to nie jest jedyna nowość, którą dla was przygotowałem. Mam ich dla was bardzo, bardzo, bardzo dużo. A teraz czas na kolejną. Będzie Cedric Gervais i Carla Monroe, Gotta Be. Tak nazywa się ich nowy kawałek, który ukazał się dosłownie 10 minut temu. A jeżeli jeszcze nie powiedziało wam nic to nazwisko, to już wam tłumaczę. To jest pan z Francji, który jakiś czas temu zasłynął remiksem hitu Summertime Sadness. To już pewnie wam coś mówi, prawda? Oczywiście Lana Del Rey i jej wielki hit, ale przede wszystkim to, co wyróżniło tego pana, to też współpraca z Davidem Guettą przy hicie Would I Lie to You. Teraz ten pan ponownie ma ochotę podbić światowe listy hitów, może nawet gorącej dwudziestki. Chciałby tutaj znaleźć się na miejscu pierwszym. Jeżeli tak, no to głosujcie na niego już dzisiaj. Właściwie po godzinie 17 gorąca dwudziestka startuje raz kolejny. No i co? Gram premierowo, Gotta Be.

0: Passenger, czyli Alex Warren, ale to wcale nie jest pasażer na gapę, bo akurat ten pan w hity jest bardzo dobry.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale my też jesteśmy i równie dobrze jesteśmy w nowości. 20 minut już po północy, a za nami już kilka premier. I powiem wam coś, kolejne przed nami. Naprawdę, słuchajcie, sprawdziłem coś. Dzisiaj w Rumunii będzie ponad 30 stopni, 32 dokładnie. Więc na chwilę przenoszę nas właśnie tam. W końcu ciepło się przyda. No i stamtąd, z Rumunii, pochodzą Maria Maszuka i Malleco. Ten duet wypuścił kawałek Olo Coco. To jest kawałek, który ma dokładnie 20 minut. No i on może was rozgrzać, szczególnie, że u nas to zimniej i zimniej się robi. 20 minut w tym sensie, że 20 minut temu się ukazał, nie że trwa 20 minut. Gramy!
1: To jest premiera w Radio SK.

0: SK Beskidy.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, ale mam takie pytanie. Pamiętacie hit taki jak Queen of Kings?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Graliśmy go w Esce bardzo, bardzo dużo i to bardzo, bardzo nieraz. Mówię oczywiście o kawałku Alessandry, z którym to w 2023 roku zajęła piąte miejsce na Eurowizji. Wtedy ta norwesko-włoska piosenkarka reprezentowała Norwegię właśnie, ale potem wpadła m.in. do Eski. Miałem okazję z nią pogadać, da się to znaleźć, słuchajcie, ale nie trzeba szukać tego, co było, można skupić się na tym, co nowe. Alessandra wcale się nie nudzi i właśnie postanowiła pokazać światu swój nowy kawałek. On nazywa się Head Over... Over Water, no i coś mi mówi, że on ma szansę powalczyć z Queen of Kings, ale ocencie sami, gramy.

0: Tame Impala i Jenny Dracula. Ten kawałek, ten remix znacie już doskonale, prawda? 28 minut do pierwszej. Przed chwilą zagraliśmy nowości od Alessandry. To trochę Włoch, trochę Norwegii. Wcześniej była Rumunia, to teraz może coś z Polski? A już teraz mogę wam powiedzieć, że artystka, która stoi za tą nowością już dzisiaj, czyli że w piątek wpadnie do Eski, ona zajrzy do nas po 16, ale jako, że jej kawałek ukazał się właśnie teraz, to może trochę ją wyprzedzimy, co? Ją, czyli Julię Wieniawę. Zagrajmy jej nowość, 27 do gwiazd, tak się to nazywa? No to do gwiazd, grajmy!
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce!

0: No, 18 minut do pierwszej. Tablo, hey, talking body.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jak wrażenia? Za nami naprawdę cała lista hitów. Przed momentem nowość od Julii Wieniawy, która wpadnie do nas dziś do studia. Był duet Maria Maszuka i Maleko prosto z Rumunii. Był Cedric Gervais i to było bardzo klubowo. Był nowy Marshmallow z Illenium. To też klubowo było oczywiście. Była nowa Miley Cyrus, byli Ave i była ekskluzywna premiera Ring My Bell ze zwrotką maty. Ten hit usłyszycie od jutra i przez cały najbliższy tydzień wyłącznie w Esce. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, a zaraz kolejne z nich.

Kuba i Kuba, chłopaki, to wszystkie hity zaczynają się w Esce i podobnie ten zaczął się w Esce, bo panowie Kuba i Kuba byli u nas w studiu, dostali nawet kurę i kurę. Wszystkie hity zaczynają się w Esce już za tydzień z kolejną odsłoną, wtedy zagram wam kolejne kawałki, najnowsze kawałki i zrobimy to jako pierwsi na świecie, a wy jako pierwsi na świecie je usłyszycie. To co? Do usłyszenia, pa pa, Mati Fuczyło, dzięki.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na